Radio Pogoda 103 i 4 FM.

wyglądający z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Pada deszcz. Kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart. Czy po pustyni błędzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś poniedziałek i końcówka czerwca i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Kolejny upalny dzień. Wczoraj był rekord, dziś też prawie 40 stopni. Upały sprawiały wczoraj problemy na kolei. Dziś może się to powtórzyć. Ratownicy z 24 krajów pomagają ratować ludzi w Wenezueli po trzęsieniu ziemi.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nowy tydzień zaczyna się od kolejnych upałów. Dzisiaj we wschodniej połowie Polski znów prawie 40 stopni. Odrobinę łagodniej ma być na zachodzie, trochę ponad 30. Jak sobie z tym radzić, podpowiada kardiolog dr Piotr Gryglas.
3: Powinny te osoby chłodzić swoje przede wszystkim pomieszczenia, zasłaniać zasłony, stosować wentylatory, ręczniki nasączone wodą, żeby chłodziły powietrze właśnie w takich nagrzanych pomieszczeniach, bo niestety w małych mieszkaniach nagrzanych betonach takie ryzyko odwodnienia, ryzyko powikłań jest bardzo duże.
1: Upały to nie wszystko. Teraz nadciągają burze. Najpierw na północnym zachodzie, a potem burzowe chmury będą się przesuwać na wschód. Z upałami walczą kolejarze. Ekstremalne temperatury powodują uszkodzenia sieci trakcyjnej. Pociągi odjeżdżały wczoraj z kilkugodzinnym opóźnieniem. Dziś też można spodziewać się utrudnień. Za nami rekordowy upał. W Słubicach odnotowano rekord Polski w historii pomiarów. 40,5 stopnia. Na nagrzanych ulicach trudno było wytrzymać. Ale niektórzy wyrażali zrozumienie dla letniej aury.
4: Jest okres wakacyjny, tak więc nie narzekajmy. Narzekamy, kiedy jest gorąco, narzekamy, kiedy jest zimno, narzekamy, kiedy pada deszcz.
5: Ciężko. My jesteśmy z gór, z Wałbrzycha, więc w górach trochę chłodniej zawsze jednak.
6: Jak sobie radzimy? No my właśnie chowamy się w cieniu. Nawodniamy się tutaj elektrolitami.
7: Już pół litra na przestrzeni 20 minut.
4: Idziemy coś zjeść i czegoś się napić.
1: Od jutra pomału pogoda ma być coraz łagodniejsza. Za pierwszym razem świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś dr Emil Jędrzejewski ma się ponownie stawić w prokuraturze. Będzie zeznawać w sprawie lekarza Kamila Kacprzyka, przeciw któremu toczy się śledztwo w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Jak stwierdził dr Jędrzejewski w kanale Zero, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów. To budzi wątpliwości, mówi lekarz europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
8: To jest rzecz niebywała, żeby lekarz, rozumiem, z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, no opowiadał u redaktora Stanowskiego tych wszystkich strasznych rzeczy, po czym nie umiał tego wszystkiego powtórzyć przed prokuraturą. Dla mnie to jest niejasne.
1: Jasne jest za to dla Pawła Sałka z PiS-u, który podkreśla, że za pierwszym razem dr Jędrzejewski nie miał asysty prawnika.
9: Poprzednie przesłuchanie w prokuraturze odbywało się w ciągu kilku godzin, został wezwany i musiał się stawić.
1: Główna postać afery, lekarz Dawid Kacprzyk, złożył pozew o zniesławienie przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu. Ratownicy z 24 krajów ratują ludzi w Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukiwanych jest nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. W weekend wiele osób uratowano. Kolumbijscy ratownicy wydobyli spod gruzów 11-latka. Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Brytyjczyk George Russell z zespołu Mercedes wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii. To ósma runda Mistrzostw Świata. Liderem klasyfikacji generalnej jest Włoch, Kimi Antonelli z Mercedesa. Kolejny wyścig w najbliższą niedzielę w Wielkiej Brytanii.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Rozpoczęła się już przebudowa fragmentu Mogileńskiej. Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono Warszawską i Krańcową. Dalej kierowcy będą mogli kierować się Witkowską, Swarzędzką i Kolską. Utrudnienia mają potrwać do 30 września.
2: Radio Pogoda. 103,4 FM.
11: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
13: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
2: Pogoda w Poznaniu.
10: Przed nami w Poznaniu kolejny upalny dzień. Termometry wskażą maksymalnie aż 35 stopni. Aktualnie mamy już ich 22. Przez cały dzień będzie pochmurno. Synoptycy zapowiadają deszcz na wieczór. Jutro w końcu będzie troszkę chłodniej, bo termometry wskażą maksymalnie 29 stopni.
2: Radio Pogoda.
12: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
13: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
11: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
2: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: 5 minut po 6, Asia Kruk, dzień dobry Państwu. Dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca i to jest 180 dzień roku, do końca roku 185 dni, a do końca lata 85. Lato, lato. Słońce wstało 18:04, zajdzie minutę po godzinie 21, a dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 4 minuty już. Dziś, proszę Państwa, święto rybaka, dzień rybaka, a także święta adekwatne takie do pory roku. Dzień ratownika WOPR, szanujemy, pozdrawiamy serdecznie, i Międzynarodowy Dzień Tropików. No to ja tu tylko tak zostawię, proszę Państwa. Dzień dobry, jak się Państwo umiewają. Dalida.

Jerzy Połomski w pogodnym poranku Radia Pogoda, 13,5 minuty po 6, co o czym pisze dzisiejsza prasa. No o upałach bardzo mało, bo to po prostu wydarzyło się wczoraj, a gazety już były pozamykane, ale za to o naszym zdrowiu psychicznym, które wiemy to już od lat, jest nie mniej ważne, jeśli nie ważniejsze od naszego zdrowia fizycznego. Na stronie 11 w dzisiejszej Gazecie Wyborczej czytamy, że coraz więcej Polaków zostaje w domu z powodu zdrowia psychicznego. Chodzi o zwolnienia oczywiście. ZUS widzi te statystyki i wszczyna kontrolę i to zaskakująco często. Ważne, bardzo kluczowe są dane o tym, jak dużo z nich podważa. Wyborcza dotarła do tych informacji i już podajemy za Wyborczą, że kontrolowane jest mniej niż jedno na 20 zwolnień psychiatrycznych, co oznacza, że Polacy nie symulują, bo w ubiegłym roku wystawiono 1 800 000 zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych. To jest absolutny rekord. Przeczytają Państwo o tym na stronie 11 dzisiejszej Gazety Wyborczej. Ja przepraszam od razu, że o tym mówię dzisiaj, ale warto myśleć o przyszłości, bo dzisiejsze wydanie Faktu pisze na stronie 6 o bonie ciepłowniczym. Te wnioski będą przyjmowane od środy. Mało kto teraz myśli o kosztach ogrzewania, ale czasu na złożenie tego wniosku o bon ciepłowniczy jest niewiele, a to jest jednorazowa wypłata, która ma złagodzić skutki drożejącego ciepła sieciowego, czyli tego, z którego korzystają najczęściej mieszkańcy bloków. Można dostać nawet 3,5 tysiąca wyliczeń.

września na stronie 6 dzisiejszego wydania Faktu. Także o bonie, ale senioralnym, czyli tak bardziej o przyjemnościach. W takim dziale Finanse seniorów na stronie 8 i 9 przeczytają Państwo w dzisiejszym Super Ekspresie. Dla kogo jest bon senioralny, jakie usługi obejmuje, czy w ogóle Państwu będzie przysługiwał, jak będzie wdrażany i tak dalej, bon senioralny na 2026 rok. Połowie tego roku w dzisiejszym Super Ekspresie. I jeszcze na koniec bardzo króciutko, dla tych, którzy dopiero mają zamiar zacząć swoje życie zawodowe i chcą na przykład uczyć się prawa, to najlepiej uczą prawa w Krakowie. Mówi o tym, że ranking Rzeczpospolitej. Pierwsze miejsce w rankingu uczelni publicznych zajął Uniwersytet Jagielloński. Wśród uczelni niepublicznych jest dwóch liderów. Akademia Leona Koźmińskiego i Uczelnia Łazarskiego, obie z Warszawy. Ale najlepiej uczą prawa w Krakowie, o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej na stronie pierwszej. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Nasza kochana Ewa Bem. Moje serce to jest muzyk. 16 minut po godzinie 6.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 minuty po godzinie 6. No to mamy rekord, proszę Państwa, pobity. Najcieplej w Polsce do tej pory było w 1921 roku pod opolskim Pruszkowie 42 stopnia. No to wczoraj w Słubicach było 40,5 stopnia. To nie są oficjalne jeszcze informacje, ale na pewno dzisiaj takie się pojawią. Bardzo gorąco i to takie długotrwałe upały. No ja wczoraj spędziłam w wagonie bez klimatyzacji w pociągu PKP Intercity 106 minut więcej niż powinnam, no ale był armagedon pogodowy i tak sobie pomyślałam, no ja to przeżyłam, chociaż naprawdę ciężko było, ale miałam słone jedzenie i dużo wody. Jak się Państwo miewają w te upały? Naprawdę martwię się. Proszę dać znać, że wszystko u Państwa w porządku, że dajemy rady jakoś z tymi upałami. 22 444 4004. Bardzo proszę Państwa o telefon.
1: Reklama. Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
2: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
3: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
2: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
3: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Reklama.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 7. Jak się Państwo miewają, jak Państwo przetrwali ten weekend i jak tam dzisiaj 22 444 4004. No pojawiają się tutaj na naszej automatycznej sekretarce telefony z ostrzeżeniami, żeby wody nie pić, tylko elektrolity najlepiej, a najlepiej to samemu sobie izotonik zrobić i to pić na umór, czyli woda, sól, miód, sok z cytryny. No nie, proszę Państwa, to nie jest tak, nie za każdym razem. Nie ładujmy tej soli nadmiernie do wody. Jednak woda czysta jest najważniejsza, a od czasu do czasu po prostu co któraś szklanka, niech to będzie choćby sok pomidorowy. Naprawdę jest bardzo dobry i zawiera wszystkie potrzebne nam elektrolity. A jeżeli Państwo się gdzieś wybierają pracować na polu czy na działce, chociaż w tych dniach to wydaje mi się to bez sensu i niemożliwe, choćby tylko podlewać, a i to tylko o poranku i po zmroku. No ale gdyby się Państwu zdarzyło, że Państwo się naprawdę mocno pocą gdzieś na zewnątrz, to dopiero wtedy woda z odrobiną soli i cukru. I naprawdę to wystarczy. Ale nie w takich momentach, kiedy pije się nawet 5 litrów wody, to nie można tam dodawać za każdym razem soli. Więc proszę mi wybaczyć, ale takich dobrych rad nie będziemy puszczać dalej. Jak się Państwo miewają? 22 444 4004. U nas pięknie jak zawsze. Manhattan Transfer.

0: Gruba duży, a to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Taki mamy plan, żeby po godzinie 7 zagrać Państwu coś na ochłodzenie. Co by to mogło być? Co by to mogło być? No, przemyślimy to. A tak w ogóle od dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda przez całe wakacje będzie po godzinie 8 nasza radiowa wakacyjna krzyżówka. Będą Państwo z nami? No, mamy nadzieję, że tak. A za chwilę gramy z Zdzisławą Sośnicką, Gibson Brothers i w ogóle będzie pięknie. Jeszcze przed godziną 7, teraz za 22:07.
1: Autopromocja.
2: Po poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
1: Reklama.
14: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: W Poznaniu utrudnienia na podkacie na Zejlanda. Roboty trwają na odcinku od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Ruch odbywa się tam tylko w stronę Zwierzynieckiej. Objazd w kierunku Bukowskiej wyznaczono Grunwaldzką i Szylingę, a objazd dla rowerów ulicą Zwierzyniecką i Gajową.
14: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Bardzo lubię tę piosenkę i w ogóle takie, w takim stylu. Cuba Gibson Brothers z 1979 roku. Za 11:10 właściwie minut będzie 7:00. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Ja bardzo proszę, żeby Państwo dali znać, co u Państwa, jak Państwo przetrwali ten upalny weekend i w ogóle jak się Państwo miewają. No bo po prostu się o Państwa martwimy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, miłego poniedziałku życzę, moje ukochane radio.
0: Dziękuję,
1: że jesteście zawsze ze mną, pani Asiu, pani Wygmuncie, panie Piotrze. W szpitalu byłam, to też byliście ze mną. O. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Anię z Kalisza, miłego całego tygodnia. Pilnujmy się w ten upalny żar.
0: Pilnujmy i uważajmy na siebie. W szpitalu pani była, o, to mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej, chociaż odpoczywać w takim upale też trudno. No. A co u Państwa? 22 444 4004. Mam nadzieję, że powiedzą Państwo, że no, jest lato, to musi być ciepło, ale poza tym, że dobrze się Państwo miewają i przede wszystkim są Państwo zdrowi. Mieczysław Wojnicki przed nami, zakochany złodziej, za chwilę będzie też Krystyna Prońko.
2: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: jak się schłodzić w takie upały, włączyć Radio Pogoda i zrobić trochę głośniej. Mamy dla Państwa małą niespodziankę po godzinie 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 3 minuty będzie 7, a co w wiadomościach? No mój pociąg z Wrocławia do Warszawy, ale on jechał na Białystok dalej, spóźnił się wczoraj 106 minut, ale widziałam, że były opóźnienia i po 250 i po 500 minut nawet, a dzisiaj PKP odwołuje pociągi. Proszę uważnie słuchać Radia Pogoda. Bardzo prosimy. I już za chwilę w wiadomościach szczegóły.
1: Radio Pogoda.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Została ostatnia reklama.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Chciałabym powiedzieć, że Robert Janowski wpadnie po siódmej, ale nie, ma wakacje. No ale mnóstwo niespodzianek mamy dla Państwa tak czy inaczej. A teraz wiadomości.
10: PKP Intercity z powodu upałów odwołało dziś ponad 20 pociągów. Nauczyciele zapowiadają protest, chcą większych podwyżek niż 3%. Prezydent Karol Nawrocki proponuje nowe święto państwowe.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 21 pociągów odwołało dzisiaj PKP Intercity z powodu upału. Nie pojedzie m.in. pociąg Jagna z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej. Najwięcej opóźnień jest na liniach właśnie Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Biegun zimna jak tropiki. Ekstremalne upały dotarły na polski biegun zimna, czyli na Suwalszczyznę. Wczoraj było tu ponad 35 stopni. Byliśmy w Wiżajnach, miejscu uważanym za jedno z najchłodniejszych w Polsce.
12: To jest centrum biegun zimna. 37 stopni ciepła.
13: Dobrze pan trafił. My też jesteśmy zaskoczeni, wie pan. My lubimy zimno. Myśmy spędzili kupę czasu w Laponii. I przenieśliśmy się tutaj, żeby uprawiać warzywa, ale dlatego, że tu jest chłodno. Było chłodno. Teraz te temperatury też nas zaskakują.
10: Afrykańskie upały utrzymają się na Suwalszczyźnie do jutra. Nauczyciele zapowiadają kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce, mówi szef związku Sławomir Broniarz.
14: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
10: Minimalna pensja dla początkującego nauczyciela to teraz około 5300 zł brutto, dla dyplomowanego niecałe 6400. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. W wywiadzie telewizyjnym przywódca Rosji oświadczył, że Ukraina zaproponowała wzajemne wstrzymywanie ataków dalekiego zasięgu, ale Rosja się na to nie zgadza, bo nadal dąży do zajęcia 4 regionów. Ukraińskie ataki niszczą rosyjską infrastrukturę w głębi kraju. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w 4. dniu po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wydostali ich na powierzchnię ratownicy pracujący w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał w środowych trzęsieniach. Świadkowie mówią, że to daje nadzieję na ocalenie kolejnych osób, ale eksperci przyznają, że szanse na to maleją z każdą mijającą godziną. ONZ szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. To największa klęska w historii kraju, mówi prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki Kaczyński poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zapowiedź padła podczas uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. W czasie wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Wojciech Król.
15: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
10: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca wakacji. W ubiegłym roku skontrolowano ponad 2,5 tysiąca autokarów.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kanada pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0, a zwycięskiego gola strzelił już w doliczonym czasie gry Steven Eustachio. O ćwierćfinał Kanada zagra ze zwycięzcą meczu między Holandią a Marokiem, ten dziś w nocy. A wieczorem Brazylia zagra z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Kompet zwycięstwa dał naszej drużynie awans na trzecie miejsce w tabeli. Rozgrywek prowadzi niepokonana Japonia.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Trwają utrudnienia na Strzeszynie. Prace na podkacie na Biskupińskiej. Wyłączony z ruchu został odcinek od Krajeneckiej do Lirycznej. Objazd wyznaczono Wańkowicza, Puszkina i Literacką. Wciąż nieprzejezdny jest odcinek Krajeneckiej od Biskupińskiej do Grajewskiej.
11: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
17: Już 23 stopnie wskazują termometry w Poznaniu. Będzie jeszcze znacznie cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 35 stopni. Będzie też pochmurno. Wieczorem możliwe są przelotne opady. Ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie o 21.18.
11: Radio Pogoda. Lato w Radiu Pogoda.
18: Lato, lato, lato czeka.
19: 7:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
9: Zygmunt Heiser.
19: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek, 29 czerwca. Mamy 180 dzień roku, do końca roku 185 dni, do końca astronomicznego lata 85.
9: I dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tropików, to bardzo adekwatnie. I nie chodzi o tropik od namiotu, chociaż może też.
19: Ale ja dziś też świętuję.
9: Powiedz.
19: No, Dzień Ratownika WOP.
9: Tak, jestem, masz uprawnienia?
19: Młodszym ratownikiem.
9: No, nawet najmłodszym, powiedziałabym.
19: I to mnie, ten tytuł mnie bardzo cieszy. Młodszy ratownik.
9: I nie masz zamiaru nic z tym robić już.
19: Nie.
9: Słusznie. No pięknie, z uśmiechem w nowy dzień. Gorący, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Tom Jones.

0: historia.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 7. Robert Janowski ma wolne.
0: Też
1: wakacje.
0: Należały mu się.
1: Postaramy się go dzielnie zastąpić, przypominając Państwu o tym, kto ma imieniny, co się wydarzyło tego dnia. A zatem imieniny obchodzą Beata, Maria, Piotr i Paweł. Natomiast 29 czerwca, historycznie rzecz biorąc, w roku 1947 w Szwecji zanotowano rekordowo wysoką temperaturę, plus 38 stopni.
0: Ale ten rekord to już chyba zostanie pobity podczas ostatniego weekendu. No w każdym razie czekamy na takie oficjalne wyniki. W Polsce na przykład rekord do wczoraj wynosił 40,2 stopnia, ale wczoraj w Słubicach było 40,5. Jeśli nie więcej, czekamy na potwierdzenie.
1: Czekamy na potwierdzenie, tak jest. W roku 1945 urodziła się Little Eva, amerykańska piosenkarka. W wieku 17 lat nagrała piosenkę The Locomotion.
0: W 1962 roku grupa The Contours wydała utwór Do You Love Me? Była to jedna z pierwszych grup grających soul. Ten utwór był hitem nie tylko w 69, ale ponownie wrócił w 88 w filmie Dirty Dancing. Na pewno Państwo go znają.
1: Ależ to energetyczne. No. Jeszcze jedna data. W roku 1991 warszawska FSO zakończyła produkcję Fiata 125P, który brzmiał tak.
0: I to jest, proszę Państwa, muzyka silnika. I ja uważam, że te Fiaty duże to były naprawdę doskonałe. A teraz mamy dla Państwa pewną niespodziankę, ponieważ wszyscy dzwonią i mówią, uf, jak gorąco. No to postanowiliśmy Państwu zagrać coś tak na ochłodzenie. No proszę sobie zrobić głośniej. Radio Pogoda i naprawdę to lepiej działa niż najlepsza klimatyzacja.

0: masła, na flaszki od wódki,
1: na tego te skutki,
0: na puste ogródki,
1: na dzionek za krótki.
0: Na w mgle sinej dale śnieg,
1: na kocham cię stale śnieg.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 7. Asiu, powiedz mi, co tam wisi?
1: To żółte?
0: Co to jest?
1: To żółte nowe na ścianie?
0: Ja patrzę, a tam wisi coś żółtego. To nie jest koszulka Michała.
1: I to nie jest koszulka Michała, chociaż z daleka mogłoby się tak wydawać. To jest krzyżówka Radia Pogoda, którą będziemy rozwiązywać przez całe wakacje.
0: Tak widzisz, a tu wisi diagram, czyli puste krateczki, do których będziemy wpisywać hasła, które Państwo będą odgadywać.
1: I wygrywać nagrody. I pierwsza odsłona naszej wakacyjnej krzyżówki już dzisiaj po godzinie 8, więc proszę być z nami i po prostu słuchać bardzo uważnie. Fajne nagrody są do wygrania, bo ta nagroda podstawowa to bardzo przydatny w tych dniach bidon na wodę Radia Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, N1, ulica Szwajcarska 14.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Została ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
10: Lidl. To się opłaca.

0: Pogody Poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 7.30. Ten się nie myli, kto nic nie robi.
1: No, dokładnie. Zdarzyło nam się, ale państwo to mają ucho, naprawdę. Ja nie wiem, jak radar. Albo się państwo na tym doskonale znają. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A propos komunikatu zakończenia produkcji Fiata 125P.
1: To sprzed chwili.
2: Pragnę donieść uprzejmie, że puszczono głos Fiata 126P, a nie 125P. Pozdrawiam, Leszek z Krakowa.
0: Panie Leszku, naprawdę słucha pan nieprawdopodobny. Sprawdziliśmy, rzeczywiście tak było. Pomyliliśmy się.
1: Ale już mamy Fiata 125P silnik. Panie Leszku, proszę słuchać. Tym razem jest akceptacja. Proszę nam zadzwonić może, ale to chyba tak. już tym razem to.
0: Sprawdziliśmy dokładnie, to był Fiat 125P.
1: No ale w każdym razie szkoda, że już nie produkują. Nie, no wiadomo.
0: To przyzwoity samochód.
1: Pewnie, ale no właśnie bardzo przyzwoity, tak, tak. Alicja Majewska w Pogodnym Poranku Radia Pogoda na 7.30.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 24 minuty będzie godzina 8. Działania rodzą pytania. No dobrze, dzień dobry.
1: Chciałabym się dowiedzieć, gdzie można pobrać krzyżówkę. Marta.
0: A bardzo proszę, pani Marto, serdecznie pozdrawiamy i już tłumaczę. www.radiopogoda.pl. Tam na stronie głównej znajdzie pani naszą krzyżówkę. Oczywiście ona do pobrania, ale to wszystko będziemy wyjaśniać jeszcze już niebawem w Radiu Pogoda. Proszę z nami zostać.
2: Radio Pogoda.

0: ma nic mniejszego. Niech kto chce mi wierzy.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
11: A to daleko?
10: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
11: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
10: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też.
1: Reklama.
9: Drogowskaz. Radia Pogoda.
13: W Poznaniu rozpocznie się dzisiaj remont przejazdu kolejowego przez Naramowicką. Utrudnienia mają potrwać do 27 lipca. Przejazd zostanie całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego i pieszego. Objazdy wyznaczono Naramowicką, Aleją Praw Kobiet, Łużycką, Stońskiego i Umultowską.
9: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: sweet nothings.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Za 14 minut będzie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Co jeść w takie upały? No, dietetycy i lekarze wręcz ostrzegają, że grillowanie zostawmy sobie na chłodniejsze momenty. Jedzenie mięsa i ciężkich, wysokokalorycznych, przetworzonych potraw też.
1: Nie.
0: Tak, teraz tylko lekko i lekko.
1: Sałatki.
0: No i właśnie tak się składa, tak, że nasza słuchaczka, która obserwuje mnie przy okazji na Instagramie, wczoraj napisała, że kupiła arbuza i będzie się żywić arbuzem i bazylię i miętę. I ja mówię tak, piszę, aha, w sensie, to proszę sobie zrobić sałatkę z arbuza, mięty, bazylii i dodać jeszcze fetę. I to jest przepyszne.
1: Wiesz co, wczoraj wieczorem klasycznie pomidor, ogórek, rzodkiewka, serpeta.
0: Bardzo było słusznie. Pysznie. Wracając jednak do naszej słuchaczki, która zrobiła wczoraj wieczorem tę sałatkę i stwierdziła, że jest przepyszna. I Państwu też polecamy. No to jeszcze raz. Arbuz, feta, mięta, bazylia i odrobina ewentualnie soku z cytryny. I naprawdę pysznie.
1: Smacznego.
0: Smakuje. 2+1 podobny do ludzi. Bogdan Łazuka już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 8. Proszę Państwa, ile kilometrów można przejechać na 1 litrze paliwa? Zygmuncie, ty jesteś kierowcą? No,
1: nie, to jeśli są to specjalne zawody, no to myślę, że kilkadziesiąt.
0: pomnóż i to sporo. Były takie zawody, to jest absolutny rekord. Pokonali go studenci z Polski. Jesteśmy bardzo dumni, będziemy o tym mówić w wiadomościach.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa, tym razem nie do szybkiej piątki, a po raz pierwszy do krzyżówki w Radiu Pogoda. Do wygrania nagroda gwarantowana to bidon na wodę od nas. Główna nagroda to książka Joanny Podsadeckiej, Mężczyźni Osieckiej. Już teraz można się zgłaszać. 22 444 4004 i przypominamy, że diagram krzyżówki znajduje się na naszej stronie internetowej.
0: www.radiopogoda.pl. Przy okazji tego pierwszego konkursu w tym sezonie wakacyjnym już będziemy Państwu wyjaśniać zasady, ale to po 8.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz w czasów pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: KFC.
1: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
2: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
1: To brzmi jak plan idealny.
2: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
7: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nie szybka piątka, do której się Państwo zgłaszają. Krzyżówka wakacyjna Radia Pogoda. Taki konkurs po godzinie 8, ale zasady zgłoszenia są niezmienne, więc proszę do nas telefonować. Zapraszamy, a teraz wiadomości.
8: Upały i burze nie odpuszczają. Dziś kolejny dzień niebezpiecznej pogody. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki. 50 osób na jedno miejsce.
9: Marzę o tym od dziecka.
8: Tylu jest chętnych na studia w łódzkiej filmówce.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała Polska z czerwonymi alertami. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnie, a w niektórych miejscach pojawią się burze. Nawałnice przeszły przez Polskę już tej nocy, a strażacy musieli interweniować dziesiątki razy, przede wszystkim w Wielkopolsce i województwie lubuskim. Potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach padał grad. 40,5 stopnia to nowy rekord Polski w historii pomiarów temperatury. Tyle było wczoraj w Słubicach. Dzisiaj znowu miejscami temperatura zbliży się do 40. O tym, jak bezpiecznie spędzić ten wyjątkowo upalny początek wakacji, Agnieszka Wynarska.
11: Piękna słoneczna pogoda ściąga nad wodę tłumy. Pamiętajmy, żeby podczas plażowania zadbać o swoje bezpieczeństwo, radzi ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Szymon Różański.
12: Zacznijmy może od okrycia głowy na nasłonecznionych miejscach na plaży, gdzie nie ma cienia, nie ma drzew. Po prostu ubierajmy okrycie głowy. Dalej stosujmy filtry do opalania, bo poparzenia też są jakąś częścią naszych interwencji na kąpieliskach. Kiedy siedzimy na tym brzegu dłużej, wchodźmy do wody stopniowo.
11: Żeby nie doszło do szoku termicznego i na przykład zawału serca. W ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby.
8: Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się we wtorek w stolicy Kataru, podaje serwis Axios. Mają tam rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Amerykańsko-irański rozejm ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny, podkreśla portal. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. Doszło do tego na wczorajszych uroczystościach 70. rocznicy strajku poznańskich robotników przeciw władzy komunistycznej. To ważna deklaracja, mówi prezydent Karol Nawrocki.
13: Łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Europę.
8: Prezydent ogłosił przy tej okazji, że zaproponował, aby 28 czerwca był świętem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
14: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich. nich.
8: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Tymczasem studenci z Krosna pobili rekord Polski w oszczędnej jeździe. Wczoraj na ekomaratonie w Kamieniu Śląskim przejechali swoim pojazdem 1693 km na 1 litrze paliwa. To był konkurs adresowany do studentów i uczniów szkół technicznych. Przybyły zespoły z 28 państw Europy i Afryki. Najlepsi byli studenci z Tuluzy i przejechali na litrze benzyny prawie 1850 km.
10: Drogowskaz Radia Pogoda.
7: Trwa remont torowiska przy pętli Budziszyńska. Do końca lipca będzie tam obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięty został prawy pas ulicy Grunwaldzkiej. Jezdnia północna została zwężona do jednego pasa. Zachowajcie tam ostrożność. Aktualnie nie ma tam utrudnień dla pieszych i rowerzystów.
10: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
0: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
9: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
10: Pogoda w Poznaniu.
7: W Poznaniu cały czas obowiązują alerty przed upałami. Dzisiaj także temperatura przekroczy 30 stopni. Aktualnie termometry wskazują już 24. Powoli zacznie się ochładzać dopiero od jutra, ale we wtorek też będzie gorąco. Termometry wskażą 29 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się w najbliższych dniach.
10: Radio Pogoda.
0: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
9: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
10: Lato w Radiu Pogoda.
15: Lato, lato, lato czeka.
16: 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
7: Zygmunt Heiser.
16: Jasia Kruk. Witamy w poniedziałek, 29 czerwca, 180 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 4.18, zachód będzie o 21.01, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 4 minuty.
7: I będzie to upalny dzień i dlatego za kilkanaście minut w pogodnym poranku Radia Pogoda raz na zawsze i konkretnie sobie wyjaśnimy, co to są upały i jak to się kształtuje w Polsce, ponieważ niektórzy jeszcze nie wiedzą, nie wierzą, że się klimat zmienia i mówią, że to bzdury, no to proszę Państwa, warto o tym mówić. Ale wcześniej same przyjemności, czyli krzyżówka wakacyjna, Radia Pogoda, no i atmosfera na pewno będzie gorąca.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo,

jeziora Jamno. Wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione.

0: Też lubię Leszczynę, ale akurat na nią jestem uczulony.
1: Ale ty wiesz, że jak Wojciech Młynarski śpiewa tę piosenkę w Radiu Pogoda, to ty kichasz?
0: No tak, no bo to tak działa, proszę
1: potęga
0: państwa.
1: Potęga sugestii.
0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 8.
2: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
1: Ale fajnie, wakacje i wakacyjna pogodna krzyżówka Radia Pogoda. Dzień dobry pani Doroto.
3: Dzień dobry.
1: Jest pani pierwsza w krzyżóweczce
0: tak
1: już.
0: Jest.
1: I pani, i wszystkim słuchaczom Radia Pogoda, proszę zrobić głośniej. Tam pani nie, pani Doroto. Będziemy tłumaczyć.
0: Wszystko słychać w słuchawce.
1: Będziemy tłumaczyć zasady. Oczywiście, gdyby pani zechciała bliżej tej słuchawki telefonu być, bo słabo jakoś panią słyszymy.
3: Tak? A teraz?
0: Teraz świetnie.
1: Teraz lepiej, bo już myślałam, że od upału pani przysłabła trochę, ale nie. Pani Dorotko, najpierw informacja tylko dla pani. Dostaje pani bidon na wodę Radia Pogoda, pojemność 0,7, to jest przydatne nie tylko latem, no ale szczególnie. Jeżeli pani za chwilę odgadnie hasło, które poda pani już Zygmunt Heiser, to wygra pani książkę Joanny Podsadeckiej Mężczyźni Osieckiej, a nasza krzyżówkowa zabawa polega na tym, że my podajemy numer wiersza w diagramie i liczbę,
0: ja wszystko powiem. Ja
1: liczbę
0: wszystko
1: liter
0: powiem.
1: Rozwiązania zagadki, jej kategorię, no i już będzie sama zagadka i tak bawimy się przez cały miesiąc, ale w czasie tego miesiąca z diagramu będzie nam się wyłaniać też hasło pionowe i wtedy pierwsza osoba, która je odgadnie i przyśle do nas maila z tym rozwiązaniem, to dostanie całą furę nagród, no ale to jeszcze nie dzisiaj, dzisiaj dopiero początek.
0: Pani Doroto, dostała pani mnóstwo informacji. Najważniejsze jest to, że pani powiedziała to jedno słowo, którego dziś szukamy. Już wyjaśniam poszczególne elementy naszej krzyżówki. Dziś hasło numer 1. To znaczy, jeśli mają państwo diagram, to tam, gdzie jest jedyneczka, tam są puste kratki. W te puste kratki wpisujemy literki. I tych literek jest jest 7. Pani Doroto, kategoria motoryzacja. Za chwilę podam pani zagadkę. 10 sekund będzie pani miała na odpowiedź. Wszystko jasne?
3: Jasne.
0: I teraz zagadka, uwaga, motoryzacja, przypominam.
3: Tak.
0: Do tańczenia i jeżdżenia. Czas start.
3: Do tańczenia, nie dam rady.
0: Taniec.
3: Motoryzacja.
1: No i się jeździ i się tańczy. I niestety czas się skończył. Ale proszę państwa, nie jest lipa, nie ta kategoria.
0: Nie udało się skojarzyć.
1: Pani Dorotko, hasła jeszcze nikomu nie mówimy, bo dała pani szansę właśnie kolejnej.

0: innym słuchaczom. Jeżeli ktoś zna odpowiedź na to pytanie, dzwoni do nas 22 444 4004. Pierwsza osoba dostanie z poprawną odpowiedzią, dostanie od nas książkę, a pani zostaje z bidonem i to jest też świetny naprawdę prezent, a my pani bardzo serdecznie dziękujemy za udział w zabawie.
1: No dziękuję, będę próbować jeszcze.
0: Zapraszamy.
2: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: 22 minuty po godzinie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Proszę bardzo, hasło numer 1, 7 liter, kategoria motoryzacja, zagadka do tańczenia i jeżdżenia.
1: Dzień dobry, tu Fryderyk. Odpowiedzią jest polonez. Pozdrawiamy wszystkich.
2: No i brawa, panie Fryderyku, oczywiście to jest poprawna odpowiedź. Przypomnę, tę odpowiedź wpisujemy w diagramie w krateczkach numer 1 i już jest w naszej krzyżówce wpisane. Julia wpisała.
0: A krzyżówka dla państwa na stronie www.radiopogoda.pl. Proszę sobie wydrukować z naszej strony, no i wpisywać tam te hasła i proszę być na bieżąco, bo nie będzie co było wczoraj, proszę przypomnieć co było wczoraj. To na bieżąco słuchamy.
2: Panie Fryderyku, wysyłamy do pana książkę Joanny Podsadeckiej, Mężczyźni Osieckiej.
0: Wszystkiego najlepszego życzymy i zapraszamy na jutro. Reklama.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej, rabat od Media Expert.
11: Wow, też chcę!
12: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
11: Mega!
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
16: Została ostatnia reklama.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Za 28 minut będzie godzina 9. Państwo słuchają pogodnego poranka w Radiu Pogoda i proszę Państwa, wyjaśnijmy coś sobie. Mamy upały. Są tacy, którzy twierdzą, że to normalne, bo jest lato, to musi być ciepło i że kiedyś też tak było. Otóż nie, proszę Państwa, kiedyś tak nie było i zebraliśmy dla Państwa garść statystyk na ten dowód. Otóż
1: proszę.
0: Dzień upalny to taki, w którym temperatura maksymalna powietrza osiąga wartość co najmniej 30 stopni Celsjusza. Mhm. Okej. Okay. Na stacji pomiarowej Warszawa-Okęcie w latach 65-84, 1900 oczywiście, odnotowano średnio 3,3 dnia upalnego w ciągu roku, przy czym najwięcej, bo zdarzały się ekstremalne tam takie, było 14 dni w roku 1971. Dekadę później, w latach 85-2004, było to już średnio 6,45 dnia upalnego w ciągu roku, a najwięcej 19 w roku 1994. I teraz uwaga, już w nowym wieku, w latach 2005-2024, było to już średnio 12,75 dnia upalnego w ciągu roku, przy czym najwięcej 24 ex aequo w latach 2015 i 2024. Dziękujemy, mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy.
1: Oczywiste, robi się coraz bardziej gorąco.
0: I dzisiaj też będzie tak gorąco. W całym kraju temperatury powyżej 30 stopni, a w niektórych miejscach dochodzące pod 40. Miejmy nadzieję, że nie zostanie pobity ten rekord z wczoraj. Przypomnijmy, Słubice, godzina 15, temperatura wyniosła 40,5 stopnia Celsjusza. I to jest najwyższa temperatura notowana w Polsce od czasu, kiedy zaczęto robić te pomiary.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, za 19 minut godzina 9, no i mamy jednego słuchacza, który wątpi.
1: W krzyżówkę, znaczy w dzisiejsze hasło. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jacek z Wrocławia.
1: Dzień dobry.
2: Odpowiedź na to pytanie, wiadomo, że polonez, ale jest jeszcze druga alternatywa. I tańczy się walca i jeździ się walcem. To taki jednoślad duży na żelaznych kołach. Dzięki.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Po pierwsze, policzyliśmy literki dokładnie i wynika z tego, że walec, czy walc, nie ma 7 liter.
1: Apolonez, owszem.
0: Apolonez, owszem. Po drugie, brzmieniowo walc i walec, jednak to jest różnica.
1: Malutka, ale jednak jest. Ale bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy panu słuchaczowi. Najważniejszy jest uśmiech, tak. I oczywiście będzie kolejna zagadka jutro po godzinie 8. Proszę uważnie słuchać krzyżówki i raz jeszcze uczulamy. Proszę także wydrukować sobie tę krzyżówkę z naszej strony www.radiopogoda.pl. Tam jest cały stosowny artykuł co do zasad, nagród, no i sama krzyżówka jako taka. Za 18 minut 9.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Ale ja? Sławny? Ale ja sławny. No dobrze, no jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku.
5: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja. Reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
10: Buongiorno!
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
12: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Okej, raport wysłany.
12: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
13: Słucham?
12: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
13: O kim ty mówisz?
12: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
13: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
12: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
14: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
17: Została ostatnia reklama.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt. Reklama.
17: Drogowskaz Radia Pogoda.
19: Dzisiaj i jutro będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi, Górna Wielda i Półwiejskiej. Na czas robót wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna. Dzisiaj zajęty zostanie lewy pas ruchu oraz część skrzyżowania od strony ulicy Górna Wielda.
17: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Dionne Warwick w pogodnym poranku Radia Pogoda, 5 minut przed godziną 9. Jak się schłodzić, proszę Państwa, pan Andrzej na Facebooku Radia Pogoda twierdzi, że nosząc odpowiednią odzież, a konkretnie koszulkę, która została wyprodukowana specjalnie z okazji 11 urodzin Radia Pogoda. Pięknie pan wygląda, panie Andrzeju, i pan Andrzej pisze, w koszulce Radia Pogoda jest jakby nieco chłodniej. Jakby. Zostańmy przy tym słowie. Po godzinie 9 w pogodnym poranku Radia Pogoda o tym, że między innymi, że seniorzy bardzo chcą uprawiać sport i mamy na to twarde dane, a w wiadomościach bardzo ważna informacja dla właścicieli mieszkań, którzy te mieszkania wynajmują. Muszą Państwo dopełnić pewną procedurę i mają na to Państwo czas tylko do jutra. Co to jest? Szczegóły już za chwilę.
1: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
5: A to daleko?
6: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
5: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
6: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
5: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też.
8: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Media Expert.
12: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
13: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
12: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
13: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Kaufland jest.
19: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeszcze jeden ważny temat po godzinie 9. Objawy przegrzania. Jak wyglądają i co z nimi zrobić? No w tych dniach to ważne i trzeba przypominać. No ale teraz najważniejsze wiadomości.
11: Sprawa doktora Kacprzyka w prokuraturze właśnie powinno trwać przesłuchanie. Aż 23 osoby w ten weekend utonęły, najwięcej wypadków wczoraj. A fala rekordowych upałów zostaje jeszcze dziś i jutro.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura liczy na konkrety. Dziś kolejne przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie, Emila Jędrzejewskiego. A chodzi o zarzuty, jakie dr Jędrzejewski wystosował w mediach wobec lekarza Dawida Kacprzyka, głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Według Jędrzejewskiego Kacprzyk miał się przyczynić do śmierci pacjentów na SOR-ze. Po tych słowach Jędrzejewski został wezwany do prokuratury, by złożyć zeznania, ale nie powtórzył tych informacji, bo nie miał przy sobie pełnomocnika. W sprawie Szpitala Południowego już to czy się śledztwo, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
20: Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Druga osoba, której dane zostały wskazane na tej kartce, nie została jak na razie przez nas odnotowana.
11: Przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego zaplanowano na dzisiejszy poranek. Już powinno trwać. Upał będzie nam towarzyszyć jeszcze co najmniej dwa dni, mówi meteorolog Agnieszka Prasek.
21: W centrum na wschodzie ta fala upałów będzie znacząca, bo tutaj temperatury lokalnie mogą dochodzić do 38, do 39, nawet do 40 stopni.
11: Pod koniec tygodnia prawie w całej Polsce powinno być już około 25. W pierwszy weekend wakacji niestety już doszło do tragedii. Nad Bałtykiem w Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który ruszył na pomoc dwójce dzieci oddalających się od brzegu. Dzieci zostały uratowane i nic poważnego im się nie stało, ale mimo szybkiej akcji ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować. Od piątku w całej Polsce utonęły aż 23 osoby. Blisko 200 porozumień i deklaracje współpracy warte 10 miliardów euro. To największe efekty zakończonej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Wśród podpisanych dokumentów znalazło się także 15 porozumień między Polską a Ukrainą. Temat sporu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem często pomijano, tak jak temat tabu, mówi Bartłomiej Kot z organizacji pozarządowej Aspen Institute.
22: Wszyscy raczej byli zorientowani na potencjał tej współpracy. Natomiast jest to konferencja po prostu iście międzynarodowa i dla wielu z tych osób po prostu ten wątek nie stanowił największego znaczenia.
11: A chodzi o to, że na konferencję nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego za gloryfikowanie nacjonalistów UPA. Zdaniem Bartłomieja Kota jednym z najważniejszych rezultatów konferencji jest list intencyjny podpisany przez 4 największe polskie grupy energetyczne. Zakłada on wspólną odbudowę i modernizację zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. To może być mandat do 5 000 złotych albo grzywna do nawet 30 000. Portale społecznościowe nakręcają agresję i sprzyjają brutalizacji języka, tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy internetowe premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego nachalnie podają nam wypowiedzi pełne oburzenia, konfliktu i cytat masakrowania kogoś. Językoznawcy apelują, by się temu nie poddawać.
18: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Może nie był to mecz, który kibice zapamiętają na lata, ale dla Kanady to historyczny i wielki sukces. Współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0 i awansowali do 1/8 finału. Tam czeka ich mecz z Marokiem lub Holandią. A dziś wieczorem Brazylia zmierzy się z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. Na amerykańskich boiskach zobaczymy już niedługo Roberta Lewandowskiego. Brakuje jedynie potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe serwisy już ogłosiły. Kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Lewy ma podpisać 2-letni kontrakt, to około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w MLS zarabia tylko Leo Messi.
18: Pogoda.
0: No to proszę Państwa, najpierw temperatury. W cieniu dziś maksymalnie 38 stopni w Warszawie i Rzeszowie, 37 w Lublinie i Krakowie, 35 w Poznaniu i Wrocławiu, 28 w Szczecinie. Ale za to przez cały kraj mogą przechodzić dzisiaj burze. Na zachodzie będzie padał grad. Proszę się trzymać.
18: Lato w Radiu Pogoda.
24: Lato, lato, lato czeka.
25: 4 minuty po godzinie 9:00 i tak sobie pomyślałem, jadę do Szczecina. Ale jak ja tam dojadę, jak pociągi nie jeżdżą?
0: Nie dojedziesz.
25: Nie dojadę. Mhm. Albo się spóźnię.
0: Nie dojedziesz, po prostu daj sobie spokój. To nie jest pogoda na jeżdżenie, coś o tym wiem.
25: 38 w Warszawie. Dobrze. Proszę wejść. Mamy poniedziałek, 29 dzień czerwca, 180 dzień roku, wschód słońca 4.18, zachód 21.01 i dzień jest krótszy o 4 minuty.
0: Dzisiaj imieniny obchodzą Beata, Maria, Piotr i Paweł. Życzymy wszystkiego najlepszego. Jest Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR i Międzynarodowy Dzień Nomen Omen Tropików.
25: I to by się zgadzało.
0: A u nas bananowy song. Jeśli chodzi o te tropiki, to hamak, cień palmy. I jakoś to przetrwamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 9.12 prawie. Jest gorąco. Możemy się gorzej poczuć. Warto wiedzieć, co to jest udar słoneczny, a co to jest udar cieplny albo takie przegrzanie, no bo jak się nie będziemy na słońcu trzymać z gołą głową, to udaru słonecznego nie dostaniemy, ale jeśli chodzi o gorąco, to czasem możemy się źle poczuć nawet w domu, kiedy wzywać pomoc. Proszę Państwa, zawroty i ból głowy, nudności albo wymioty, nadmierne pragnienie, niemożność ugaszenia tego pragnienia, przyspieszony puls i oddech, przyspieszony puls przy niskim ciśnieniu, zaburzenia koncentracji. Wtedy proszę się nie wahać i prosić o pomoc. Ale też, jeżeli Państwo czują tak zwane mroczki przed oczami, takie poczucie słabości Państwa, mają zimne poty i zawroty głowy, to oznacza, że za chwilę mogą Państwo zemdleć i wtedy też no, najlepiej nogi do góry i po prostu oblać się zimną wodą. Naprawdę, kiedyś to przeżyłam i wiem, że to po prostu działa.
1: Ale pierwsza i najważniejsza zasada, starajmy się nie przebywać na otwartym słońcu.
0: Oczywiście, że tak.
1: Szukajmy cienia, szukajmy tych miejsc, w których jest chłodniej.
0: A jeżeli Państwo mają bardzo gorąco w domu, to proszę sobie porozwieszać przynajmniej mokre ręce. Ręczniki na krzesłach, gdzie tam Państwo tylko mogą. Uważajmy na siebie, za chwilę te upały się skończą, no ale jeszcze dzisiaj i jutro, no niestety, będą nas nękać.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda i najpiękniejsza melodia, która nas nie dotyczy, przemija uroda w nas. Tak śpiewał Seweryn Krajewski i niech tak zostanie. 19 minut po godzinie 9. No mamy tu pewną korektę i musimy jej użyć, bo to zdanie od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że Dzień Ratownika Wodnego jest dzisiaj. Tak samo są ratownicy nie tylko w OPR-u, ale tak samo innych organizacji, więc proszę poprawić i nie mówić, że to jest Dzień Ratownika Wodnego, tylko Dzień Ratownika Wodnego. Dziękuję, pozdrawiam, Ratownik Wodny.
2: Aha. Ratownik Wodny. A co my mamy tutaj, że jest Dzień Ratownika WOPR? No tak, tak.
0: Ale pan
2: mamy.
0: Jest z innej organizacji i pan mówi, że
2: czyli
0: jest wszystkich ratowników wodnych. Tak.
2: Nie tylko?
0: Po prostu aha. Dajemy, no pan jest ratownikiem wodnym, więc pan się znamy, nie wiedzieliśmy, ale dziękujemy, że pan nam to wyjaśnił i że uważnie państwo słuchają Radia Pogoda. Ślicznie dziękujemy i życzymy wszystkim ratownikom wodnym, WOPR-u i innych organizacji, żeby mieli jak najmniej roboty. Po prostu, żeby się nudzili w swojej pracy, jak to tylko możliwe. Przy pięknej pogodzie. Czyli liczymy na rozsądek kąpiących się.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda. A tak już.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. To w Media Expert.

7:45 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: 28 minut po godzinie 9. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Proszę Państwa, jest rekord. 1883 osoby, czyli o ponad 300 więcej niż w ubiegłym roku, zgłosiło się do Warszawskiej Olimpiady Seniorów 8 edycji 2026.
1: Ta edycja odbędzie się w dniach od 19 do 26 września na obiektach sportowych, właściwie w całym mieście. Konkurencji będzie 13. Będzie to pływanie, tenis stołowy, szachy, brycz, bieganie, pchnięcie kulą, strzelanie z łuku, ergometry wioślarskie. Każda osoba, każdy uczestnik może się zgłosić najwyżej do 3 konkurencji.
0: Ale właściwie zgłoszenia już zostały zamknięte. Niestety i w tym roku, w tamtym roku była, ale w tym roku chyba dogrywki nie będzie, bo zgłosiła się rekordowa liczba uczestników i to jest super. Seniorzy chcą uprawiać sport, bo to, proszę Państwa, trzeba potrenować do tej olimpiady i Państwo trenują. Mamy ogromną przyjemność, bo będziemy otwierać i zamykać Warszawską Olimpiadę Seniorów, edycję 2026, więc na pewno się spotkamy i przy otwarciu, i przy zamknięciu, i przy rozdawaniu medali. I będziemy Państwu ze wszystkich sił kibicować.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 23 minuty i będzie godzina 10. No, wakacje rządzą się swoimi prawami. Nie ma szybkiej piątki, jest krzyżówka, ale za to, proszę Państwa, wraca także Fundusz Czasów Pogodowych. 10. jubileuszowa edycja. Troszeczkę inne zasady niż zazwyczaj, ale jak zawsze będzie pięknie i gra będzie niezwykle emocjonująca. Ruszamy dzisiaj.
1: Dziś w programie, poniedziałek.
0: Tak, jest dzisiaj poniedziałek w programie Piotra Sforakowskiego, który już za chwilę powinien pojawić się w studiu Radia Pogoda i po godzinie 10 będzie Państwu wszystko wyjaśniał. Najważniejsze jest słuchanie radia i to dosyć uważnie. To się naprawdę może przydać. Za chwilę Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście. No nie chce być inaczej.

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
5: A to daleko?
4: W samym sercu Poznania, w Avenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
5: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
4: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
5: Avenida, nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też!
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert.

0: A to małpy jakie. No, zespół.
1: Teraz ty się będziesz słuchaczą tłumaczył, Zygmuncie.
0: The Monkees.
1: Taki zespół rzeczywiście.
0: No tak, śpiewał. Piotr Sforakowski za 13.10. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
0: Jak się jechało w tym upale? Opowiadaj. Gorąco.
2: Cały mokry przyjechałem. No. Tak, jechałem może z 10 minut, może 15.
0: W tej chwili w Warszawie ponad 32
2: stopnie.
0: 32 w ciągu
2: słońce.
0: Dnia. Może być 38.
2: Ale najważniejsze jest to, co będzie zaraz po południu. Pierwszy z finałów Funduszów Czasów Pogodowych.
1: No właśnie, to wszystko zostawiamy tobie już, Piotrze, do wyjaśniania, do zapraszania.
2: Tak
1: po
2: będzie.
1: Prostu proszę być z nami z Radiem Pogoda. Po 10:00 Piotr Sforakowski, a my słyszymy się jutro. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.

0: promocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Wakacje już oficjalnie rozpoczęte, Radio Pogoda już też na wakacjach, ale ciągle mamy dla Państwa najpiękniejsze melodie na lato. Za chwilkę usłyszymy piosenki Marka Grechuty i Czesława Niemena, a teraz proszę posłuchać naszych wiadomości.
1: Wiadomości z Poznania.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali wczoraj oświadczenie o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. To ważna deklaracja, mówił podczas wystąpienia Karol Nawrocki.
12: Łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Europę.
11: Prezydent Polski podpisał się pod inicjatywą ustanowienia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Pora na ważne informacje dla kierowców. Rozpoczął się remont przejazdu kolejowego przez Naramowicką. Został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego i pieszego. Utrudnienia potrwają do 27 lipca. A jeszcze tylko do jutra będą przyjmowane zgłoszenia do miejskiego programu Zielona Retencja. Wnioski złożycie m.in. drogą elektroniczną przez e-doręczenia. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o wakacjach z WOT.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
13: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
14: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
11: Nad Poznaniem zbiera się coraz więcej chmur. W ciągu dnia spodziewajcie się opadów, a także upału. Termometry już wskazują 27 stopni. Temperatura może wzrosnąć nawet do 34. Ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się też w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby, miejscami podmuchy mogą być umiarkowane.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
13: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
14: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
10: Pogodne lato
15: Z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Od dziś aż do końca wakacji mamy dla Państwa propozycję zabawy, którą stali słuchacze Radia Pogoda dobrze znają. Fundusz Wczasów Pogodowych co roku dostarcza wielu emocji i słuchaczom, i prowadzącemu, oraz nagród, które mamy dla Państwa. O tym, jak tegoroczne rozgrywki Funduszu Wczasów Pogodowych będą wyglądać, jakie są nagrody, powiem za około pół godziny. Zresztą wszystko można przeczytać na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Wcześniej zajmie nas pewna dość niecodzienna wycieczka, a teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii na lato, które pomogą uporać się z upałem.

0: niespełna 7 godzin, tym razem z pokonaniem kontynentu na deskorolce. Od Venice Beach w Kalifornii do Jacksonville na Florydzie Chad Caruso uporał się w 39 dni, czyli zajęło mu to 18 dni mniej. Celem, oprócz pobicia własnego rekordu, było zebranie pieniędzy na cel charytatywny i uczczenie dziesięciolecia swojego życia w trzeźwości. Tak sobie myślę, że pan Caruso, jeżeli troszkę jeszcze potrenuje, to będzie w stanie pokonać te prawie 5000 kilometrów szybciej niż pociągi naszych kolei są w stanie przejechać w upale znacznie krótszy dystans między Krakowem a Trójmiastem na przykład, albo między Szczecinem a Przemyślem. Jak się państwu wydaje?
1: Zakłada suknię cienką.
2: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
2: To dla kochanka.

0: Gorączka sobotniej nocy Bidżisów idealnie pasuje do tego, co się u nas ostatnio dzieje nocami, nie tylko sobotnimi. Jeśli nawet temperatura spada poniżej 20 stopni, to tylko nieznacznie. W każdym razie można odnieść takie wrażenie. U mnie najcieplej nocą było przed kilkoma godzinami. 25 stopni pokazał termometr o 3 czy 4. Mam nadzieję, że u Państwa było chłodniej. Ciekawe, czy Państwo spoglądali nocą na termometr u siebie w domu? Jeżeli tak, to proszę zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, w jakich temperaturach sypiają Państwo ostatnio.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Została ostatnia reklama.

Kubka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

jak to dziewczyna. Radio.

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: W kalendarzu będzie więcej takich dni przeznaczonych wyłącznie dla Państwa i Państwa gry o fundusz w czasów pogodowych. Od dzisiaj mniej więcej pół godziny po południu usłyszą Państwo pierwszą odsłonę tegorocznej odsłony funduszów czasów pogodowych, a więc codziennej wakacyjnej zabawy Radia Pogoda. Mogli się Państwo już z nią zetknąć, bo to 10. edycja tej zabawy. Od poniedziałku do piątku podczas finałów będziemy sprawdzać Państwa znajomość najpiękniejszych melodii i ich wykonawców. Zwycięzcy przechodzą do kolejnego finału, czyli taki codzienny udział jest gwarantowany, jeżeli się zwycięża, oczywiście w pojedynkach codziennych. No a główne nagrody będą wręczane zwycięzcom w piątkowych finałów zabawy. Te główne nagrody to 2000 zł. Mogą je Państwo wydać albo na parawan, albo na leżak, zestaw leżaków powiedzmy, czy porządne ubranie, wakacyjny sprzęt, albo na bilet na wakacje. Decyzja należy do zwycięzców. Oczywiście będę ciekaw, czy zwycięzcy mają plany dotyczące tego wydatku. 2000 zł to nie mało. Ale nawet ci, którzy nie dotrwają do piątkowego finału, nie zostaną z niczym. Mamy dla Państwa radiowe gadżety, które też mogą się latem przydać. Wśród nich kubeczki Radia Pogoda, torby Radia Pogoda i tak dalej. Do funduszów czasów pogodowych można się zgłaszać w formularzu, który znajdą Państwo na stronie radiopogoda.pl, a pierwszy finałowy pojedynek na znajomość najpiękniejszych melodii i ich wykonawców pojawi się na antenie Radia Pogoda, jak wspominałem, mniej więcej pół godziny po południu.

0: Tak brzmi sielanka Franciszka Karpińskiego z XVIII wieku w interpretacji Wandy Warskiej. Zapytałem o temperatury, w jakich państwo ostatnio sypiają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Pozdrawia stały słuchacz z Warszawy, Paweł. U mnie dziś o godzinie 5 rano na Okęciu, podczas porannego rozciągania przed kolarstwem, termometr pokazywał temperaturę 26 stopni. Pozdrawiam jeszcze raz stały słuchacz z Warszawy, Paweł. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, 26 stopni. Przy okazji wszystkiego dobrego z okazji imienin, panie Pawle. A państwo w jakich temperaturach muszą ostatnio sypiać?

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
9: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
10: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
9: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
10: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
17: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
18: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
17: Już od 400 zł studiuj.
18: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
17: Ekonomię i logistykę.
18: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
17: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
18: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
17: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
18: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
17: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
19: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
20: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
19: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
20: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
0: Reklama.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
5: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
7: Wakacyjne przedpołudnie z radiem Pogoda ma się dobrze. Właśnie dochodzi 11, więc przed nami wiadomości, po których najpiękniejsze melodie na lato wrócą w piosenkach śpiewanych przez Beatlesów oraz Krzysztofa Krawczyka z Bohdanem Smoleniem.
8: Wiadomości z Poznania.
9: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu cały czas obowiązuje ostrzeżenie przed upałami. Dzisiaj także termometry wskażą powyżej 30 stopni. W ochronie przed wysokimi temperaturami w naszym mieście stanęły mgławice. Możecie też korzystać ze zdrojów wodnych z poznańską kranówką. Tymczasem ruszyły już wakacje z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Może w nich wziąć udział pełnoletnia młodzież, mówi kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
10: Mogą odbyć przeszkolenie wojskowe, nie tracąc jednocześnie tego czasu nauki.
9: Pierwszy termin wakacji z WOT właśnie się rozpoczął. Kolejny ruszy w sierpniu. Na koniec kultura. 4 lipca w Poznaniu rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. To największe tego typu wydarzenie w Polsce. Festiwal potrwa do 12 lipca. A za godzinę opowiemy o remoncie torowiska przy pętli Budziszyńska.
8: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
9: Obecnie w Poznaniu mamy już 29 stopni, a będzie jeszcze cieplej. Po południu temperatura wzrośnie aż do 34 stopni. We wtorek ma być trochę chłodniej, temperatura maksymalna wyniesie 29 stopni. A dzisiaj jest słonecznie, chmury mogą pojawić się na niebie. Według synoptyków możliwe są też przelotne opady.
8: Radio Pogoda, 103,4 FM.
7: Do funduszów czasów pogodowych ciągle można się zgłaszać poprzez naszą stronę radiopogoda.pl. Finał już za około półtorej godziny, a jeszcze przed południem zajmę Państwu chwilkę takim wakacyjnym elementem programu, jak to się fachowo nazywa, pod tytułem Pogodne Lato. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy, ale jeszcze sprawdzę. A teraz mam oczywiście kilka najpiękniejszych melodii na lato od zespołu The Beatles, Krzysztofa Krawczyka z Bohdanem Smoleniem i Ireny Jarockiej.
8: Pogodne Lato z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Irena Jarocka w Radio Pogoda. Mniej więcej godzinę temu opowiadałem Państwu o rekordzie szybkości podróży deskorolką w poprzek Stanów Zjednoczonych. Jednemu panu zajęło to 39 dni deskorolką. I powiedziałem wtedy, że jak dobrze potrenuje, to będzie jeździł szybciej od polskich pociągów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, drogi, wspominał pan tam o tych rekordach w podróżowaniu w Stanach niż naszym pociągiem. Ja sobie przypominam w latach 70., 80., jak pociągi kursowały. No mniej więcej to tak wyglądało, jak śpiewał Rudy Schubert z Wałami Jagiellońskimi, że pociąg został uznany za zaginiony. Mój kolega zarzeka się, że w Krakowie bodajże słyszał na początku lat 80. komunikat.

0: Je dotyczące podróży wakacyjnych albo na, albo z wakacji oczywiście. A to jest piosenka w ramach ochładzania atmosfery. Janusz Gniatkowski zabiera nas na ślizgawce, na ślizgawkę.
1: Lekki śnieżek wieczorem już spadł na zamarzłą jak szkło.

twój krzyk. Gdy wieczorem na lód śnieżek spadł, na ślizgawce widziano znów nas. Gdym na lyżwach za tobą biegł ślad, z brzegu świateł wesoły lśnił blask. Nagle zniklaś dalej.

tylko serce przepełnia mi żal. Dogoń mnie, tylko serce przepełnia mi żal. Wielem przeszedł bez droży i dróg, wielem gonił miraży i zlód, alem wreszcie naklonić się mógł, byś wraz ze mną wybiegła na lód. Znów błysnęły nam światła we mgle.

To była piosenka o motylku Daniela Żerarda z 69 roku. Za chwilkę pojawią się Skaldowie z piękną piosenką Wierniejsze od marzenia, a po jednej z najpiękniejszych melodii Sławy Przybylskiej Siedzieliśmy na dachu zajmie nas pogodne lato dzisiaj roku 82. Tylko z jednego powodu, filmowego.

0: pogodne lato
1: roku 1982.
0: Z radiem Pogoda.
1: W tym roku na ekrany polskich kin wszedł film zrealizowany w Hongkongu 9 lat wcześniej. Film nazywał się Wejście Smoka i jestem przekonany, że właściwie niczego więcej nie trzeba tutaj dodawać. Sylwetka Bruce'a Lee zafascynowała polskich widzów tak samo, jak to było kilka lat wcześniej z widownią zachodnią. Mam kolegów, którzy lato roku 82 spędzili niemal w całości w kinie, właśnie na tym filmie. Podobno niektórzy specjalnie w celu studiowania wschodnich sztuk walki. Ale tak naprawdę przecież chodziło o szukanie sprawiedliwości w tym świecie. Właśnie. Słyszymy fragmenty ścieżki dźwiękowej. Pozwolą Państwo, że dokończę myśl. W tym świecie pełnym niesprawiedliwości Bruce Lee jawił się jako ta gwiazda, która poprowadzi wszystkich do sposobu, w jaki można zwalczyć zło i inne oszustwa w naszym świecie realnym. Oczywiście rozkwitły wtedy szkółki i jiu-jitsu, i karate, i innych wschodnich sztuk walki. I to właśnie dzięki jednemu filmowi, właściwie jednemu filmowi, Wejście Smoka, który to film zawierał sceny walki z trudem, a potem z coraz większą łatwością, kopiowane przez zachodnich naśladowców.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.
1: Jutro spotykamy się w całkiem innym lecie, a dzisiaj słuchamy jeszcze przeboju z 82 roku, Felicita.

0: Jan Wojdak śpiewał Zostań z nami melodię, żebyśmy zapamiętali i potem wykorzystali tę wiedzę w zabawie Fundusz Czasów Pogodowych. Taka wiedza na pewno przybliża do zdobycia 2000 zł w piątkowym finale i trzymam kciuki, żeby w tym pierwszym tygodniu zabawy ta sztuka zdobycia 2000 w piątek udała się dzisiejszemu zwycięzcy albo zwyciężczyni, bo to różnie może być. Czy zgłosili się już Państwo do Funduszu Czasów Pogodowych do 10 jego edycji na stronie radiopogoda.pl? Tak? To świetnie. Być może usłyszymy się niedługo. Nie? No to na co Państwo czekają?
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Ale ja? Sławny?
2: Mhm.
3: Ale ja sławny. No dobrze, no jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku.
4: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, dobry komona.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Co za dzień.
8: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
13: Okej, raport wysłany.
14: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
13: Słucham?
14: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
13: O kim ty mówisz?
14: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
13: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
14: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
15: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
16: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Najpiękniejsze melodie na lato. Nila Sedaki, O Karol i Ewy Bem, Kolega Maj rozpoczną dzisiejsze pogodne popołudnie i to się stanie za kilka minut, bo teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
2: Wiadomości z Poznania.
3: Urszula Salamon, zapraszam. Na S11 pod Poznaniem doszło do śmiertelnego wypadku. Droga w kierunku Piły jest zablokowana. O szczegółach mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
4: Pomiędzy węzłami na Pachanie a Rokietnica kierowca ciężarówki potrącił pracownika drogowego koszącego przydrożne trawy, który właśnie wysiadał z busa. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest całkowicie zablokowana.
3: Policja ustala okoliczność zdarzenia. Kierowcy napotkają też utrudnienia w samym Poznaniu. Rozpoczął się już remont torowiska przy pętli Budziszyńska. Zamknięty został prawy pas ulicy Grunwaldzkiej. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca lipca. I jeszcze przypomnienie o miejskim programie Zielona Retencja. Jeszcze tylko do jutra można składać wnioski o dotacje na wykonanie ogrodów deszczowych i systemów do zatrzymywania i wykorzystywania opadu, a także na zazielenienie zewnętrznych ścian budynków. Wnioski złożycie m.in. drogą elektroniczną przez e-doręczenia.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.
5: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
2: Pogoda w Poznaniu.
3: Już 32 stopnie wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze cieplej. Termometry mogą wskazać dzisiaj aż 34 stopnie. Będzie też słonecznie, chociaż na chwilę mogą pojawić się chmury. Według synoptyków możliwe są przelotne opady. Od jutra w Poznaniu zacznie się powoli ochładzać, ale wciąż będzie gorąco. Jutro maksymalnie będziemy mieć 29 stopni.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.
5: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
2: Pogodne lato z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry, zapraszam serdecznie. Pół godziny zostało do pierwszego z tegorocznych finałów 10. edycji Funduszów Czasów Pogodowych. Dziś jeszcze nie dowiemy się, komu przypadną pierwsze 2000 zł, czyli jedna z 9 głównych nagród tej edycji. To dopiero w piątek, ale dziś poznamy pierwszych uczestników tegorocznej edycji. Wcześniej parę historii pociągowych się pojawi, niekoniecznie wakacyjnych, za to ciekawych, a nawet zabawnych.

0: Kocha się za nic Grażyna Świtała w Radiu Pogoda. Tak nam jakoś dzisiaj zeszła rozmowa na podróże pociągami i Państwo dzielą się swoimi przygodami niekoniecznie wakacyjnymi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jacek Sosnowca. Ja miałem kiedyś takie zdarzenie, ale to było zimą, mróz, 20 parę stopni i na dworcu w Olkuszu usłyszałem komunikat wracając z pracy. Pociąg do Katowic jest spóźniony na czas nieograniczony. Parę godzin czekałem, a przyjechał. Dziękuję.
0: No, panie Jacku, to ja dziękuję. W pana przypadku można powiedzieć, że jazda pociągiem to był sport ekstremalny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Odnośnie tych podróży pociągiem w jedynie słusznym stroju naszym socjalizmie lata temu, to wtedy krążył taki dowcip. Na pytanie, czym się różni pociąg osobowy od pociągu pośpiesznego, odpowiadano, że pociąg osobowy zatrzymuje się na każdej stacji, a pociąg pośpieszny pod każdym semaforem.
0: No tak, a nawet częściej, co sprawdzałem wczoraj, czyli wie pan, niewiele się zmieniło od tamtych czasów. Przyznaję to niestety z przykrością, ale żadne wymiany pociągów tutaj nie pomogły i tak dzieje się tak jak zwykle, czyli planując podróż pociągiem właściwie niczego nie planujemy.

0: Hasta mañana, bywaj zdrów. Anna Jantar pożegnała się z nami do jutra, bo jutro też jest dzień, ale proszę jej nie wierzyć, bo za chwilkę wyjątkowe emocje, w wyjątkowej zabawie wystartuje 10. edycja Funduszów Czasów Pogodowych. W tym roku mamy 9 głównych nagród, każda w wysokości 2000 zł na każdy cel wakacyjny. Podróż, jakieś all inclusive, albo rejs pod żaglami, albo tylko na frytki, którymi będą się Państwo podczas tego rejsu odżywiać, a może arbuzy, w tych temperaturach to chyba lepsze wyjście. Także przed nami najpiękniejsze melodie na lato Moniki Borys, Mieczysława Wojnickiego i 10. jubileuszowa edycja Funduszów Czasów Pogodowych się rozpocznie, zacznie i będzie już potem trwać do końca wakacji. A do wygrania co tydzień 2000 zł.
1: Autopromocja.
2: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: to promocja. Reklama.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Reklama.

0: Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: No i się zaczęło. Fundusz Wczasów Pogodowych 2026. W tym roku zapraszamy Państwa do tej dorocznej zabawy już po raz 10, a zgłoszenia przyjmujemy na stronie radiopogoda.pl i pierwszymi uczestnikami są pani Barbara i pan Henryk. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry,
3: witam serdecznie.
1: Pani Barbaro.
3: Witam pani Barbaro serdecznie.
2: Witam pani Henryku, witam.
1: Kto dostanie prawo uczestnictwa w dalszych rozgrywkach, bo trzeba dotrwać do piątku. A komu wręczę nasz radiowy zestaw nagród, to się okaże zaraz. Rozgrywka odbywa się w rundach. Uczestnicy muszą prawidłowo podać nazwę lub nazwisko wykonawcy, którego przebój usłyszymy w kilkusekundowym fragmencie. Na podanie rozwiązania będzie 5 sekund. Także po każdej rundzie pytań sprawdzamy wynik. Jeśli remis, to gramy dalej. Jeśli nie, wygrywa ten z uczestników, którzy zgromadzi więcej punktów. Rozumiem, że wszystko jasne?
3: Tak, oczywiście, panie Piotrze.
1: No to zaczynamy rozgrywkę Funduszu Wczasów Pogodowych. Pierwsza zagadka dla pani Barbary. Proszę powiedzieć, kto to śpiewa?
4: Jak na lotni zawieszony.
2: Andrzej Zaucha.
1: Oczywiście, że to Andrzej Zaucha. Teraz odpowiada pan Henryk.

0: Anna Jantar.
1: Anna Jantar i to jest dobra odpowiedź. Stan punktacji 1-1. Gramy dalej. Pytanie, właściwie zagadka dla pani Barbary. Kto to śpiewa, pani Barbaro?
2: Uczymy się żyć.
0: Wisława Cieślicka.
1: Oczywiście, że tak. Nie ma mocnych w ogóle. Chyba będziemy musieli się umówić na dodatkową rundę. Panie Henryku, pytanie do pana.
3: Od jutra już świat będzie mój. Od jutra już, aż do chmur.
1: Kto to śpiewa?
0: Jan Wojtak i Wawele?
1: No nie. Nie, to nie był Jan Wojtak, to był Andrzej Rybiński. Stało się pani Barbara. Jest już krok bliżej do piątkowego finału, w którym stawką będzie główna nagroda, czyli 2000 zł, a dla pana Henryka mam nagrodę pocieszenia, więc zestaw gadżetów Dobrze. Radia Pogoda, między innymi Dobrze. Nasz pogodny niebieski kubek i torbę Radia Pogoda. Również gratuluję i niech te nagrody przydadzą się podczas najbliższych wyjazdów letnich.
0: Dobrze, fajnie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za grę.
2: Bardzo wysoki poziom był.
1: I tak to właśnie, proszę państwa, wygląda. Jeżeli mają państwo ochotę wziąć udział w funduszu czasów pogodowych i powalczyć o 2000 zł, proszę się zgłosić do zabawy na stronie radiopogoda.pl. Jutro wczesnym popołudniem się przekonamy, czy lider będzie ten sam, czy może ktoś z państwa go wymieni.
4: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Oczywiście ciągle czekam na państwa zgłoszenia do 10. edycji Funduszu czasów pogodowych na stronie radiopogoda.pl. Dociekliwi znajdą tam też cały regulamin zabawy, a tego, z kim pani Barbara będzie jutro się pojedynkować na najpiękniejsze melodie, przekonamy się w Radiu Pogoda jutro, około 12.30.
5: The old hometown looks the same.

0: Prosiłem Państwa o podanie temperatur, z którymi muszą się Państwo mierzyć ostatnio nocami. Dzień dobry.
1: Kłania się Mira. W poznańskim Czerwonaku temperatura nocna 22 stopnie Celsjusza. Rano, gdzieś koło 7, 30 stopni.
0: Oj.
1: Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Dziękuję.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No, 22 stopnie to jeszcze ujdzie, choć nie jest łatwo, ale 30 o poranku to stanowczo zbyt dużo. A u Państwa ile nocą na termometrach?
2: Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
12: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
11: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
13: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: Została ostatnia reklama.
18: Kaufland jest fresh!
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżby

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
13: Kaczuszek dawno nie słyszeliśmy, prawda? No to pojawią się w przeboju Jean-Jacques Lionela, po czym usłyszymy Kasię Sobczyk w piosence Nie bądź taki szybki, Bill. Ale najpierw proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
14: Kolejne odwołane pociągi, wszystko ze względu na rekordowe upały. Lekarz podpowie, jak poznać przegrzanie organizmu. I krótsza droga w Bieszczady, powiemy o powstającej nowej trasie.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
14: Paulina Nawrocka. Tylko do 11:00 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów. Wynika z danych PKP PLK. PKP Intercity odwołało ponad 20 pociągów. Wszystko ze względu na rekordowe upały. Pasażerowie odwołanych połączeń mogą spodziewać się także jutro, przekazał Marcin Mochocki z PKP PLK.
16: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogody, się kończy.
14: Aby odciążyć sieć, poszczególni przewoźnicy decydują się na odwołanie części składów. Dlatego ci z Państwa, którzy zamierzają dziś podróżować koleją, powinni sprawdzić na stronach przewoźnika, czy dany pociąg nie został odwołany. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem. Pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówi kardiolog Piotr Gryglas.
17: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
14: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. Jest spora szansa na skrócenie drogi z centrum Polski w Bieszczady. GDDKiA podpisała umowę na dokumentację nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 między Długiem a Sanokiem. Ma łączyć się bezpośrednio z powstającą S19, przez co trasa na przykład z Rzeszowa do Leska może skrócić się nawet o pół godziny. Marcin Starzec.
18: Projektanci mają nieco ponad 2 lata, by przygotować studium oraz materiały do decyzji środowiskowej dla nowego odcinka, który połączy Sanok z miejscem piastowym i ominie wąski wąski, często korkujący się fragment drogi krajowej, mówi Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.
2: Budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19.
18: A po zakończeniu prac cała krajówka od zjazdu z S19 aż do Sanoka będzie zbudowana w standardzie drogi głównej przyspieszonego ruchu.
14: W sieci pojawiły się wygenerowane przez AI grafiki ukazujące upadające z wycieńczenia konie nad Morskim Okiem zaprzężone w powozy z roześmianymi turystami. Fałszywe informacje zdementowała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, informując, że transport konny został zawieszony na czas trwających w Polsce upałów.
15: Pogoda.
14: 36 stopni w Łodzi, 38 w Warszawie i Lublinie, nawet 39 w Rzeszowie. To prognozy na dziś. Nad Polską przejdą też dzisiaj burze, głównie na zachodzie i na Lubelszczyźnie.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Państwo słyszeli ten powiew wiatru i szum fal, prawda? Najpiękniejsze melodie na lato wracają po wiadomościach Radia Pogoda. Kaczuszki, potem Kasia Sobczyk z Czerwono-Czarnymi i Krystyna Giżowska, a później wróci wejście Smoka, o którym opowiadałem Państwu przed południem w pogodnym lecie roku 82. Trochę później pojawi się pytanie.
7: Panie Piotrze, jak żyć?
13: Właśnie, odpowiedź też się pojawi, a teraz mam dla Państwa najpiękniejsze melodie chłodzące na upalne lato.

0: takim fragmencie naszego spotkania przed południem, który nazwaliśmy Pogodne Lato, a który w zamyśle codziennie będzie dotyczyć innego roku, dzisiaj pojawił się rok 82. Kiedy to między innymi swoją polską premierę miał film Wejście Smoka z Bruce'em Lee w roli głównej, dokładnie pierwszego dnia lata pojawił się w kinach. Są słuchacze, którzy znają niemal każdy kadr tego dzieła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie cały zespół radia i wszystkich radiosłuchaczy.

I wzajemnie 19 razy. To nie mało, ale to właśnie jeden z takich filmów, przy których jedni bili rekordy frekwencji, oglądając go wielokrotnie, a innym wstyd się było przyznać, że nie widzieli go ani razu. Dzisiaj już można, dlatego z ręką na sercu mogę powiedzieć, że do dziś nie widziałem Wejścia Smoka ani razu. Wiem, jestem w mniejszości.

Antolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupie flamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka,

Antolka ma 20 lat i męża bogatego. Przy boku stacha swego rozkosznie dni biegną. Ma pełną szafę futer, sukien i kosz

0: Ja nie mam co na siebie włożyć. Przed wojną śpiewała Zula Pogorzelska, a my słuchaliśmy fantastycznej wersji Jolanty Zykun, Jana Kociniaka i Lecha Ordona. Zmiana tematu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Mówi Patrycja z Warszawy.
2: I Piotr z Malborka.
1: Witam. Jesteśmy w tej chwili w Malborku. Bardzo serdecznie pana pozdrawiamy, bo w konkursie u pana wygraliśmy dwa niebieskie kubeczki, z których pijemy sobie teraz kawę.
0: Świetnie.
1: No i przy okazji chcemy powiedzieć, że jest tutaj 32 stopnie i pozdrawiamy bardzo gorąco i serdecznie i życzymy miłego dnia.
2: Pozdrowienia z Malborka.
0: No to ja pozdrawiam wzajemnie i życzę udanego pobytu w Malborku, pani Patrycjo. No a cóż, to rzeczywiście takie są fakty. Państwo wygrali dwa pogodne kubeczki. Dzisiaj takie kubeczki są do zdobycia w porannej, pogodnej krzyżówce Radia Pogoda. No i są też wśród gadżetów, które można zdobyć w naszej zabawie Fundusz Czasów Pogodowych. Finały codziennie o 12.30. Nie wiem, czy nie nakłamałem z tym porannym gadżetem do zdobycia, ale w funduszu to na pewno są kubeczki do zdobycia. Także zapraszam do udziału.
3: Radio Pogoda.
4: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
5: Ale ja? Sławny?
4: Mhm.
5: Ale ja sław. No dobrze, no jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku.
3: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja. Radio Pogoda.

0: Mireille Mathieu i jej piosenka nadmorska Santa Maria de la Mer. No, nawet ładnie to R mi wychodzi ostatnio, prawda? Spytałem dzisiaj Państwa o temperatury, które w nocy utrudniają Państwu spanie, bądź nie, bo i tak bywa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Krzysztof z Gdańska. Wieczorem było 19, no 20 stopni, a o poranku 27. Także fajna nawet na powitanie dnia. Pozdrawiam serdecznie z upalnego Gdańska.
0: Pozdrawiam Panie Krzysztofie i zazdroszczę tych 19-20 stopni wieczorem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Panie Piotrze. Ja mam jedno pytanie. Jak żyć? O. Że za klasykiem powiem, jak żyć, kiedy się wróciło nad morza, gdzie wspaniała bryza, gdzie na podoreniu wejście do chłodnej wody. A wróciło się i betonowa ulica, i chodniki, i 35 stopni. Jak żyć, Panie Piotrze? Mimo wszystko dużo serdeczności dla wszystkich i dla Pana.
0: Pani Barbaro, odwzajemniam serdeczności. No nie jest łatwo, to prawda. Tym bardziej, że wróciła Pani z nadmorza, a Pan Krzysztof przed chwilką powiedział, że w Trójmieście wieczorne temperatury są znośne. Może po prostu trzeba wrócić nad morze. A tymczasem proszę chronić się przed słońcem i przede wszystkim proszę pić dużo wody, na przykład z cytryną i miętą, no i nie otwierać w czasie okien w czasie, gdy na dworze największy upał. Można nawet je zasłaniać, to także pomaga. Dopiero wieczorem, już po zachodzie, okna otworzyć i niech się przewietrzy to całe mieszkanie nasze. Wtedy życie będzie prostsze chyba.

0: słuchaliśmy zespołu Czerwony Tulipan, który czasami pozdrawia słuchaczy Radia Pogoda z Olsztyna na antenie naszego radia. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie Andiego Williamsa, Andrzeja i Elizy i Wiesławy Drojeckiej, a o 14 przywita się z Państwem Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Okej, raport wysłany.
11: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
10: Słucham?
11: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
10: O kim ty mówisz?
11: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
10: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
11: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
12: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
13: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
14: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: to promocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meblemyślnikswarzyńskie.pl.
14: W Radiu Pogoda słuchają państwo najpiękniejszych melodii na lato. Już niedługo m.in. Blue Suede Shoes Elvisa Presleya czy chałupy Welcome to Zbigniewa Wodeckiego. Ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 14.
15: Burze i upały, cała Polska na czerwono w alertach IMGW. Nie żyje dwóch uczestników wyścigu kolarskiego w Markach i ostatnie chwile z pakietem ceny paliwa niżej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
15: Paulina Nawrocka. Po południu i wieczorem w południowej i zachodniej Polsce spodziewane są burze. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. W całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałami. Nie żyje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzn. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona, a mimo upałów w grę nie wchodziło odwołanie imprezy, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
16: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu, różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No, stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
15: Na miejscu pracuje policja. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od piątku w całej Polsce utonęły 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. Ostrożność nad wodą jest kluczowa, mówi ratownik Piotr Synowiec.
17: Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
15: Warto wybierać strzeżone kąpieliska. Na wielu z nich w gorące dni dyżurują patrole, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
18: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg, tak, że takich tych interwencji jest dużo. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi, więc tutaj też reagujemy w tym zakresie.
15: Od początku czerwca odnotowano 55 utonięć. Zerkamy na ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Na horyzoncie widać już koniec tańszego tankowania. Od lipca kierowcy zapłacą więcej. To dlatego, że wygaszony zostanie pakiet ceny paliw niżej. Wróci 23% VAT. To może podnieść średnią cenę benzyny do poziomu 6,50 zł, a oleju napędowego do około 6,70 zł, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
19: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
15: Pakiet CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie.
1: Pogoda.
15: 38-39 stopni, taka temperatura dziś w przeważającej części kraju. Chłodniej na północnym zachodzie i nad samym morzem, tam od 28 do 33. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami, dla zachodniej i południowej części, także przed burzami.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
14: No właśnie, zaczęły się wakacje, proszę Państwa, z Radiem Pogoda. Ruszyła nasza wakacyjna ramówka. Ja serdecznie zapraszam na pierwsze wakacyjne, pogodne popołudnie. Też będzie trochę zmian. Najważniejsza jest taka, że główną rolę w czasie wakacji grają najpiękniejsze melodie na naszej antenie, ale oczywiście też i telefony od Państwa. No i taki telefon dzisiaj na początek. Słuchamy.
20: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
20: Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy Radio Pogoda. I życzę wszystkiego, co się szczęściem zwie, dużo zdrowia, a przede wszystkim wspaniałych wakacji i wspaniałego tygodnia. Lidia z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jeszcze raz gorąco pozdrawiam.
14: Dziękuję serdecznie za te pozdrowienia. Za chwilę, proszę Państwa, ponieważ wszystkim nam jest gorąco, będzie też piosenka na ochłód.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka. Well, it's one for the money.

0: Esta.
1: A jak radzą sobie w upały, proszę Państwa, ci, którzy z upałami mają do czynienia już od lat, czyli Grecy, Włosi, Francuzi czy Hiszpanie. No przede wszystkim oczywiście zamykają szczelnie okna, nawet mają takie zewnętrzne okiennice, żeby tego ciepła do wewnątrz nie wpuszczać w te godziny najmocniejszego nasłonecznienia. Ale Hiszpanie na przykład ograniczają swoją działalność tak w godzinach, powiedzmy, między 13 a 16, 17. Odkładają zakupy na wieczór, rezygnują z pracy w pełnym słońce, oczywiście szukają głównie cienia, chłodniejszych wnętrz czy parków porządnie zadrzewionych. Grecy nie przesadzają z lodowatymi napojami, podczas kiedy nam się kojarzy napój z lodem w czasie upału, to Grecy piją napoje co najwyżej chłodne, ale na pewno nie lodowate, bo nagłe schłodzenie organizmu powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, a to utrudnia naturalną termoregulację. Francuzi z kolei, zwłaszcza francuski, wiedzą, że najpierw trzeba schłodzić człowieka, a nie mieszkanie, więc jak jest im gorąco, to chłodzą sobie nadgarstki, kark, skronie, zgięcia łokci, okolice, kolan. To jest takie dodatkowe orzeźwienie. No a Włosi, proszę Państwa, unikają got-

0: równowaga w przyrodzie musi być zachowana. To po zimowej piosence pojawiła się upalna chałupy Welcome to Zbigniewa Wodeckiego. Państwo dzwonią.
1: Dzień dobry pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Państwo drażnicie naturę. Jest porządne lato i będzie później mroźna zima. Wtedy piosenki letnie będą.
0: Nie chodzą
1: do lata. Taka już nasza natura jest. Jak jest zimno, narzekamy. Jak jest gorąco, również narzekamy. Tak jesteśmy skonstruowani. Zbyszek Zbińska-Mazowieckiego.
0: No nie wiem, no nie wszyscy narzekają na to, że jest gorąco. Niektórzy bardzo lubią, jak jest cieplutko, trochę się powygrzewać, ale oczywiście wszystko w granicach rozsądku i zdrowia, i zachowania zdrowia. Za chwilę Chubby Checker, Let's Twist Again i kolorowe lato. Bemibe.
2: Na program zaprosił sponsor promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenskie.pl.
3: Reklama.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
6: Została ostatnia reklama.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Reklama.

0: kolorowe lato, niech się nam przydarzy. Bem i Bem na antenie Radia Pogoda. No, niektórym podobają się zimowe piosenki na naszej antenie w takie upały, które mamy dzisiaj za oknami.
1: Dzień dobry. Pani Monika dzisiaj opuściła nam fajną pioseneczkę zimową. No i powiem, że poczułem troszeczkę chłodu, także proponuję może częściej takie zimowe piosenki. Dziękuję i pozdrawiam. Chłodno oczywiście.
0: Dziękuję, też chłodno pozdrawiam. No a niektórzy wcale o zimie nie marzą.
2: Dzień dobry, pani redaktor. No piękna jest ta zima w wykonaniu czerwonych gitar, ale ja teraz siedząc sobie i robiąc zieloną kąpiel, nie wiem, czy chciałbym tej zimy. Moja zielona kąpiel to jest czytanie znakomitego zbioru pana Jerzego Szaniawskiego, profesora Tutki, i breki, przerwy takie, gdzie sobie kieruję wzrok najpierw na trawkę zieloną, potem patrzę na moją brzozę, którą 50 lat temu wsadziłem, przesuwam na świerki, które praktycznie mam dookoła. Czuję się tak, jakby ta zieleń dosłownie wchodziła we mnie. To jest coś pięknego. A teraz patrzę na wiśnię, która wyjątkowo w tym roku obrodziła. Piękne jest to lato.
0: Dziękuję pięknie za ten telefon, również od pana Waldka. A teraz proszę państwa, no skoro mamy wakacje, to jedziemy do Augustowa. Hanna Rek.

0: Obserwujemy, proszę Państwa, oczywiście mecz w Wimbledonie Mai Chwalińskiej z jej rywalką Mananczają Sawan Kef. No mecz pełen emocji, dlatego że Maja upadła na początku tej rozgrywki, poślizgnęła się, korzystała z przerwy medycznej, do pomocy ruszyli fizjoterapeuci. Czasami widać, jak twierdzą komentatorzy, że ma problemy jakieś z kostką. Na razie po dwóch setach, proszę Państwa, 1-1, więc cały czas trzymamy mocno kciuki za Maję Chwalińską i oczywiście obserwujemy ten mecz, będę Państwa o tym szczegółowo informować. Za 22 minuty godzina 15, jeszcze przed 15 na naszej antenie, między innymi niepewność Marka Grechuty i Trubadurzy. Cóż wiemy o miłości?
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
4: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
5: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
6: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
7: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
5: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Ten maluch, skąd się tu wziął?
11: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
10: Możemy go zobaczyć?
11: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
10: Chcę zobaczyć wszystko!
11: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
13: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
14: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
19: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
18: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
20: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
18: A to daleko?
20: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
18: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
20: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
18: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
21: I twoje też.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Została ostatnia reklama.
1: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
0: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
9: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
8: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
9: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
11: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
12: Słuchają Państwo najpiękniejszych melodii na lato na antenie Radia Pogoda. Za chwilę do nich wracamy, posłuchamy Beatlesów i Wałów Jagiellońskich. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 15.
13: Pod Hamburgiem doszło do strzelaniny, zginęło 5 osób. Jutro spotkanie na szczycie premiera z prezesem NFZ. I marzenia o aktorstwie w łódzkiej filmówce trwają egzaminy.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
13: Paulina Nawrocka. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Domniemany napastnik został zatrzymany. Motyw zdarzenia jest ustalany. Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w centrum młodzieżowym w Stade, mieście liczącym niespełna 50 tysięcy mieszkańców, położonym w Dolnej Saksonii, na zachód od Hamburga. Premier Donald Tusk ma jutro rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według PAP-u w rozmowach ma uczestniczyć także minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie ma dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Polska podpisała umowę na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej. To zakup od Szwecji w ramach programu Orka. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030, 2 kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 miliardów złotych. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są dziś ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Drogowcy z placu budowy S-19 w okolicach Rzeszowa żartują, że w taki upał plaże mają na wysokości oczu. Marcin Starzec.
14: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
15: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
14: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
15: Ktoś, kto przyjdzie zewnątrz, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, ale my tak, no i to ciepło jest, tak?
14: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
13: Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. O jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks jest Zofia Ciszewska z Radomska.
3: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
13: Kandydaci muszą się zmierzyć z różnymi zadaniami, między innymi zaprezentować kilka utworów, dodaje dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
16: Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologi, więc taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
13: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.
7: Co jest grane w Poznaniu?
17: Urszula Salamon, zapraszam. 4 lipca w Poznaniu rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. To największe tego typu wydarzenie w Polsce. Na festiwal przyjedzie m.in. Maciek Szczerbowski, animator pochodzący z Poznania, którego film Dziewczynka, która płakała perłami zdobył w tym roku Oscara. Festiwal potrwa do 12 lipca. Klub Blue Note zaprasza z kolei na Blue Summer Jazz Festival. Wydarzenie odbędzie się 18 i 19 lipca w Parku Starego Browaru. Wystąpią m.in. Ledisi, Hiromi i Nubian Twist. Na koniec filmowa propozycja. W Heliosie przedpremierowo zobaczycie komediodramat Zaproszenie. Na ekranie m.in. Edward Norton, Penelope Cruz i Olivia Wilde. Seans dzisiaj o 20.15 w Heliosie.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
13: 13 województw jest objętych alertami przed burzami. Te mogą przejść przez Polskę po południu, wieczorem i w nocy. Na termometrach 36 stopni w Łodzi, 38 w Warszawie i Lublinie, nawet 39 w Rzeszowie, nieco chłodniej nad morzem. Jutro nadal gorąco, ale jednak kilka stopni mniej niż dzisiaj.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
12: 4 minuty po godzinie 15 zaczęły się wakacje na antenie Radia Pogoda i nie tylko oczywiście. Na początek wakacji też mieliśmy wspaniałą rozgrywkę w Wimbledonie. Maja Chwalińska grała z Tajką. Niestety, proszę Państwa, przegrała 1-2 w meczu z Manenczają Sałangew. Początek był udany, potem kontuzja znacznie osłabiła jakość gry Polki. Zresztą komentatorzy tutaj wspominali o tym, że no widać, że ma trudności z poruszaniem się na korcie, także przegrała nie tylko z Tajką, ale też, proszę Państwa, przegrała z kontuzją. To koniec jej przygody w Wimbledonie. No, tak czasami, proszę Państwa, w życiu bywa, ale trzymamy kciuki za Maję, cały czas o niej myślimy. W związku z tym teraz na antenie Radia Pogoda specjalna piosenka dla Maji i dla wszystkich kibiców.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Śpiewała Irena Jerocka, za chwilę Bill Haley i jego Rock Around the Clock, ale wcześniej telefon od Państwa.
1: Panie redaktor, serdeczne podziękowania. Znakomicie Pani dopasowała do sytuacji tą piosenkę o Maji dla Maji. Koi żal. Serdeczne dzięki. Stały słuchacz, pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam, ale my, proszę Państwa, cały czas przecież kibicujemy Polakom, którzy grają w Wimbledonie. Teraz trwa mecz Huberta Hurkacza, który wygrywa po pierwszym secie. Dzisiaj po południu na korty wyjdą Magdalinet i Magdalena Frych, więc też mocno będziemy trzymać za nie kciuki i oczywiście za Igę Świątek, która jutro wyjdzie na korty Wimbledonu. Także emocje, proszę Państwa, dopiero się zaczęły.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: dzisiaj na antenie Radia Pogoda. Proszę Państwa, ruszył nasz kultowy wakacyjny konkurs, czyli fundusz czasów pogodowych. To jest troszeczkę tak jak taki mecz w tenisa, bo naprzeciwko siebie staje dwójka zawodników, którzy mają za zadanie rozpoznanie fragmentów po fragmencie piosenek, kto ten utwór wykonuje. Tak dzisiaj walczyli ze sobą pani Barbara z panem Henrykiem.
1: Kto to śpiewa, pani Barbaro?
2: Uczymy się żyć.
3: Wisława Cieślicka.
1: Oczywiście, że tak. Panie Henryku, pytanie do pana.
4: Od jutra już świat będzie mój, od jutra już aż do chmur.
1: Kto to śpiewa?
3: Jan Wojtek i Wawele?
1: No nie. Andrzej Rybiński. Stało się pani Barbara. Jest tak. Już krok bliżej do piątkowego finału, w którym stawką będzie główna nagroda, czyli 2000 zł. A dla pana Henryka mam nagrodę pocieszenia. Między innymi nasz pogodny niebieski kubek i torbę Radia Pogoda. Również gratuluję.
5: Dziękuję bardzo za grę. Bardzo wysoki poziom był.
0: Chcą Państwo wygrać 2000 zł na wczasy marzeń, no to pora zgłosić się do funduszów czasów pogodowych. Proszę zajrzeć na naszą stronę radiopogoda.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy, opisując swoje wymarzone wczasy. Ten konkurs codziennie na naszej antenie między 12 a 13.
6: Radio Pogoda.

0: jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.
1: I tylko taką mnie ścieżką oprowadź. Gdzieś mnie...
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
4: Autopromocja.
5: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komona.
7: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Została ostatnia reklama.
13: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: dziewczynach najpierw z przedszkola, potem z podstawówki, potem ze szkoły średniej śpiewali Stanisław Chlożek i Petr Kotwald na antenie Radia Pogoda, a teraz...
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Bo jak chodzi Państwu po głowie jakaś melodia, albo macie jakiegoś ulubionego wykonawcę, albo jakąś piosenkę, która kojarzy Wam się z wakacjami i chcielibyście sobie ją przypomnieć, to oczywiście proszę zadzwonić do mnie, do Radia Pogoda pod numer 22 444 4004. Powiedzieć, o jaką piosenkę chodzi, dlaczego Państwo chcieliby ją usłyszeć, może komuś zadedykować, a my, proszę Państwa, oczywiście zagramy piosenkę na życzenie, czyli...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Taki telefon dzisiaj od Państwa.
3: Dzień dobry, dzwonię z Rzeźbąszynka. Mam do Państwa wielką, wielką prośbę. Jesteście naszym ulubionym radiem i prosiłabym o nadanie piosenki Zielone wzgórza nad Soliną dla Andrzeja i Piotrka z Chorzowa od Teresy. Serdecznie Państwa pozdrawiam, do widzenia.
0: No to gramy oczywiście Zielone wzgórza nad Soliną, a ja czekam na kolejne Państwa muzyczne życzenia.

0: Bardzo dziękuję za Państwa telefony i za konieczne, tylko kolejne prośby muzyczne. Będę je systematycznie oczywiście spełniać w te wakacje. Jeżeli chodzi o piosenkę Nie mijaj wiosno, to już była na naszej antenie. Zagrałam ją przecież dla Państwa w zeszły piątek. Przed chwilą Czesław Niemend Pod papugami, no i oczywiście tekst, który idealnie pasuje do dzisiejszego dnia, czyli Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. I tak a propos, telefon od Was.
1: Dzień dobry Pani Moniko, dzień dobry wszyscy słuchacze Radia Pogoda. Dobry. Pozdrawiam z upalnego Gdańska, wręcz tropikalnego. Już ledwo żyję, ale się nie poddaję. Także wszystkiego dobrego dla Państwa i dla Pani Moniki. Tomasz.
0: Dziękuję Panie Tomku, proszę się nie poddawać. Twardym trzeba być, nie miękkim. A propos tropików, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, że dzisiaj akurat Międzynarodowy Dzień Tropików.
2: Reklama.
3: Od tempy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
16: Została ostatnia reklama.
17: Buongiorno!
18: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
16: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Radio Pogoda.
1: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
2: Reklama.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
8: A to daleko?
7: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
8: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
7: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
9: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też.
0: Została ostatnia reklama.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
14: Słuchają Państwo najpiękniejszych melodii na lato w Radiu Pogoda. Wracamy do nich za kilka minut. Będzie orzeźwiająca cicha woda Zbigniewa Kurtycza czy walc Demisa Roussosa. Ale na razie wiadomość, jest 16.
15: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu już po pierwszym meczu. Upał nie odpuszcza, fala gorąca przechodzi przez centralną Europę. I ważna sprawa przed wyjazdem dzieci na wypoczynek, kontrolę autokarów.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
15: Paulina Nawrocka. Maja Chwalińska pożegnała się właśnie z tenisowym Wimbledonem już po pierwszym meczu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego French Open, przegrała z Mananchayą Sawankiał z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. W drugim secie przy stanie 6-2, 5-3 Polka poprosiła o przerwę medyczną. Wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Prawdopodobnie skręciła kostkę. Fala upałów przeniosła się z zachodniej części kontynentu na wschód i południe. Najwyższe temperatury w całej Europie są teraz w pasie od Warszawy przez Budapeszt po Rzym i zbliżają się do 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
16: Środkowa Europa ma do czynienia z nowymi rekordami stulecia, a zachód podsumowuje ostatnie doby wyjątkowo wysokich temperatur. Z takimi miała do czynienia m.in. Francja. Agencja AP przytacza dziś pierwsze statystyki o lawinowym wzroście liczby zgonów w upalnych dniach. Na tyle poważnym, że w paryskich kostnicach trudno znaleźć teraz wolne miejsce. Niestety, ale mogę sobie wyobrazić, że to dopiero początek i za jakiś czas zrobi się jeszcze cieplej. Mamy przecież dopiero koniec czerwca. To już obawy mieszkanki Berlina. Przez miejsca, gdzie w ostatnich dniach królował upał, dziś przechodzą groźne nawałnice. Silne burze do jutra mają paraliżować kolej w Holandii. O dużych stratach, zalanych ulicach i powalonych drzewach donoszą też służby z Niemiec.
15: W Polsce wiele pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią i między Krakowem a Zakopanem, mówi ekspert do spraw infrastruktury, transportu i mobilności Michał Wolański.
17: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
15: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Przewoźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało też, że do 19 wstrzymany został ruch pociągów towarowych, by priorytetowo obsługiwane były pociągi pasażerskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść jutro w stolicy Kataru, Dosze. Trump potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary, m.in. czy są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczyk.
18: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
15: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku.
0: Co jest grane w Poznaniu?
19: Urszula Salamon, zapraszam. Do Poznania powróci cykl koncertów Na Falach. W tym roku odbędą się nad Jeziorem Strzeszyńskim oraz nad Maltą na Polanie Harcerza. Zagrają m.in. Oskar Cyms, Mery z Polski i Roxy Węgiel. Pierwsze koncerty odbędą się 31 lipca. A dzisiaj schowajcie się przed upałami w kinie. W Heliosie zobaczycie film Robin Hood, koniec legendy. W głównej roli Hugh Jackman. Robin zostaje ciężko ranny. Uratowany przez tajemniczą kobietę otrzymuje szansę na wyzdrowienie, a może nawet odkupienie. Seans dzisiaj o 20.30 w kinie Helios w Poznaniu. Tymczasem w Centrum Kultury Zamek możecie oglądać wystawę AI – Algorytmy Iluzji. Ekspozycja przedstawia rozważania na temat sztucznej inteligencji. Wystawę będzie można oglądać jeszcze do 12 lipca.
0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
15: Najgoręcej w centrum, około 40 stopni, 35 do 39 w większości kraju, od 28 do 32 stopni na północnym zachodzie. Do wieczora będzie przybywać chmur burzowych, burze i deszcz miejscami możliwe na zachodzie, południu i lokalnie w centrum, przelotne.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
20: Lato, lato, lato czeka.
14: 5 minut po godzinie 16. Dzisiaj chłodzą nas zimowe piosenki, które paradoksalnie właśnie gramy na antenie Radia Pogoda dla chłody, ale także i te z wodą w tytule. Cicha woda już za chwilę, Zbigniew Kurtycz. Po 16 na naszej antenie pojawi się też nowy konkurs w pogodnym popołudniu. Konkurs, proszę Państwa, na wakacje. Nazywa się Daje Słowo. O co w nim chodzi, wytłumaczę Państwu już za kilka minut.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
14: Dzień dobry.
21: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

chwilę wrócimy do walca, bo Mieczysław Fok zaśpiewa François, ale wcześniej o nowych zabawach na naszej antenie. No pierwsza i najważniejsza to oczywiście Fundusz Wczasów Pogodowych, który zawsze wraca w czasie wakacji. Dzisiaj już było pierwsze starcie, które wygrała pani Barbara, która cały czas jest w grze i walczy o 2000 zł, bo tyle można wygrać, proszę Państwa, na wymarzone wczasy. Druga nasza zabawa to jest pogodna krzyżówka w Radiu Pogoda w pogodnym poranku, codziennie z samego rana. No a trzecia nowość na naszej antenie to konkurs Daję Słowo, który będzie się pojawiał o godzinie 16.30, czyli już niebawem. Na czym to będzie polegało? Otóż będą mogli wybrać Państwo sobie słowo od A do Z i ja będę dawać Państwu to słowo i w momencie, kiedy to słowo podam, to będziecie mieli 15 sekund na to, żeby powiedzieć 5 słów, które się z tym, które ja podałam, kojarzą. No, najprościej oczywiście to pokazać na przykładzie. Na przykład, jeżeli ja dam słowo zielony, to w czasie 15 sekund będą mogli Państwo powiedzieć na przykład drzewo, liść, krzak, trawa, człowiek, to też może być zielone i już po prostu wygracie w tym konkursie. Można powiedzieć rower, dolar, no wszystko, co się ze słowem zielony kojarzy. Już za kilka minut zaproszę Państwa do tej gry. Powiem też oczywiście, co będzie do zdobycia w tym tygodniu w nowym konkursie.

0: Kto z Państwa chce razem ze mną zrobić ten pierwszy krok w nowym konkursie? Daję słowo, to już teraz zapraszam do zgłaszania się. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu do zdobycia karty do gry Radia Pogoda i to jest nagroda gwarantowana, a jak poprawnie uda się Państwu podać 5 słów skojarzeń do słowa, które Państwu przedstawię, to zdobędziecie książkę Agnieszki Jesz, Miłość, o której zapomniałam. Tę książkę zresztą mogą Państwo usłyszeć od dzisiaj na antenie Radia Pogoda, bo to jest nasza powieść w tym pierwszym tygodniu wakacji. Jeszcze raz przypomnę nasz numer telefonu 22 444 4004. Za chwilę daję słowo, czyli tak naprawdę gra w skojarzenia w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Ale ja... sławny?
2: Mhm.
3: Ale ja sław. No dobrze, no jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku.
4: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark cytryna limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch.

0: Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Bezpieczeństwo narodowe,
4: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
3: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Została ostatnia reklama.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.

0: Grupa Pod Wodą i List do Świata na antenie Radia Pogoda. A teraz czas na nowy wakacyjny konkurs.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: No właśnie, dzisiaj ze mną pan Andrzej, który robi ze mną ten pierwszy krok w tym nowym konkursie. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry, pani Moniko, dzień dobry, słuchacz.
0: Ma już pan karty do gry Radia Pogoda, myślę, że na wakacje jak znalazł,
2: super,
0: prawda?
2: Właśnie o te karty mi chodziło.
0: No ale mam nadzieję, że ma pan też chrapkę na tą książkę, Agnieszka,
2: no,
0: Jesz.
2: Oczywiście, ale karty będą też pocieszeniem wielkim.
0: Dobrze, karty też, ale może będzie i książka Agnieszki Jesz, że tak zrymuje. Miłość, o której zapomniałam. Tylko żeby ją zdobyć, no musi pan przejść przez konkurs Daję Słowo. Które słowo pan sobie wybiera? Na jaką literę ma się zaczynać?
2: No powiedzmy, żeby nie było na A, to na B.
0: Dobrze, czyli słowo na B. Ja za chwilę podam to słowo, które już mam w głowie. Potem uruchomię stoper i będzie pan miał, panie Andrzeju, 15 sekund, żeby podać 5 słów, które się z tym moim panu kojarzą. Dobrze?
2: Okej.
0: To jest jasne, mam nadzieję, jak słońce. No pierwszy raz, więc muszę się dopytywać, panie Andrzeju, czy wszystko jest jasne. No dobrze, to uwaga. Daję słowo balon.
2: Guma. Opona. Gondola. Za mało.
0: Trochę za mało. No dmuchanie jeszcze mogłoby być, prawda?
2: Balon. Teraz to ja jestem mądry.
0: Sprzedawca mógł być, który sprzedaje te balony. Dziecko, które chce, żeby ten balon był dla niego kupiony. No tak, ale no właśnie, no pierwszy raz zawsze jest trudny, panie Andrzeju.
2: Ale karty mam.
0: No ale karty pan ma, no właśnie, więc cieszę się, że spełniłam pana marzenie. Oczywiście mam nadzieję, że teraz już słuchacze dzięki panu wiedzą, na czym polega ten konkurs. Dziękuję serdecznie w takim razie. Pozdrawiam
2: gorąco.
0: Dziękuję bardzo.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: muzyczne rytmy z Kalifornii, muzyka lat 70. na antenie Radia Pogoda. A teraz telefon od Państwa.
1: Dzień dobry, Pani
0: Dzień dobry.
1: Moniko, mówi Barbara. Pani Moniko, a ja chciałam przesłać Pani i wszystkim słuchaczom Radia Pogoda bardzo zimne, mrożące wręcz, no może chłodne pozdrowienia. I nie jestem złośliwa, wręcz odwrotnie, na te upały. Ludzie, trzymajcie się chłodno i to z pełną życzliwością i serdecznością. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za te chłodne pozdrowienia. A dzisiaj w ogóle, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Tropików. No do tej pory mieliśmy z nimi do czynienia tylko właściwie wtedy, kiedy gdzieś tam pojechaliśmy za granicę. Teraz on, a nie, przepraszam, jeszcze przecież mieliśmy z nimi do czynienia przy rozkładaniu namiotu kiedyś. A teraz te tropiki dotarły już do nas. Za kilka minut w Radiu Pogoda bądź dziewczyną moich marzeń, Jacka Lecha, a także Krystyna Giżowska w duecie z Bogusławem Mecem.
2: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
7: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
6: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
7: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
11: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travistofast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: Reklama. Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Na drodze krajowej numer 11 w miejscowości Szczury w Wielkopolsce trasa jest zablokowana. To odcinek Pleszew-Ostrów Wielkopolski. W zderzeniu czołowym samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zablokowana jest też autostrada A4 na Podkarpaciu. Po zderzeniu dwóch osobówek między węzłami Łańcut i Przeworsk nie ma przejazdu w kierunku przejścia granicznego w Korczowej.
18: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.

zakręta i czarna i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz.

0: Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Została ostatnia reklama. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Reklama. Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie na lato. Zapraszamy do spędzenia z nami wakacji. Już niedługo wskoczymy na motor z Karin Stanek. Posłuchamy też przeboju Bonnie M, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 17.
5: Były ordynator Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze. Po strzelaninie w Niemczech policja zatrzymała dwóch napastników. Powiemy też, gdzie wyrobić kartę EKUS, bardzo przydatną podczas zagranicznych wakacji.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
5: Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak sport i dobre informacje z kortów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasparem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie po kontuzji kolana, której doznał 2 lata temu. Wcześniej Maja Chwalińska przegrała swój mecz. Już kilka godzin trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Jak mówi jej rzecznik Piotr Skiba, przesłuchanie może potrwać nawet do godzin wieczornych.
6: Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
5: To drugie przesłuchanie Jędrzejewskiego w sprawie śmierci pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Pierwsze odbyło się w zeszłym tygodniu i zostało przesunięte z uwagi na brak adwokata świadka. Dwie osoby zatrzymały służby w sprawie strzelaniny, do której doszło w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Wszyscy zabici to osoby dorosłe, przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych. Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum miasta działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, bo znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej. Grzegorz Kozioł.
7: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
8: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
7: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
8: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
7: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
5: Kto planuje wakacje za granicą, powinien wziąć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Guralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
9: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą. Jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
5: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, między innymi przez internetowe konto pacjenta. I jeszcze nietypowy sposób na walkę z upałem. W Częstochowie wodociągi rozdają wodę w woreczkach w dwóch punktach w Śródmieściu. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły też zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
3: Pogoda.
5: Wszędzie upał, najgoręcej w centrum, około 40 stopni, 35 do 39 w większości kraju, chłodniej od 28 do 32 na północnym zachodzie i zachodzie. Są też ostrzeżenia przed burzami, jutro nadal może grzmieć, na termometrach kilka stopni mniej.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato czeka.
4: Przy takim upale można się skrapiać chłodną wodą albo gdzieś szukać jakiegoś wiaterka, jakiegoś wytchnienia. No jak się wskoczy na rower albo na motor, no to ten wiatr we włosach zapewniony. Chociaż oczywiście trzeba jeździć w kasku. Za chwilę Karin Stanek i Czerwono-Czarni, Motor i ja, a później grupa The Carpenters. There is a kind of hush, no bo najważniejsze w czasie wakacji są najpiękniejsze melodie.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

0: Olgierd Buczek w Radiu Pogoda. O lalce, proszę Państwa, jest głośno, bo czekają nas dwie ekranizacje, które zobaczymy już we wrześniu, 30 września, film kinowy w reżyserii Macieja Kowalskiego, w rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska, no ale wcześniej, proszę Państwa, zobaczymy serial na Netflixie, który wystartuje już 16 września. Już zrobiło się o nim głośno, bo pojawił się zwiastun tego serialu, a w nim jest taki oto fragment.
1: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią. Bo po to tu przyjechałem. Do pani.
2: Przyjdź do mnie w nocy.
0: Przyjdź do mnie w nocy, mówi Izabela. I to oczywiście wywołało dyskusję w internecie, no bo ci, którzy znają książkę, wiedzą doskonale,

0: Piosenka pełna słońca, No Woman, No Cry w wykonaniu Bonnie M w Radiu Pogoda. Na naszej sekretarce automatycznej taka wiadomość się od Państwa pojawiła.
1: Tutaj Bożena z Wrocławia dzwoni. Kocham Wasze radio.
0: Dziękujemy serdecznie. Ja już trochę zachrypłam, proszę Państwa. To pewnie jest z powodu tej różnicy temperatur na zewnątrz. O, tutaj mamy klimatyzację i zimne napoje. Człowiek pije w takie upały i stąd właśnie takie kłopoty mogą się pojawiać potem z głosem. Ale a propos tej informacji, że Pani kocha Radio Pogoda, to ja serdecznie zapraszam do Klubu Pogodnych Ludzi, bo to jest właśnie miejsce dla tych wszystkich, którzy kochają najpiękniejsze melodie. No i mimo różnych przeciwności i tego, co nam się w czasie naszego życia zdarza, jednak kochają życie. Zgłoszenia do klubu przyjmuję cały czas. Klub jest otwarty, także w czasie wakacji. Przyjmuję oczywiście przez formularz zgłoszeniowy, który znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl, ale można też zadzwonić i zostawić taką wiadomość, że chcecie być w klubie na naszej automatycznej sekretarce. Nasz numer 22 444 4004. Za kilka minut do kogoś oddzwonię.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Klub Pogodnych Ludzi, proszę Państwa, przed nami. Dzisiaj oddzwoniłam do pani Marity.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: Dzwonię do pani oczywiście z Klubu Pogodnych Ludzi.
2: O, wspaniale.
0: Mam przed oczami pani zgłoszenie. Napisała pani, że stara się podchodzić do życia z poczuciem humoru i nie traktować wszystkiego na zbyt serio. Z domu to pani taki sposób życia wzięła, czy gdzieś to się gdzieś tam ukształtowało po drodze?
2: Myślę, że bardziej po drodze. Tak.
0: No to
2: jestem
0: dobrze.
2: Tak zaskoczona i bardzo szczęśliwa, bo jestem właśnie sobie w parku nad rzeką. Właśnie czytałam książkę i naprawdę super, super zwieńczenie tego popołudnia.
0: Ale czy zaczęła już pani wakacje, że tak pani
2: nie,
0: spędza
2: nie,
0: czas?
2: Nie, akurat dzisiaj wyjątkowo mam wolny dzień, dlatego tutaj jestem.
0: A co pani robi w ogóle w życiu zawodowym na co dzień?
2: Jestem nauczycielką w przedszkolu.
0: Aha, no tak, bo tak skoro nauczycielka, to już myślałam, że wakacje, ale przecież w przedszkolu to nie obowiązuje,
2: nie.
0: Prawda? No właśnie.
2: Tak.
0: Bardzo mnie interesuje, skąd to imię Marita?
2: To jest taka historia, że mojej mamie spodobało się, że jej kuzynka dała tak na imię swojej córce.
0: Aha.
2: Więc po prostu skopiowała imię, które jej się spodobało.
0: Jak się żyje z takim oryginalnym imieniem?
2: Kiedyś go nie lubiłam bardzo, ale teraz już uważam, że jest takie wyjątkowe i fajnie.
0: No
2: fajnie,
0: bo jest
2: inne.
0: Jest tak. Wyjątkowe, pięknie brzmi, tak bardzo kobieco i intrygująco, więc jak najbardziej. A skąd Radio Pogoda?
2: O, jestem fanką starych przebojów. Zawsze jak jedziemy z mężem na jakieś wycieczki, to zawsze towarzyszy nam Radio Pogoda i stąd bardzo lubię.
0: No to ja mam taką wiadomość dla pani Marito.
1: Tak. Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: Witamy w klubie. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zgłoszenie do klubu, pani Marito. Wszystkiego dobrego, przyjemnych wakacji.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: charakterystyczny styl zespołu Bee Gees i współpraca gigantów muzyki światowej, czyli Barbra Streisand, no i właśnie grupy Bee Gees, a szczególnie Barry'ego Gibba, który wyprodukował całą płytę dla Barbra Streisand, która właśnie poszukiwała jakichś nowych brzmień. No i stąd między innymi taka kultowa, zresztą tytułowa z tej płyty piosenka Guilty przed momentem na antenie Radia Pogoda. Po godzinie 18, która już za 19 minut, u nas Aleja Sław, ona nie znika z naszej anteny. Proszę Państwa, w czasie wakacji też będziecie mogli słuchać rozmów Tamary Pawlik-Lipskiej. A o godzinie 22 powieść Radia Pogoda, w tym tygodniu książka Agnieszki Jerz, Miłość, o której zapomniałam, czyta oczywiście Wojciech Masiak. A jak się Państwu ta książka spodoba, to zapraszam do nowego popołudniowego konkursu. Daję słowo około 16:30, bo ta książka jest właśnie nagrodą w tym konkursie. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro. Monika Tarka. Do usłyszenia.
1: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Okej, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
13: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
14: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
13: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
14: O, i to lubię najbardziej.
15: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
22: A to daleko?
21: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
22: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
21: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
22: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
23: I twoje też!
24: Reklama.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Na początek Wielkopolska i droga krajowa nr 92, trasa w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem jest zablokowana w kierunku Pniew. Jedna osoba została tam ranna w zdarzeniu ciężarówki i osobówki. Policja wytyczyła objazd. Utrudnienie na A4 na odcinku Brzezimierz-Brzeg na Dolnym Śląsku. Ciężarówka uderzyła tam w most i bariery energochłonne. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko prawym pasem. Utrudnienie też na krajowej 10 między Piłą a Wałczem w pobliżu Piły. Doszło do zderzenia ciężarówki z motocyklem. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy.

0: czy skontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
9: A to daleko?
8: W samym sercu Poznania, w Avenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
9: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
8: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
9: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark cytryna limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
9: Reklama.
13: Skoro 18 na zegarach, to oznacza, że już teraz czas na wiadomości i prognozę pogody, a później zapraszam Państwa na Aleje Sław Radia Pogoda.
14: Odwołane i opóźnione pociągi, upał zgotował horror na kolei. W natarciu są już burze, 13 województw z ostrzeżeniami. W trybie pilnym drogowcy rozpoczęli naprawę jezdni z Lublina do Warszawy.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. 130 pociągów odwołali dziś kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju. Jeszcze przez godzinę, czyli do 19:00, wstrzymany jest ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo są obsługiwane pociągi pasażerskie. Mimo to kolejarze apelują o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. W związku z upałami dochodzi do wielu awarii, a więcej o tym Błażej Kulesza.
15: Takie komunikaty to na wielu dworcach norma.
16: Jest bardzo trudno. Mieliśmy opóźnienie ponad 110 minut.
15: Powód opóźnień i odwołań przeciążona sieć, tłumaczy Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury SGH.
17: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
15: Stąd też apel kolejarzy do pasażerów.
18: Możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne.
15: Mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
18: Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
15: Dlatego warto sprawdzić na stronach internetowych danego przewoźnika, czy pociąg w ogóle w trasę wyruszy.
14: Gorąco dziś nawet w górach na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano dziś najwyższą temperaturę w historii pomiarów IMGW. Temperatura wyniosła 25,7 stopnia Celsjusza. To pół stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku. Po upałach pogoda zaserwuje nam burze i ulewy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wciąż w prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. O zarobkach i czasie pracy lekarzy. Jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z ministrem zdrowia i prezesem Narodowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak dowiadujemy się z nieoficjalnych doniesień, to właśnie jutro Donald Tusk chce poznać szczegóły reformy, która ma być odpowiedzią na gorącą dyskusję po ujawnieniu wysokich zarobków młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie.
19: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
14: Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw, z którego jedna miałaby ukrócić często nieracjonalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy. Drogowcy rozpoczęli zdejmowanie asfaltowej nawierzchni na drodze krajowej z Lublina w kierunku Warszawy. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrutki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa potrwa co najmniej do końca tygodnia. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera tempa. WOPR apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe czy gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
20: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
14: Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Przemysław Pozowski zaprasza. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Finalistka niedawnego Rolanda Garrosa przegrała z Manan Chayo Savankeu z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. A tak naprawdę przegrała z kontuzją, bo przy stanie 6-2, 5-3 podkręciła kostkę i uraz oraz skurcze nie pozwalały jej na normalną grę. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz, a wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. W drugiej rundzie Hubi zagra z Austriakiem Sebastianem Offnerem.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
23: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
11: Pogoda.
14: Jutro trochę większe zachmurzenie. Bardzo dużo słońca i bezchmurne niebo utrzymają się na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach jutro od 26 do 30 stopni przeważnie, na północy i na zachodzie do 30, do 33, 36 na wschodzie i południu.
22: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
23: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.
24: Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska z tej strony. Dzisiaj moim gościem będzie graficzka Alicja Kobza, ale w tym przypadku także chyba można by i powiedzieć researcherka i pisarka, bo autorka książki pod tytułem Graficzki o kobietach, które w PRL-u tworzyły wspaniałe prace, a o których bardzo często nie wiemy, że to właśnie one stoją za tymi projektami. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil na tę rozmowę.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moją i Państwa sławą jest Alicja Kobza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Autorka książki Graficzki. Bardzo żałuję, że Państwo nie mogą zobaczyć chociażby już od razu okładki tej książki. Tutaj odsyłam na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy ją razem z Alicją, ale tak sobie pomyślałam, patrząc nawet na tę książkę, że to od razu widać po kolorach, że to pisał ktoś, kto również zna się na tym, jak ta grafika powinna wyglądać. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby o tych kobietach, które tworzyły różne rzeczy, napisać?
2: No właśnie, może zacznę właśnie od tego, co sama wspomniałaś, że sama jestem graficzką, czyli to jest dosyć, wydaje mi się, istotna kwestia, jeśli chodzi o tą książkę, że właśnie jest napisana z perspektywy graficzki troszeczkę. Mm-hmm. To znaczy, ja nie jestem badaczką, nie jestem historyczką sztuki, jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Więc projektowanie graficzne jest czymś, czym ja się zajmuję na co dzień. Myślę, że mogłabym jeszcze chyba tutaj dodać na początku, że książka opowiada o polskich projektantkach grafiki użytkowej, czyli plakacistkach, projektantkach okładek książek, znaków towarowych, grafiki reklamowej, artystek, które tworzyły w okresie, powiedzmy szeroko, PRL-u. Mhm. Między 45 a 89 rokiem życia. Jest to dosyć, w grafice użytkowej jest to bardzo ciekawy okres w Polsce, ponieważ władze komunistyczne, władzom komunistycznym bardzo zależało na odejściu od elitarności sztuki i też, no powiedzmy, tak upraszczając, grafiki, i dążyły do tego, żeby te ciekawe projekty, książki, ciekawie zaprojektowane plakaty były dostępne i docierały do bardzo szerokich
1: kręgów,
2: mhm, tak jest, i różnych grup społecznych, więc w książce zobaczymy przepięknie ilustrowane książki o konserwacji ciągnika albo hodowli pieczarek czy przepiórek. Więc był to okres niesamowitego rozkwitu polskiej grafiki użytkowej, a na jej czele, że tak powiem, chyba można powiedzieć, że była i jest w dalszym ciągu Polska Szkoła Plakatu.
1: A ten plakat jeszcze dzisiaj wróci niejednokrotnie w naszej rozmowie. Gościem Alei Sław jest Alicja Kobza. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej.

0: Autopromocja. O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Polski plakat, który właśnie często określany jest Polską Szkołą Plakatu, który osiągnął światową sławę. Jest to bardzo, bardzo ciekawy fenomen, który prawdopodobnie nie zrodziłby się w żadnych innych warunkach niż właśnie w tych polskich tego okresu z gospodarką centralnie sterowaną i ale też tak naprawdę bardzo rozwiniętym państwowym mecenatem. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawy pod tym kątem okres. I ja jako studentka Akademii Sztuk Pięknych znałam bardzo dobrze tradycję tego projektowania, ponieważ moim profesorem był Lech Majewski, to była w jego pracowni przygotowywałam dyplom. I sam Lech Majewski był uczniem, sam był, jest plakacistą, też o takiej światowej renomie, był uczniem Henryka Tomaszewskiego, czyli legendy polskiego plakatu i kogoś, kogo uznaje się za jednego z jej właściwie twórców, współtwórcę. Ale jest to na pewno postać niezwykła i mająca ogromne zasługi, jeśli chodzi o polską kulturę, zwłaszcza polski plakat.
2: Można powiedzieć taka trochę sława plakatowa.
1: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I to taka światowa. I ja bardzo dobrze znałam tą tradycję, zwłaszcza polskiego plakatu powojennego. Ale jeszcze w czasie studiów nie zwróciłam uwagi, że właściwie znam jedynie nazwiska mężczyzn. Wydawało mi się to czymś zupełnie takim jeszcze w tamtym czasie, a dodam, że dyplom robiłam już jakiś czas temu, bo w 2011 roku, czyli już trochę czasu minęło, ale w czasie, kiedy właśnie ja studiowałam, było to już rzeczą dla mnie zupełnie naturalną, że to jest dziedzina, którą się zajmują mężczyźni. I dopiero jakiś czas właśnie po dyplomie natrafiłam na artykuł rozmowy Aleksandry Boćkowskiej z Elżbietą Magner, która się okazała być projektantką znaku logotypu Peweksu. Czyli też takiej już legendarnej, nie wiem, można to nazwać właściwie zjawiskiem niemalże, jakąś chyba instytucją, czymś, co jeszcze w mojej pamięci jako osoby urodzonej w 1984 roku, ja jeszcze Peweksy pamiętam ze swojego dzieciństwa, jako synonim luksusu i niedostępnych na co dzień dóbr.
2: Chociażby o tym, jak powstawały torby peweksowe, ponieważ one również były zaprojektowane, mogą Państwo przeczytać w książce pod tytułem Graficzki, której autorką jest właśnie mój i Państwa dzisiejszy gość, czyli Alicja Kobza. Wracamy za chwilę do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.

0: wychodzisz i oszczędzasz.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jak kości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Utrudnienia na drodze krajowej z Lublina do Warszawy. Drogowcy zdejmują asfaltową nawierzchnię na fragmencie drogi między węzłami Rzeżyn i Skrutki z powodu wybrzuszenia, które powstało pod wpływem upałów. Zablokowana jest też droga S7 między Grójcem a Radomiem w pobliżu miejscowości Promna Kolonia. To tam z ciężarówki wypadł ładunek. Do końca dnia gorąco, ale możliwe są też burze w niemal całym kraju. Ostrzeżenia obowiązują w 13 województwach.

0: A dziś gościem Alei Sław jest autorka książki Graficzki, która również jest graficzką, Alicja Kobza. Rozmawiamy między innymi o tym, jak do tego doszło, że postanowiła zebrać historię kobiet, graficzek tworzących w PRL-u właśnie w historię ujętą w tej książce.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Elżbieta Magner, którą miałam okazję poznać, bo była żoną mojego profesora malarstwa, no w moich wspomnieniach była osobą, która nam tam po prostu była żoną malarza, która serwowała nam kawę i ciastka podczas spotkań u niego w mieszkaniu. Czy pracowni. I to mnie zdziwiło bardzo. I w ogóle ta rozmowa też była bardzo ciekawa, bo ona w niej opowiada o tym, że to mąż był artystą, on się realizował, a jej zadaniem było utrzymanie domu. Nie miała serca brać od niego tego, co on tam zarobił, więc zostawiała mu to, co on zarabiał, przeznaczał sobie na tytoń, a ona jakby wszystko, cała reszta, cała odpowiedzialność spoczywała na jej barkach, przynajmniej tak to przedstawia w tej rozmowie. I to był taki pierwszy moment, kiedy zapaliła mi się taka lampeczka w głowie, że jednak jest jakieś nazwisko kobiety, i zaczęłam się zastanawiać, czy ja potrafię właśnie wskazać jakieś inne projektantki, no z dziedziny, którą ja się na co dzień zajmuję, no w innych już zupełnie realiach, w innym zupełnie czasie. Ale zaczęłam szukać w takich bieżących jakichś publikacjach dotyczących historii grafiki użytkowej, takich powstałych w przeciągu, powiedzmy, tych ostatnich lat, w latach 2000-90. Pytałam się znajomych, też grafików, graficzek praktykujących i też znających się trochę na tej historii projektowania graficznego. No i okazało się, że nagle cisza, to znaczy nikt nie jest w stanie wymienić żadnego nazwiska. W książkach, które przeglądałam, pojawiały się pojedyncze artystki, pojedyncze graficzki, ale to były raczej takie wzmianki. Nie poświęcano im tam więcej uwagi. No i dysproporcja też była ogromna, jeśli chodzi o tą reprezentację właśnie w tych publikacjach historycznych, branżowych. No i tak zaczęłam powoli, na początku po prostu pewna, nazywam to taką czujnością, w sensie uruchomiła się we mnie pewna czujność, to jeszcze się nie przerodziło w jakiś konkretny plan, tylko tak zaczęłam sobie trochę tak dla siebie
0: kolekcjonować w głowie trochę te kobiety.
2: Trochę właśnie sprawdzać, zaglądać do stopek redakcyjnych różnych co ciekawszych publikacji, znaczy takich graficznie ciekawszych, które gdzieś czy znajdowałam u różnych osób w bibliotekach spotykałam, czy gdzieś tam w antykwariatach. Ale to na początku było takie przypadkowe bardziej. No i gdzieś te nazwiska zaczęły mi się pojawiać. W którymś momencie utworzyłam sobie folder na komputerze. No i tak zaczęłam to zapisywać.
0: A z tego właśnie zapisywania powstała wspaniała książka Graficzki. Alicja Kobza, jej autorka, jest dzisiaj gościnią Alei Sław, Radia Pogoda. Wrócimy do tej rozmowy za parę chwil. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście Państwo z nami zostali.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

potem spotkam gdzieś dziewczynę i ją wezmę pod pieszynę. I urodzi mi się syn, który też się zgodzi z tym. Po co słucha

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Nie wszystko zależy od nas.
13: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
12: Co się zmieniło?
13: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
14: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama.
15: Na zegarach 19, czas zatem na wiadomości i prognozę pogody, a potem wracamy do naszego spotkania w Alei Sław, Radia Pogoda.
16: Od rana trwa przesłuchanie byłego ordynatora szpitala południowego. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Woda w woreczkach sposobem na upał. O tych nietypowych prezentach także za chwilę.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przesłuchanie byłego ordynatora szpitala południowego potrwa jeszcze kilka godzin. Jak przekazał rzecznik prokuratury, przesłuchanie jest bardzo produktywne. Doktor Emil Jędrzejewski jako świadek stawił się dziś rano w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Do tragedii doszło w ośrodku pomocy dla młodzieży w Stade. Wszyscy zabici, 4 kobiety i mężczyzna, to osoby dorosłe. Domniemany napastnik został zatrzymany. Służby wciąż próbują ustalić motyw, jakim się kierował. Maraton rowerowy w Upale zakończył się tragedią. Nie żyje dwóch zawodników, którzy nie dotarli wczoraj do mety w Markach na Mazowszu. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tych zdarzeń. Zlecono sekcję zwłok mężczyzn 30 i 71-latka. Śledztwo będzie prowadzone najprawdopodobniej w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia, o czym Błażej Kulesza.
18: Poszukiwania trwały od niedzielnego popołudnia, gdy organizatorzy powiadomili, że dwóch zawodników nie dojechało do mety, mówi aspirant sztabowa Anetana Siłowska z policji w Wołominie.
19: O 16.40 został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już, prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
18: W poszukiwania było zaangażowanych ponad 150 osób. Ciało starszego z zawodników odnaleziono dziś około 10.
20: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
18: Jak mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Marathon, trasa prowadziła przez las i była odpowiednio zabezpieczona.
20: Przede wszystkim zrobiliśmy tak, żeby zawodnicy mieli ten sam komfort ścigania się po wyznaczonej trasie, jak zawsze robiliśmy.
18: Na końcu peletonu jechał ratownik medyczny na kładzie, ale nie zauważył, by ktokolwiek z zawodników potrzebował pomocy.
16: Upał powodem problemów kierowców na trasie Lublin-Warszawa. Drogowcy rozpoczęli tam zdejmowanie asfaltowej nawierzchni. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrutki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa i utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie Łukasz Minkiewicz.
21: Pojawiła się nierówność. Początkowo było to niewielkie, kilkucentymetrowe wybrzuszenie, dlatego wprowadziliśmy ograniczenie prędkości ruchu do 60 80 km na godzinę. Natomiast w związku z tym, że to wybrzuczenie się powiększyło, postanowiliśmy zamknąć fragment drogi między węzłami Skrótki a węzłem Żyżyn. Obecnie kierowcy mogą jechać objazdem przez drogi wojewódzkie numer 824 i 829, około 7 km. To jest ta stara droga krajowa numer 17.
16: Policja apeluje o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i patrzenie na znaki. To ważne, bo na tym odcinku w ciągu niespełna doby doszło już do dwóch poważnych wypadków. Wodę w woreczkach od dziś rozdają wodociągi w Częstochowie. To jeden ze sposobów miasta na walkę z upałem. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska odpadła, Hubert Hurkacz gra dalej. Od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Chwalińska przegrała w trzech setach z Mananchayą Savankiew z Tajlandii, ale niebagatelny wpływ miał na to uraz kostki, którego doznała przy swojej piłce meczowej. Hurkacz pokonał zaś w trzech setach Kaspera Ruda. Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City. Zastąpił Pepa Guardiolę, który odszedł z klubu po 10 latach. 46-letni Maresca do niedawna był szkoleniowcem Chelsea.
17: Pogoda.
16: Jutro wciąż bardzo gorąco, od 26 do 30 stopni na północy i na zachodzie kraju. Jutro cieplej na wschodzie i południu, do 36 stopni miejscami. Najchłodniej na wybrzeżu, około 22 stopni. Na niebie pojawi się jutro trochę chmur. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum również możliwe burze.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: A dziś w Alei Sław, Radia Pogoda rozmawiamy o kobietach, które tworzyły wspaniałe prace. Czasami nawet zdarzało się, że tworzyły je dlatego, że ich mąż zaczął jakiś projekt, ale go nie skończył. No i wtedy żona, graficzka, przejmowała pracę. Okładki książek, plakaty, przeróżne torby albo papiery użytkowe. Nawet Państwo, myślę, nie do końca zdają sobie sprawę, jak wiele z tych rzeczy zaprojektowały kobiety. Te wszystkie historie w jednym miejscu, w książce pod tytułem Graficzki, zebrała Alicja Kobza. I to właśnie ona jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Bardzo dużą częścią tej książki są też rozmowy właśnie z graficzkami. W jaki sposób ty do nich dotarłaś? Miałaś jakiś taki pomysł, że okej, to teraz biorę telefon i dzwonię? Czy w ogóle jak to wyglądało?
2: To też jakoś tak w miarę płynnie wydarzyło. Ponieważ jak już zgromadziłam jakąś taką w miarę pokaźną kolekcję, no doszłam do wniosku, że można by się tym zacząć po prostu dzielić. Pokazywać to, też publikować może jakieś informacje, które udało mi się, do których udało mi się dotrzeć. Czy z jakiejś prasy, no to jakieś, to były raczej wtedy takie szczątkowe informacje. Zdecydowałam, kiedy już właśnie też już tak intencjonalnie zaczęłam poszukiwać tych wszystkich materiałów. To był mniej więcej właśnie moment, kiedy się zaczęła pandemia. I właśnie w pandemii bardzo moja kolekcja wzrosła poprzez zakupy online. To też taka dosyć ciekawa historia, że kiedy właśnie wszystko się zamknęło, antykwariaty, jakieś targi staroci, biblioteki, to dręczyłam sprzedawców na Allegro, wybierając z ich ofert co ciekawsze projekty okładek z tamtych lat i prosząc ich o informacje, kto zaprojektował tą okładkę. I to były takie listy, no często kilkudziesięciu albo nawet kilkuset pozycji. No i obiecywałam, że wszystkie zaprojektowane przez kobiety okładki, znaczy publikacje, w których okładki zaprojektowały kobiety, zakupię wszystkie. Więc właściwie nikt mi nigdy nie odmówił. Dostawałam dosyć szybko taką informację zwrotną. No i ten okres właśnie pandemii to był ten czas, kiedy ta moja kolekcja znacznie urosła. I po pandemii zdecydowałam się właśnie ten profil uruchomić na Instagramie. Powstał projekt Polish Female Graphic Designers z myślą o tym, żeby dotrzeć do trochę szerszej publiczności niż tylko polskiej. No i tam zaczęłam publikować te rzeczy. I entuzjazm był na tyle duży, że jakoś tak dodało mi to skrzydeł. No i stwierdziłam, że chciałabym zacząć docierać do tych projektantek. Miałam takie poczucie, że takie dosyć chyba intuicyjne. Wiedziałam, że na przykład nie mam co wracać za bardzo na akademię, ponieważ skoro tam się niczego nie dowiedziałam w czasie tylu lat studiów, to że to może nie jest najlepsze miejsce, żeby szukać tych graficzek. I miałam takie poczucie, że ja bardzo chcę jakby dotrzeć do nich i z nimi porozmawiać i dowiedzieć się od nich jak najwięcej. I pierwszą graficzką, do jakiej dotarłam, była Romana Ślubowska, pracująca przez 30 lat w państwowym wydawnictwie rolniczym i leśnym. Udało mi się stosunkowo łatwo do niej dotrzeć, bo jej córka prowadziła profil na Instagramie jej poświęcony, gdzie tam raz na jakiś czas wrzucała czy to jakieś jej obrazy z plenerów, czy czasami też jakąś okładkę. A jej nazwisko się pojawiło, bo jedną z pierwszych książek w mojej kolekcji był przewodnik łąkarski właśnie z okładką przed nią zaprojektowany i to w ogóle był pierwszy post tak naprawdę mój w mediach społecznościowych, więc miałam takie poczucie, że wszystko się jakoś odpowiednio łączy.
1: Że tu trzeba zacząć.
2: Tak. I nagle się okazało, że to było po prostu bardzo proste. To znaczy ja napisałam wiadomość na Instagramie, dostałam odpowiedź z numerem telefonu i chwilę później już dzwoniłam i dwa dni później już siedziałam u pani Romany na herbacie, rozmawiając z nią o pracy. To był chyba 2021 rok, jeśli dobrze pamiętam. Jakoś tuż po zluzowaniu, że tak powiem, tych
1: obostrzeń pandemicznych.
2: I pani Romana wyciągnęła swój notes, jak na moje pytanie, czy zna jakiś, czy może mnie odesłać do jakichś swoich koleżanek. No i pani Romana po prostu sięgnęła po notes i wysypała mi po prostu masę nazwisk i masę telefonów. No i to jakby ruszyło.
1: Współtwórczynią tej książki zatem. Do rozmowy z autorką książki Graficzki, Alicją Kobzą, wrócimy w Alei Sław, Radia Pogoda za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości

0: Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu?
3: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Bardzo mnie, nie wiem, czy urzekła, czy tak zastanowiła i trochę jednak rozczuliła taka postawa wielu pań tutaj w swojej książce, które mówiły o tym, że ale to jeszcze ktoś, kogoś interesują moje plakaty, albo że to, ale to nie ma o czym rozmawiać. Nie wiem, to skromność, czy jakby co przemawia za taką postawą? Przecież no jednak są kobietami, które no, kształtowały tę historię polskiej grafiki użytkowej.
2: Tak, w dużej mierze, chociaż trzeba przyznać, że dorobki mężczyzn w tej dziedzinie były dużo, dużo bogatsze. To znaczy, okay, one, żadna z nich nie stworzyła takiego dorobku na miarę, nie wiem, Romana Cieślewicza, czy Waldemara Świeżego. Jednak to, ile oni po sobie pozostawili, jest nieporównywalne. Mogę przypadać przykład, że czołowi plakaciści zrealizowali minimum 1000 plakatów. Oh, czy wow, około 1000 plakatów, a najwięcej, jeśli chodzi o plakacistki, to chyba zrobiła z tego, co ja się zorientowałam, Hanna Bodnar, jest około 120 plakatów, czyli dysproporcja jest bardzo, bardzo duża. Zależy,
1: to prawda.
2: Jest to związane ma na to wpływ bardzo wiele różnych czynników, ale prawdą jest to, że były, w większości były bardzo zaskoczone tym, że ktoś po tylu latach chce z nimi o tej pracy rozmawiać. No, trzeba pamiętać, że od tego czasu ich aktywności zawodowej i twórczej często minęło, znaczy właściwie w przypadku wszystkich żyjących moich bohaterek minęło co najmniej...
1: Czasy wolnej Polski.
2: Tak, co najmniej te 30 parę lat. Więc ich priorytety życiowe i jakieś problemy, z którymi się obecnie mierzą, są jakby zupełnie, zupełnie inne i po prostu o pracy już tak często nie myślą i o twórczości. Ale wydaje mi się, że też ważnym aspektem jest to, że w ogóle dotyczy to wielu kobiet, zwłaszcza też tych poprzednich pokoleń. Ale nie tylko, bo dotyczy to też wielu, na przykład moich koleżanek, które zajmują się grafiką dzisiaj. I to podejrzewam, że dotyczy nie tylko grafiki. Że kobiety rzadziej mówią o sobie dobrze, rzadziej zabierają głos, bo częściej są poddawane krytyce. To znaczy, no nie wiem, to można wziąć nawet, no nie wiem, polityków za przykład. Że jak widzimy zdjęcie polityczki, ona w pierwszej kolejności jest... oceniany jest jej wygląd, to w co jest ubrana.
1: Tak, zawsze nie taka marynarka, nie takie spodnie.
2: Zawsze jest za gruba, za chuda, za niska, za wysoka, za mądra, za głupia. Jakby zawsze to świetnie widać w komentarzach właśnie, chociażby w mediach społecznościowych, jakie standardy obowiązują, czy jak są komentowane kobiety, więc wydaje mi się, że to też jest to jak taka pewien taki mechanizm obronny, które no zwłaszcza moje bohaterki przyjęły, które ma je właśnie chronić przed taką dyskredytacją, przed nadmierną krytyką, że one po prostu od początku mówią, że nie, to tak jak mówiła Barbara, bo nie, to co ja zrobiłam, to nawet nie jest plakat, tego nie można nazwać plakatem, to takie coś, taki afisz. Nie, że to, co ja tam robiłam, to się w ogóle nie liczy. Więc wydaje mi się, że to jest mechanizm taki właśnie, który ma zabezpieczyć przed jakąś taką surową krytyką i komentarzami typu, że kobiety się do tego nie nadają i tak dalej, więc wydaje mi się, że to też troszkę z tego wynika.
1: To nie koniec naszej rozmowy. Autorka książki Graficzki, Alicja Kopsa, jest dziś gościem Alei Sław i do tej rozmowy wracamy za kilka chwil. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Rozmawiamy tutaj o kobietach, które zaprojektowały takie rzeczy, które myślę wiele osób z nas ma w swoim domu albo gdzieś tam wśród rodziny widziało, miało w ręku te przedmioty. I myślę tu na przykład, chociażby pozostając w temacie książek, o takiej całej serii wydawniczej Kik, tak? No to za te okładki również odpowiadała jedna z twoich bohaterek.
2: Tak, okładki Kik to w ogóle jest taka, czyli klub interesującej książki, wydawany, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że od 1958 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Ukazywał się na początku w szacie Ewy Frysztak, czyli też jednej z moich, z bohaterek mojej książki. I ona przez 10 lat projektowała te książki. One też są dosyć, też są bardzo charakterystyczne i myślę, że w wielu bibliotekach takich domowych jeszcze te książki właśnie kikowskie możemy znaleźć. To są właśnie te książki, które się ukazywały z jej projektami. To są książki wydawane między 58 a 68 rokiem. Ona przez około 10 lat właśnie robiła te okładki klubu interesującej książki. I w 68 roku, kiedy odeszła z piwu, a właściwie została z tego piwu zwolniona, Ewa Frysztak, zlecono zaprojektowanie tych okładek Andrzejowi Krajewskiemu. Też znanemu plakaciście, grafikowi. I Andrzej Krajewski opracował layout okładek i w ogóle koncepcję tego projektu. Są to takie bardzo charakterystyczne okładki, w których front jest podzielony na pół. W górnej ramce znajduje się typografia, dosyć prościutka, a dolna jest wypełniona ilustracją. I to wszystko jest obwiedzione takim czarną ramką, czarnym konturem. I jak to bywało z innymi grafikami, Andrzej Krajewski dosyć szybko się znudził projektowaniem tych okładek. Zrobił ich kilka. Popełnił pewien błąd, ponieważ nie chciało mu się czytać, taka krąży ta anegdota związana z tymi jego okładkami, ponieważ mu się nie chciało czytać tych książek, do których robił okładki, to do jednej z nich, tytułu sobie teraz nie przypomnę, na okładce umieścił brunetkę albo odwrotnie, blondynkę.
1: Tak.
2: A bohaterką była brunetka. Tak. I kolejne wydanie jakby zostało poprawione. W następnym jest już...
1: Wszystko się zgadza.
2: Tak, wszystko się zgadza, więc obecnie w antykwariatach możemy znaleźć oba wydania. Znaczy wydanie i z blondynką, i z brunetką na okładce. I kiedy on już nie chciał robić więcej tych okładek, ilustracji właściwie do tych okładek, do tej drugiej połowy, powierzył to swojej żonie. Czy właściwie nie wiem, czy on powierzył, czy ona sama zaproponowała, że ona może je robić. W każdym razie prawdą jest, że zdecydowaną większość, bo około nawet chyba niektórzy szacują, że nawet około 200 okładek właśnie z serii klubu interesującej książki, ukazujących się w latach 70., 80. i jeszcze nawet na początku 90. Zaprojektowała właśnie Maria Ichnatowicz, zwana Muchą. Ona uwielbiała czytać. Projektowanie też tych okładek było dla niej bardzo, bardzo wygodne, ponieważ to były te, to są te ilustracje mają taki format, ja bym powiedziała, 13 na 10 centymetrów.
1: Trochę jak takie, pocztówka.
2: Tak, nawet troszeczkę mniejsze niż pocztówka, więc nie wymagają jakiegoś wyspecjalizowanego warsztatu pracy. Mogła je robić w takich warunkach domowych zupełnie, nie potrzebowała do tego pracowni. Co jest ważne, dlatego że mieszkanie pracowni, która się znajdowała w mieszkaniu Krajewskiego i Muchy, zajmował właśnie Krajewski.
1: Do tego wątku jeszcze wrócimy. Zostańcie Państwo z nami. Alicja Kobza jest dzisiaj gościem programu Aleja Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę.

coś da. Kto wie? Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu.

Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się o ćwitu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Została ostatnia reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i TravistoFast.
4: Aflofarm.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jak w ogóle było z docieraniem do tych prac kobiet, graficzek? Bo wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co zrozumiałam w niektórych opisach, że trochę rzeczy zaginęło, bo panie tak niekoniecznie przywiązywały wagę do tego, że to może być kiedyś ważne.
2: To w ogóle co historia, co graficzka, to inna historia. Może tak, jeśli chodzi o te archiwa, o te ich prace. Mhm. Mogę podać kilka przykładów, bo jeszcze wspomnę, że książka opowiada historię w sumie 27 projektantek, ale 15 z nich poświęcone są takie dłuższe rozdziały, więc jest to 15 takich portretów, mhm, i 12 takich miniatur. Mhm. Myślę, że to jest dobre określenie. I te miniatury to są właśnie raczej takie krótsze biogramy, takie krótsze notki, a 15 to są takie bohaterki, których właśnie udało mi się zgromadzić wystarczającą ilość prac i informacji, żeby właśnie więcej o nich napisać. I naprawdę te historie były, tych ich dorobków bardzo, bardzo różne. Emilia na przykład Piekarska-Freudenreich, która projektowała okładki dla Państwowego Instytutu Wydawniczego, czyli dla PIW-u, i ilustrowała też dużo książek dziecięcych, jest też autorką komiksu. Kiedy ja się z nią spotykałam, to ona się jeszcze opiekowała swoim wtedy już poważnie chorym mężem, Wojtkiem Freudenreichem, też grafikiem zresztą, znanym i bardzo dobrym projektantem. I ja właściwie, ona mi udostępniła tylko jakiś taki bardzo, bardzo skromną ilość swoich prac, właśnie mówiąc, że ona właściwie nie zachowała, nie ma, ma bardzo, trochę ma oryginałów, ale te mi pokazała, to były właśnie, to są prezentowane tutaj w książce jej okładki do... to się nazywało klasyka literatury polskiej i obcej, wydawanej przez PIW. Też taka dosyć ciekawa seria. Tu historia z tą serią jest podobna jak serią Kiku, czyli
1: mąż zaczął, żona skończyła.
2: I to też tak skończyła z rozmachem też około, czyli mąż zrobił kilka, Emilia prawie 200. Więc większość książek z tej serii, które znajdujemy, możemy znaleźć w antykwariatach, bibliotekach, to są książki z jej okładkami z tej serii. No i w każdym razie właśnie większość okładek książek, które ja tutaj prezentuję, bo ja akurat prezentuję tutaj jej przede wszystkim okładki książkowe, dlatego że ona plakatów nie robiła. Mhm. Robiła właśnie dużo okładek książkowych, dużo ilustracji dziecięcej. Ja się właśnie, ja akurat się skupiłam na tych jej projektach okładek książkowych. No i większość musiałam pozyskać sama, to znaczy musiałam je w ogóle sama odnaleźć, więc to są te rzeczy, które były w dużej mierze odnajdowane właśnie na Allegro w czasie pandemii, bo ona tego nie zachowała wiele, więcej ma swoich obrazów, bo to malarstwo jest jednak tym obecnie jej takim głównym narzędziem artystycznej ekspresji. Mhm. Więc dla niej ta grafika to była taka forma raczej czysto zarobkowa.
1: O graficzkach z graficzką i pisarką, autorką książki pod tytułem Graficzki, Alicją Kobzą, rozmawiam dzisiaj w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Została ostatnia reklama.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Dzisiaj w Alei Sław rozmowa z autorką książki Graficzki, która również jest graficzką, Alicją Kobzą. Alicja napisała w jednym miejscu historię kobiet, które w poprzednim ustroju, jak to się ładnie mówi, tworzyły niezapomniane często prace, choć same trochę czasem schodziły na drugi plan, no i stawały się zapomniane. Ale już teraz mogą Państwo posłuchać tych wyjątkowych historii, a potem zapraszam Państwa do tego, żeby po tę książkę sięgnąć. Aleja Sław, Radia Pogoda wraca dosłownie za parę chwil.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Przypominam, że gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj autorka książki Graficzki, Alicja Kobza, która zresztą sama jest też graficzką. Rozmawiałyśmy między innymi przed przerwą o tym, że wiele pań nie zostawiło sobie swoich prac na pamiątkę, no bo potraktowało je jako swoją pracę, coś, co po prostu było pewnego rodzaju zarobkiem, a nie jakąś formą upamiętnienia.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: W przypadku na przykład Marii Syskiej, z którą się spotykałam, graficzki, która obecnie ma 90 parę lat, no to ona nie zachowała nic. Nie ma dosłownie nic. Więc tutaj był problem, ponieważ właśnie dlatego Maria Syska jest w drugiej części książki, bo nie udało mi się pozyskać reprodukcji jej plakatów, ponieważ jak pracowałam nad książką, Muzeum Plakatu w Wilanowie było w remoncie i w ogóle był utrudniony tam troszeczkę współpraca z nimi z tego też chyba powodu. No ale ona też nie miała jakiegoś bardzo, bardzo dużego akurat dorobku plakatowego. Więc były też niespodzianki, na przykład Julita Gadomska, o której wiedziałam bardzo, bardzo niewiele, kiedy udało mi się dotrzeć do jej syna. Okazało się, że była niesamowicie aktywną graficzką, ale zajmowała się przede wszystkim grafiką reklamową, czyli projektowała opakowania, kosmetyków, zapałek, torby papierowe, papiery pakowe, jakieś takie drobne druki w postaci, nie wiem, takich kalendarzyków kieszonkowych, zakładek, zawieszek. Czyli właściwie wszystkiego tego, czego się pozbywamy. Co rzadko kiedy jest... Dzisiaj to już w ogóle inny temat, ale nawet wtedy to raczej nikt nie kolekcjonował poza jakimiś wyjątkami, nie wiem, papierków po cukierkach czy właśnie papierów pakowych.
1: Ale wejdę tu w słowo, bo właśnie tutaj przy pani Gadomskiej uśmiechnęłam się, ponieważ jest w książce zdjęcie planu lekcji wypuszczonego przez chyba PZU albo
2: już
1: jakąś
2: nawet
1: inną,
2: nie pamiętam, ale
1: tak,
2: coś.
1: Państwową spółkę. I tak sobie pomyślałam, ojejku, miałam taki plan lekcji.
2: To jest dosyć ciekawe, bo ktoś mi właśnie też ostatnio mówi, że pamięta dokładnie ten plan lekcji.
1: Musiał być gdzieś rozdawany, może na przykład w szkołach.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Więc tak, to są właśnie takie drobne rzeczy, które rzadko kiedy się zachowują. I jeśli nie jest zgromadzone jakieś archiwum, czy przez samą artystkę, czy przez jej rodzinę, no to przepada. I to jest ten problem właśnie też w ogóle tej grafiki reklamowej, nie tylko w przypadku kobiet, ale i też opakowań, bo to są rzeczy, które były rzadko sygnowane. Więc trudno jest ustalić autorstwo i jeśli się nie dotrze bezpośrednio jakby do samego źródła, czyli do artysty, no bo to też to w większości to są te instytucje, dla których to powstawało, one nie istnieją. Te archiwa się znajdują w różnych dziwnych miejscach, są czasami rozproszone, więc ustalenie autorstwa jest po prostu czasami trudne. Już nie mówiąc właśnie o zachowaniu tego. Jest w Polsce niewiele osób, które to zbierają i kolekcjonują. I wiem, że poszukują cały czas informacji o tym, kto jest autorem danych, no nie wiem, opakowań na etykiety do, nie wiem, do soków, do płynów, do zmywania, czy zmywania naczyń. To akurat właśnie Zofia Pelczar projektowała znak Ludwika, jeden z pierwszych. Więc mało kto zachowuje, prawda, nie wiem, jakieś opakowanie po kremie sprzed 50 lat, czy coś takiego. Więc to z Julitą Gadomską to było niesamowite odkrycie dla mnie, ponieważ okazało się, że jej syn, Kuba Gadomski, po śmierci mamy w 98 roku, po prostu spakował wszystko, co było w jej mieszkaniu i zachował. I dzięki temu no, ocalały niesamowite rzeczy, ponieważ ocalało bardzo, ona była bardzo aktywna, bardzo dużo okazało się robiła właśnie tych toreb, tych projektów toreb pakowych, przeróżnych wzorów. Najbardziej znane są tak zwane loga, torby Peweksu z motylem. To jest taka taki obiekt, który jest, był dosyć dostępny na różnych aukcjach, nawet na Allegro można było to za niewielkie, czy o Elixie kupować za niewielkie pieniądze, bo tego powstało bardzo dużo, one były w różnych wzorach, różnych wielkościach, nawet jest mural z motylem w Łodzi, jeszcze widoczny dzisiaj, chociaż nie pierwszej świeżości, więc no zachowało się po niej masę szkiców. On zachował... ona zaczynała od pracy na takich malutkich kalkach wielkości pudełka od zapałek. Na tym jakby robiła pierwszy szkic. To potem tą kalkę wkładała do powiększalnika, sobie to powiększała. Zachował się w ogóle taki jej... jej taki własny poradnik do tego, jak zabrać się za projektowanie, które zresztą cytuję tutaj, bo ona go spisała w jednym ze swoich notesów, jak przełamać impas właśnie w takim procesie twórczym. Niesamowicie też ciekawe, zachowała się jej korespondencja z mężem, w której ona prosi swojego właśnie mieszkającego we Francji męża o przesyłanie jej tak zwanych letrasetów, czyli folii z różnymi alfabetami w różnych krojach, z różnymi krojami pism do tak zwanego suchego transferu, bo trzeba pamiętać, że no, to były czasy, kiedy no, w takim największym uproszczeniu można powiedzieć, że wszystko się robiło ręcznie, więc dostęp do krojów pisma był bardzo ograniczony i te folie takie, w których właśnie znajdowały się całe alfabety, no, różnych też takich powstających na zachodzie, różnych nowoczesnych, ciekawych krojów właśnie można je było wykorzystać w projektach, no ale właśnie musiały one pokonać tą kurtynę i nie wszyscy mieli dostęp taki łatwy do nich, a jej właśnie mąż przesyłał i ona tam w listach pisze dokładnie, o jaki krój pisma jej jest potrzebny, w jakiej wielkości mają być te litery, więc no niesamowite.
1: Za parę chwil wracamy do tej rozmowy. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest dzisiaj autorka książki Graficzki, Alicja Kobza.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja mam takie poczucie, oczywiście to jest taka tylko i wyłącznie moja teoria, że gdyby nie to, że zmarła właściwie dosyć nagle w tym 98 roku, to myślę, że gdyby sama się zajmowała tym archiwum, to ono mogłoby nie dotrwać do dzisiaj w takiej formie, bo wiem z doświadczenia innych projektantek, które właśnie, z którymi udało mi się spotkać, że one to po prostu rozdawały gdzieś tam na przestrzeni lat, jakieś te oryginalne ilustracje, a to komuś w prezencie, a to ktoś poprosił, no to dała, a to robiły porządki wiosenne i to jakby...
2: Nie przyda się.
1: Rzeczy, no zajmuje dużo miejsca, na co okay. To komu, jakieś szkice, jakieś, nie wiem, no właśnie jakieś oryginały czy coś tam, że wyrzucały, ewentualnie zostawiały sobie po jakimś tam jednym egzemplarzu. Więc taką mam teorię, że właściwie właśnie to, że to archiwum dotrwało i że jest takie bogate, no ocalił jest syn, który po prostu to spakował i przez wiele lat zresztą do tego nie zaglądał jakoś intensywnie, ale mam poczucie, że właśnie nie mam pewności, bo oczywiście nie poznałam Julity Gadomskiej, ale z opowieści wiem, że była raczej taką bardzo skromną osobą, więc mogę przypuszczać, że sama by nie zadbała tak o to, jak zadbał syn.
2: No to jest, zresztą już o tym trochę wspomniałyśmy, że tutaj panowie rzeczywiście jakby realizowali siebie, swoje projekty, to oni byli tacy na piedestale, a te kobiety to tak chyba trochę traktowały to jako no po prostu swoją pracę, bo trzeba zarobić, bo trzeba za coś żyć. A miałaś jakąś taką historię, że na przykład ktoś w ogóle z krewnych czy z bliskich odmówił ci rozmowy o bohaterce, o której chciałaś rozmawiać?
1: Nawet lepiej, odmówiła mi jedna z bohaterek, w sensie udało mi się odnaleźć Danutę Bagińską, to też jest taka ciekawa plakacistka, dokładnej daty urodzenia teraz sobie nie przypomnę, ale myślę, że to są takie końcówka lat 30, bardziej myślę, że urodzona nawet w latach 40. I ona wyemigrowała z Polski do Holandii chyba, jeśli dobrze pamiętam. I bardzo długo próbowałam ustalić jakby kontakt do niej. To mi się w końcu udało. Miałam jakby kilka ścieżek, którymi mogę pójść, bo jakiś telefon stacjonarny, jakąś komórkę, maila. No i był bardzo duży jakiś taki problem właśnie na maile, nikt nie odpisywał, telefonu stacjonarnego ktoś raz odebrał i rzucił słuchawką, więc tak nie do końca wiedziałam, czy mam poprawne te informacje. I udało mi się w końcu zdobyć numer telefonu komórkowego. No to też jest ciekawe, jak w jaki sposób, bo to tak tu akurat punktem wyjścia byli państwo prowadzący galerię plakatu na Chorzej. Pani Nina Rozwadowska i Andrzej Stroka, którzy po prostu też handlują plakatami od bardzo, znaczy

0: zadzwonić na tą komórkę. No i pani była, odniosła wrażenie, że czuje się pani przeze mnie prześladowana.
1: O matko. Intencja
0: okazało
1: była inna.
0: Się, że tak, że ona jakby, że ten stacjonarny to rzeczywiście ona, ale że to, że ona rzuciła słuchawką, zanim ja zdążyłam tylko powiedzieć dzień dobry, że mail też dotarł, ale ona po prostu postanowiła go zignorować. Więc no i ja informacji zwrotnej nie dostałam, więc nie miałam zielonego pojęcia, czy jakby,
1: czy jest chęć, czy w ogóle jest błąd komunikacji.
0: Tak, czy te wiadomości w ogóle do niej dotarły. No i pani Danuta powiedziała, że nie życzy sobie. Rozmowa była bardzo krótka, że nie chce, żeby o niej w ogóle cokolwiek pisano, żeby pokazywano jakiekolwiek jej prace, że ona bardzo źle wspomina ten czas życia w Polsce i że ma bardzo krytyczny chyba stosunek do tego okresu. Więc no, ta komunikacja była taka jakaś utrudniona i dosyć jakoś potem coś próbowałam jej w SMS-ach wyjaśnić, bo miałam takie poczucie, że nie dostałam szansy jakiejś obrony nawet. No ale uszanowałam, no nie chciała, więc a szkoda, bo robiła wspaniałe plakaty. I myślę, że warto by było o nich napisać. Wydawało mi się, że no, jakby może mówić co chce, ja nie będę jakby jej tego cenzurować, więc, więc mogłaby wyrazić swoje zdanie. Ale wiem też z innych źródeł, że ona się tam zmaga z różnymi innymi problemami obecnie i też ucięła jakieś takie przyjacielskie kontakty, więc to pewnie się na to nakłada kilka różnych innych czynników, ale tak, no. A tak to jeśli chodzi o resztę, o rodziny, to czy przyjaciół, to wszyscy bardzo chętnie. Mhm. Właściwie poza tym, tą jedną historią, to nikt nie odmówił, nikt nie był jakoś tam negatywnie nastawiony, czy wszyscy raczej tak optymistycznie, znaczy tak entuzjastycznie.
2: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj autorka książki Graficzki Alicja Kobza. To nie koniec naszej rozmowy, słyszymy się ponownie za parę chwil.
3: Aleja Sław Radia Pogoda.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje śni nadal, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą

0: lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwo calować dłoni, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
0: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Reklama.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Chciałam jeszcze zapytać właśnie cię o te poszukiwania. Czy na przykład, gdy już byłaś w takim transie poszukiwania różnych rzeczy, to zdarza się, że na przykład patrzysz na jakiś rysunek, okładkę i myślisz sobie, że to może być tej graficzki projekt?
2: Teraz to wynika trochę z tego, że ja po prostu już bardzo dobrze poznałam twórczość tych niektórych moich projektantek. I ciężko mi jest to odróżnić, bo w wielu przypadkach znam prawie całą ich twórczość, jak na przykład, nie wiem, no znam prawie wszystkie plakaty Barbary Baranowskiej, bo ich po prostu niewiele powstało, czy wszystkie plakaty Hanny Bodnar, więc ja je rozpoznaję, bo po prostu...
1: Bo już je widziałam,
2: wszystkie
1: już wiem.
2: Widziałam. Ale nie ma czegoś takiego, jak jakiś, nie wiem, że projekty kobiet się czymś odróżniają od projektów mężczyzn, to czegoś takiego zupełnie nie ma, to na pewno. Wiele kobiet raczej nie stworzyło takiego swojego bardzo charakterystycznego stylu w projektowaniu, co osiągali tacy twórcy jak, nie wiem, Młodożeniec, czy Tomaszewski, czy Świeży, którzy stworzyli takie rozpoznawalne, bardzo indywidualne style swoje twórcze i że naprawdę te ich projekty można rozpoznać bezbłędnie, dosyć łatwo. To jakby wynika moim zdaniem z kilku rzeczy, ale może zanim o tym powiem, to jeszcze no na przykład rozpoznaję projekty Emilii Freudenreich. One są takie bardzo malarskie i często jak widzę jakąś okładkę, jestem w tym, podejrzewam, że to może być ona, ale też mnie zaskakuje czasami. Ostatnio znalazłam jakąś jej książkę, dosłownie nie wiem, tam trzy tygodnie temu i byłam bardzo zaskoczona, że to jest jej projekt, więc jakby ta twórczość kobiet jest zdecydowanie bardziej zróżnicowana, robiły więcej różnych rzeczy, no miały też ograniczony dostęp do pewnych zleceń, na przykład kobiety, nie wiem do końca dlaczego nie robiły w ogóle plakatów teatralnych, co było od któregoś momentu, to plakat teatralny był takim najbardziej prestiżowym medium plakatowym. W tym plakacie jakby działy się takie najciekawsze jakieś eksperymenty i formalne, i nieformalne, więc on na pewno był bardziej prestiżowy niż plakat filmowy, ale nie wiem, czemu kobiety tego nie robią, po prostu podejrzewam, że nie miały dostępu do zleceń. Nie bardzo mam to już jak zweryfikować obecnie, ale no na pewno można by się temu bardziej przyjrzeć. Ja w ogóle miałam takie na początku taką myśl, że to jest deficyt. To znaczy, że jeśli się... tak trochę jak pracowałam nad tą książką, to tak myślałam, że celem każdej z tych moich twórczyń i twórcy właśnie zajmujący się grafiką w tym okresie, no było to opracowanie tego właśnie takiego bardzo charakterystycznego języka artystycznego. Ja zresztą też byłam wykształcona trochę w takim przekonaniu, to znaczy ta tradycja, ja byłam właściwie kształcona, mam poczucie, że tak samo jak były kształcone moje projektantki, to znaczy pomimo tego, że ja studiowałam te dziesiątki lat później, to ten system edukacji na akademii był bardzo zbliżony. I u nas, jak ja studiowałam, no to też ten nacisk na to, żeby wytworzyć właśnie taki swój bardzo autorski styl, był dosyć, czy był wyczuwalny ten nacisk. Nie uczono nas, nie wiem, jakiejś pracy zespołowej, no budowania jakichś takich bardziej złożonych projektów, tylko właśnie takich bardzo takiego indywidualistycznego podejścia. Więc ja przez lata myślałam, że to jest jakby, że o to chodzi, że to jest coś, do czego się powinno dążyć.
1: Że tak ma być.
2: Tak ma być, tak jak świat światem stoi, tak po prostu, tak zawsze było i żeby być tym, że mistrzowie, no to chodziło o to, że właśnie oni osiągali jakiś taki ten poziom właśnie jakiegoś mistrzostwa po tych latach i że I że problemem kobiet jest to, że one po prostu nie miały czasu, żeby i możliwości, żeby te talenty tak rozwijać, bo jednak żeby taki poziom i taki styl stworzyć, osiągnąć, to trzeba mieć, no, trzeba bardzo dużo eksperymentować, no, trzeba bardzo mieć jakby trzeba temu się po prostu poświęcić. I no, wymaga to, tak jak nawet mówi Emilia Piekarska, Freudenreich, to wymaga to niesamowitego egoizmu, też pewnej formy narcyzmu, no, takiej osobowości, która jest skupiona właśnie bardzo, bardzo na sobie. I że ona tego po prostu nie miała, że świat jest no, na tyle interesujący, jest tyle innych ciekawych rzeczy i że ona uznała, że to jest w ogóle jakby też, ona nawet używa takiego stwierdzenia, że to jest po prostu głupie. I ja już po ukazaniu się tej książki dosyć tak zmieniłam trochę właśnie moje podejście do tego i zaczęłam myśleć, że właśnie może tak, może o to chodzi, że to że mamy tak wypaczone tą wizję tego, że, tego mistrzostwa, że jest przez ten system patriarchalny jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych po prostu schematów właśnie stworzonych przez mężczyzn tak naprawdę, czyli że no, żeby, nie wiem, zaistniał Michał Anioł, no to jakby musi być to poświęcenie, prawda, nie, bez rodziny, bez niczego. Trzeba myśleć tylko o tej wielkiej sztuce i tak dalej. A ja zaczęłam myśleć, że kurczę, że może świat bez Michała Anioła nie byłby taki straszny bez tej Kaplicy Sykstyńskiej, że wolałabym świat zbudowany, nie wiem, w oparciu o jakąś wspólnotę, bez wojen, bez ludobójstw, ale taki, który, nie wiem, miałby w sobie właśnie więcej czułości, jakiegoś, właśnie był taki bardziej wspólnotowy niż oparty o takich, no, na takim skrajnym egoizmie i narcyzmie. Więc przestałam jak gdyby postrzegać tego jakąś taką zaletę wielką, że to właśnie to wytworzenie tego stylu jest jakimś celem nadrzędnym każdego twórcy. I że właśnie można robić mniej, ale też piękne, ciekawe, wartościowe rzeczy i że wcale nie ma znaczenia, czy ktoś zrobił 1000 plakatów, czy 200, bo no, bo że nie ma, to nie powinno to mieć znaczenia.
1: A te piękne rzeczy z zakresu grafiki mogą Państwo pooglądać chociażby właśnie w książce naszej dzisiejszej gościni, Alicji Kobzy. Napisała ona książkę pod tytułem Graficzki, w której to właśnie zebrała historię kobiet tworzących grafikę użytkową w PRL-u. Polecam Państwu bardzo serdecznie tę książkę. Polecam też naszą rozmowę, a wracamy dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To też jest mega ciekawe, no bo na przykład jak właśnie jedna z twoich bohaterek projektuje na przykład jakiś właśnie papier pakowny, albo właśnie te torebki papierowe, czy chociażby no plany lekcji, tak? Jakieś ulotki i tak dalej, no to tak naprawdę jak dużo ludzi potem to ogląda, taki jej projekt, nawet trochę nie wiedząc, że no jednak ona za tym stoi, tak? Może właśnie trochę ta książka też odczaruje to, że no jednak właśnie czy papier pakowny, czy plan lekcji, no ktoś to stworzył, ktoś to zaprojektował, tak? I wtedy na przykład taki artysta, który stoi za tym projektem, staje się dużo bardziej popularny niż ktoś, kto namalował Michała, niż ktoś namalował obrazy w Kaplicy Sykstyńskiej. No bo jednak każdy może to zobaczyć, tak?
2: Tak, no...
1: Te torby z Peweksu.
2: Osobną chyba też taką kwestią jest to, że ja nie wiem, jak było z dostępnością pewnych tych rzeczy. Mhm. To znaczy wiem, że były jakieś takie deficyty, jeśli chodzi o dostępność różnych towarów wtedy. No, z tego słynęły te czasy też swoją drogą. Tak. Więc dużo projektów, na przykład jakichś opakowań też powstawało na eksport. Mhm. Więc ja nie mam pewności, nie wiem do końca, jak było z dostępnością tego wszystkiego. No bo były papiery pakowe. Pytanie, w co się pakowały te papiery? Znaczy, co się opakowywało tymi papierami, skoro wiele rzeczy było niedostępnych. Więc tutaj nie mam pewności, to też jest ciekawy temat do zgłębienia, jeśli chodzi właśnie o dostępność i powszechność pewnych tych rzeczy. Ale no na pewno te torby z Peweksu znają prawie wszyscy. Książki kucharskie, które projektowała Julita Gadomska, nawet moja mama bardzo wiele, no na pewno właśnie kobiet i nie tylko kobiet urodzonych właśnie czy tam w latach 50., 60., myślę, że w swoich takich biblioteczkach kucharskich ma książki z jej okładkami. Mhm. Więc no to jest ciekawa rzecz, zwłaszcza, że wtedy wszystko robili, no nie wszystko, ale dużo rzeczy robili artyści, w przeciwieństwie do tego, jak jest dzisiaj, ponieważ no już obecnie, no to już kiedy mamy AI Slop, no i jakby możemy sobie wygenerować w 5 minut opakowanie, grafikę na opakowanie, nie wiem, no, czekolady czy czegoś. Mm-hmm. No to tak wtedy wszystko się robiło ręcznie, wymagało to ogromnej wiedzy, więc za tym stali często artyści po prostu. Mm-hmm. Ludzie, którzy mieli wykształcenie czy malarskie, bardzo właśnie rozbudowany warsztat malarski, rysunkowy. Ale tak, no, rzadko o tym myślimy też, że nie wiem, druczki na poczcie są przez kogoś zaprojektowane. No, ktoś to zrobił. Czy dobrze, to już jest osobna kwestia. No, to, jak się poruszamy po mieście, jest zaprojektowane. W sensie cały system oznaczeń. Można to ocenić po tym, czy jak łatwo się gubimy. Czy ja na przykład się często gubię, mamy tylko jedną krzyżówkę metra, nie bywam tam często, a zawsze się tam gubię.
1: Okej.
2: Okay. Więc myślę, że tam coś zawsze mam, nie do końca wiem, jak pójść, więc no to są bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe projektowe zagadnienia, czy a propos metra, no to bardzo ciekawa jest historia systemu identyfikacji w ogóle metra londyńskiego. Mhm. I w ogóle schematu, mapy, no to też polecam to zbadać. To jest na osobny wątek, ale można to w internecie sobie wyszukać. Więc no, projektowanie graficzne i nie tylko, to jest też dzisiaj też trochę bardziej też takie projektowanie i doświadczeń. No to jest coś ciekawego, często niezauważalnego, ale no wtedy tego było znacznie mniej. No jednak nie było tysięcy kremów do wyboru i tylko były tam, nie wiem, kilka i trzeba było zaprojektować kilka opakowań dzisiaj. A dzisiaj jest to całkiem inna sytuacja.
1: Nie dziwi mnie, że okładkę swojej książki projektowałaś ty sama. Wyobrażałaś sobie, że ktoś inny niż ty może ją zaprojektować?
2: Ja w ogóle, jak to może się wydawać dziwne, ale ja pomimo tego, że sama jestem graficzką i specjalizuję się właściwie, można powiedzieć, w projektowaniu książek, obecnie to tego robię najwięcej, to ja byłam gotowa oddać projekt tej książki Przemkowi Dębowskiemu z charakteru, który jest świetnym, świetnym projektantem.
1: No nie, ale jak? Książka o kobietach, stworzona
2: tak,
1: przez kobietę.
2: Ale miałam takie właśnie poczucie, że nie muszę robić, jakby chciałam tak nie być taką właśnie, nauczyć się delegować różne zadania, nie robić wszystkiego samej. Mhm. Ale ostatecznie stanęło na tym i cieszę się bardzo, że tak wyszło, że tą książkę w całości ostatecznie zrobiłam sama. Projekt Przemek wkroczył na ten końcowy etap, nanosił korekty, przygotowywał ją do druku i pilnował tego wszystkiego tam, żeby ona była taka piękna, jak jest teraz. A okładka jest moja i nie moja. To znaczy inspiracją do tej okładki jest autorska typografia Liliany Baczewskiej, która się pojawia tutaj w tej książce jakoś właściwie w miarę na początku. Mhm. Bo jest to historia Liliany Baczewskiej jest pierwszą historią opowiedzianą w tej książce. I jest to, niektóre litery w ogóle są, tak można powiedzieć, żywcem niemalże wyjęte z jej projektów. To są litery, które ona stworzyła do plakatu Le Girls i między innymi też wykorzystała te litery na takich kopertach na płyty winylowe. Więc ja im nadałam troszeczkę jakby trochę bardziej współczesnego charakteru, trochę innej kolorystyki. Ale musiałam doprojektować niektóre litery z racji tego, że nie był to pełny alfabet. Więc tak czuję, że to jest taka okładka, którą zrobiłam pół na pół z Lilianą Baczewską. No, tak mówię, ale Liliana Baczewska niestety nie żyje, więc nie mogła się na to zgodzić.
1: Alicja Kobza dzisiaj była moim i Państwa gościem w Alejsław Radia Pogoda. Dziękuję bardzo za to
2: spotkanie.
1: Ja również
2: bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

mnienia. Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Reklama.
4: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek kuratorium oświaty w Poznaniu.
6: Wakacje ruszyły.
1: Ruszyły. Izabela Liberty-Jędroszkowiak, wicekurator oświaty.
5: Wielkopolscy uczniowie będą z pewnością wypoczywać na koloniach, na półkoloniach, które odbędą się również w Wielkopolsce.
1: I w tej chwili w naszej bazie wypoczynku mamy zgłoszone już 1585 różnych form wypoczynku, czyli półkolonii i kolonii. I weźmie w nich udział razem 55 600 dzieci. I to jest informacja na początek wakacji.
5: Zasłużone wakacje startują. A czego by Pani życzyła uczniom, uczennicom właśnie naszych wielkopolskich szkół?
1: Życzyłabym im dobrej pogody, resetu, pobycia offline, spędzenia czas z przyjaciółmi, z rodziną, tak żeby wypoczęci wrócili na początek roku szkolnego.
5: Wakacje to czas wypoczynku. Pamiętajmy o bezpieczeństwie również na łonie natury, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
7: Lato to czas wypoczynku. Z wypoczynkiem na łonie natury wiąże się też bezpieczeństwo. Stąd służby takie jak właśnie Policja, Straż Państwowa, Pożarna, Straż Leśna co roku wspólnie ćwiczą i też organizują akcje Bezpieczne Wakacje. I tak samo w tym roku nasi strażnicy leśni w towarzystwie policji, w towarzystwie właśnie Straży Pożarnej będą kontrolowali obozowiska, będą również zwracali uwagę na posługiwanie się ogniem, będą edukowali, no ale jeżeli ktoś złamie prawo, no to też mają wtedy możliwość wystawienia mandatu. Czyli chodzi o to, by też poruszać się pojazdami, samochodami, quadami, crossami w miejscach do tego przeznaczonych. Generalnie w lasach nie lubimy takich pojazdów i chcemy, żeby lasy były od nich wolne, spokojne. Tam mają Państwo zaznać spokoju podczas spaceru, biegania, jeżdżenia rowerem, każdej aktywności. A właśnie jeśli chodzi o takie już zorganizowane obozowiska harcerskie nad wodą, wypoczynek, no to tutaj wspólnie ze strażakami, z policjantami też takie miejsca będziemy odwiedzać, zwracać na nie uwagę, by ten wypoczynek był po prostu źródłem radości, a my jako tutaj służby odpowiednie zadbamy, by były też bezpieczne. Na koniec apeluję jeszcze raz do poznaniaków, Wielkopolan o to, by podczas wakacji wypoczywać z rozwagą, by zawsze pamiętać o tym numerze 112, jeżeli Państwo widzą jakieś zagrożenie i o tym, by przyrodę traktować z szacunkiem i w sposób bezpieczny wypoczywać.
8: Mamy w Wielkopolsce wakacje. To radosny czas, szczególnie dla naszej młodzieży, dla dzieci, ale oczywiście czas, kiedy Straż Pożarna zwraca szczególną uwagę na miejsca wypoczynków, na te przestrzenie, w których i młodzież, i dorośli odpoczywają. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskich Strażaków. Pod koniec czerwca wszedł kolejny z obowiązków montowania czujek w miejscach, gdzie nocujemy. Chodzi o obiekty, które są wynajmowane. To ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo właśnie w tych miejscach, gdzie przede wszystkim będziemy spędzali noc i będziemy odpoczywali. Ryzyko pożarowe istnieje przez cały rok i to nie jest tak, że tylko okres grzewczy jest tym najbardziej zagrożonym czasem. Więc te czujki, kolejne z tych obowiązków dla kolejnych, można powiedzieć, obiektów wszedł w życie. I dobrze, że to się stało przed okresem wakacyjnym. Im szybciej, tym lepiej z punktu widzenia strażaka. Natomiast oczywiście sam okres wakacyjny to dość charakterystyczne zdarzenia, których też w minionych latach interweniowali strażacy, więc przestrzegając przed tym, co może się zdarzyć, pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo nad wodą. Jeśli chodzi o dorosłych, niestety wiele tych tragicznych sytuacji jest efektem tego, że czy to jakaś nieuwaga, nieroztropność, ale także spożycie alkoholu powoduje, że no niestety nawet strażacy nie są w stanie uratować człowieka, który po prostu się topi lub było już za późno na wyciągnięcie go z wody i na skuteczne udzielenie pomocy. To także ryzyko pożarowe w lasach i na różnych innych przestrzeniach, bo przecież jest pora sucha, jest upalnie, ta wilgotność spada powietrza, do tego silne wiatry, więc to kolejna grupa zagrożeń, ale także w samym gospodarstwa, gdzie dochodzi do wypadków, gdzie nasza młodzież też chce pomagać przy różnych zbiorach, ale nie zawsze dzieje się to właśnie z takim bezpieczeństwem. bezpieczeństwem i higieną, można by powiedzieć, pracy, czyli z takimi podstawowymi zasadami, które powinny towarzyszyć. Więc tutaj też ta uwaga w kontekście gospodarstw rolnych i tam, gdzie będziemy przebywali na wsi, ale też kwestia wypoczynku, sprawdzanie, kontrolowanie obiektów tuż przed rozpoczęciem takiego wypoczynku, czyli zorganizowanej formy dla dzieci i młodzieży odpoczynku, wyjazdów, więc kontrolę obiektów, ale także sprawdzanie lasów, gdzie mamy wypoczynki pod namiotami, myślę tu o harcerzach, sprawdzanie tych terenów przed, tak żeby określić, czy jest bezpiecznie, żeby w tym danym określonym miejscu przez organizatora zorganizować taki biwak, to jedna sprawa, dwa, sprawdzenie podczas już odbywania samego wypoczynku tego terenu, czy organizator zadbał o punkt przeciwpożarowy, o jakąś drogę, ścieżkę ewakuacji, o zapasowe miejsce na wypadek burz i intensywnych opadów deszczów czy wiatrów, ale także o drzewa, czy nie są suche drzewa w okolicy, które mogłyby przewrócić się i spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia. To tylko niektóre z elementów sprawdzanych przez strażaków i to wszystko się dzieje. A ponadto oczywiście całe przygotowanie też straży pożarnej do sprzętowe, do burz, do nawałnic, także do innych zagrożeń. To taka codzienność w tym okresie wakacyjnym czy przedwakacyjnym dla strażaków, ale także no, myślę, że moment, gdzie powinniśmy pomyśleć o tym, że jako ludzie no, chcemy przeżyć ten czas bezpiecznie, odpoczywając, korzystając z rekreacji. To jest super, to jest świetne, bo przecież każdy z nas czeka z wytchnieniem na okres urlopowy, ale musimy pamiętać, że no, do wielu zagrożeń, z którymi mają chociażby do czynienia strażacy, tutaj na terenie Wielkopolski, dochodzi dlatego, że człowiek gdzieś tam właśnie no, ma mniejszą uważność na te różne codzienne sytuacje, a w wyniku tego no, dochodzi do niebezpieczeństw, które powodują no, jakieś zagrożenie dla życia czy zdrowia ludzkiego.
5: Bądźmy zatem ostrożni, pamiętajmy o tych wszystkich zasadach. A teraz Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego.
0: Fontanna na terenie skweru Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego przeszła remont. Paulina Nowicka, szefer Poznańskiej Inwestycje Miejskie. Przeprowadzono tam rozruchy technologiczne instalacji, a udostępnienie tego skweru mieszkańcom planowane jest na początek lipca, zaraz po dopełnieniu formalności. A podczas tych prób sprawdzono poprawność działania wszystkich instalacji, w tym pracy pomp czy też oświetlenia niecki. Dzięki tej inwestycji instalacje niezbędne do poprawnego działania fontanny zostały całkowicie wymienione. Kluczowe były elementy, które na co dzień nie są widoczne, gdyż ukryte w podziemnej komorze technicznej. To tam naprawiono pompy, armaturę sterującą, całą atrakcją i przeprowadzono prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy też teletechniczną. W ramach prac zmieniły się nie tylko mechanizmy czy też instalacje, dzięki którym ta fontanna znów będzie działać, ale wykonane zostały też prace na zewnątrz. W ramach tych prac stare płyty, którymi wyłożona była niecka fontanny, zostały zdemontowane i zastąpione nowymi granitowymi. W zakres prac wchodziło również dno fontanny oraz nawierzchnia wokół niej. Ponadto wyremontowano betonowy mostek. Zrealizowane prace poprawiły estetykę tego miejsca.
5: Przypomnę, udostępnienie skweru Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego planowane jest na początek lipca. Czas na dłuższą rozmowę, będzie kulturalnie, a zarazem wakacyjnie. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
3: Katarzyna Lorek, specjalistka do spraw komunikacji z Biura Prasowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
5: Właśnie wakacje ruszyły. Co na ten czas przygotowało Muzeum Narodowe w Poznaniu?
3: Atrakcji jest bardzo dużo i tych atrakcji jest skierowanych do różnych grup wiekowych, bo zajęcia są od 3 do 15 lat, więc też są bardzo różnorodne, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo nie dość, że są po prostu właśnie dostosowane do różnych grup wiekowych, to jeszcze mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o te zajęcia. No i oczywiście tak, w Muzeum Narodowym w Poznaniu na przykład będziemy mieć zajęcia takie na przykład skierowane do najmłodszych, do dzieci w wieku 3 lat, więc tutaj będzie spotkanie z Albertem Albertsonem, to jest taki bohater książek dla dzieci, więc tutaj często dzieci mogą się z nim utożsamić, bo to jest taki chłopiec jak każdy tak naprawdę i po prostu łatwo się z nim utożsamić i po prostu wejść w jego skórę, że tak powiem.
5: Te zajęcia odbywać się będą przy Placu Wolności?
3: Tak, dokładnie. Na razie mówię o tych właśnie zajęciach Muzeum Narodowym, czyli w tym w gmachu głównym tutaj w Poznaniu. Oprócz tego też przygotowaliśmy takie zajęcia, które wydają mi się być bardzo ciekawe, bo tutaj dzieci będą mogły trochę nauczyć się historii sztuki, poznać takie pojęcia jak na przykład dywizjonizm czy monotypia. Te zajęcia też będą zakończone warsztatem artystycznym, więc jak najbardziej będzie można wyjść ze swoją własno przygotowaną pracą.
5: Co jeszcze przygotowaliście na ten wyjątkowy czas wakacyjny w Poznaniu?
3: Oprócz tego właśnie, że oczywiście w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu mamy zajęcia, no to nie możemy zapominać też o innych naszych oddziałach właśnie poznańskich. W Muzeum Sztuk Użytkowych będzie pokaz mody historycznej i też projektowanie własnych strojów. Z kolei w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym zarówno będzie można usłyszeć właśnie o samurajach, jak i o Wielkopolanach i o powstańcach, także to też będzie interesująca dawka historii, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego akurat na wakacje. Oprócz tego jeszcze w Muzeum Kultur Świata przygotowaliśmy na przykład, to są tylko oczywiście przykłady, bo całość, tak naprawdę cały harmonogram zajęć znajduje się na naszej stronie Muzeum Narodowego w zakładce Edukacja i tam jest cały program przygotowany. I w Muzeum Kultur Świata będą przygotowane zajęcia z sypania mandali, czyli coś zupełnie takiego egzotycznego, można powiedzieć. Te zajęcia bardzo cieszą się ogromną popularnością, bo one też odbywają się, można powiedzieć, co jakiś czas w Muzeum Kultur Świata. Naprawdę dużo dzieci jest chętnych, bo to jest sypanie mandali z piasku, a później również przygotowywanie swoich własnych prac.
5: Jednym słowem, zapowiada się bardzo ciekawy czas wakacyjny w stolicy Wielkopolski. W wakacje też z pewnością wiele osób chętnie przyjeżdża do Poznania i odwiedza Muzeum Narodowe w Poznaniu. To nie jest tak, że są wakacje i kojarzą się tylko z wyjazdami, przykładowo nad morze.
3: Oczywiście, cały czas mamy zwiedzających, cały czas jest dużo właśnie grup. Też przyjeżdżają grupy zorganizowane, bo to nie jest tak, że to są tylko indywidualne osoby, ale też grupy zorganizowane. Zapraszamy właśnie też kolonie, półkolonie. Też przygotowana jest na przykład między innymi taka już trwata wystawa, to właściwie to jest pokaz prac na papierze Wojciecha Weissa, która przyciąga bardzo zwiedzających i to jest gratka dla fanów grafiki. Oczywiście zachęcamy do zwiedzania Galerii Sztuki Polskiej, bo to oczywiście Jacek Malczewski, znane nazwiska sztuki polskiej, Olga Boznańska, także to też na pewno cieszy się dużą popularnością.
5: A więcej szczegółów można znaleźć na stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu.
3: Tak, oczywiście właśnie wszelkie godziny otwarcia, też jak muzeum funkcjonuje w sobotę, w niedzielę, wszystko jest dostępne na stronie Muzeum Narodowego.
5: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówiła
3: Katarzyna Lorek, specjalistka do spraw komunikacji z Biura Prasowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
5: W naszym magazynie zajrzymy teraz do onkobazy.
9: Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę. Nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa i nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana i to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień, takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na Was codziennie od 10 do 16.
5: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu. A tymczasem ruszają prace torowe na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego. Roboty ruszają też na Zamenhofa. W związku z remontami wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Utrudnienia potrwają do końca lipca. A tymczasem trwa wprowadzanie nowej organizacji ruchu na Ogrodach. Wkrótce roboty rozpoczną się na ulicach Bednarskiej, Grodziskiej i Szamotulskiej.
4: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
5: Ja w tym wydaniu poruszę sporo tematów z Poznania, ale nie tylko, bo na przykład zajrzymy do Lubonia. Sprawdzę, co z budową hali w tym mieście. Będzie też o kontroli punktów gastronomicznych w Wielkopolsce. Zostańcie ze mną, bo to wszystko już w tym kwadransie. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy magazyn. Punkty gastronomiczne w Wielkopolsce pod lupą sanepidu. Od tego tematu zaczynamy to wydanie programu.
10: Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna cykl weekendowych kontroli. Wiesława Kostuje, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Bezpieczeństwo sanitarne jest naszym priorytetem, dlatego kontrole mają na celu weryfikację standardów w gastronomii, przy trasach turystycznych oraz w obiektach turystycznych w weekendy. W okresie letnim przy wysokich temperaturach rośnie ryzyko zatruć pokarmowych, a inspektorzy sprawdzają zasady higieny, czystości oraz prawidłowe przechowywanie żywności. Wyniki będą publikowane na bieżąco. Dbamy o najwyższe standardy, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie.
5: Kontrole będą trwały do 27 września. W naszym magazynie będzie teraz o mieszkaniach, a dokładnie o pewnym programie.
11: Program społecznej agencji najmu nabiera tempa. On rozwija się zgodnie z naszymi założeniami. Kolejne osoby otrzymują mieszkania. Do tej pory ZKZL przekazał łącznie ponad 60 lokali w programie. Zainteresowanie programem rośnie i aby odpowiedzieć na potrzeby poznaniaków, ZKZL stale poszukuje nowych lokali, które mogłyby zostać włączone do tego programu. Myślę, że program SAN to bardzo dobra opcja dla właścicieli. Jeżeli zdecydują się oni na współpracę, to podpisują umowę dzierżawy z ZKZL-em. Ta umowa powoduje, że nie będą musieli samodzielnie poszukiwać najemców, prowadzić rozliczeń czy obsługiwać formalności związanych z wynajmem, bo ZKZL gwarantuje regularne płatności przez cały czas obowiązywania umowy czy zwrot lokalu w stanie niepogorszonym. Te dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ten model współpracy jest korzystny zarówno z perspektywy najemców, jak i właścicieli mieszkań. Uczestnicy programu, którzy odebrali klucze, pozytywnie reagują na stan lokali, na warunki mieszkaniowe, a właściciele podkreślają liczne korzyści wynikające z tej współpracy. Między innymi wskazują tutaj bezpieczeństwo finansowe czy ulgi podatkowe. SAN działa już od kilku lat w Poznaniu. Mamy też społeczną agencję najmu 2.0. Ten program skierowany jest do pracowników oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej czy osób z niepełnosprawnościami i osoby, które przystąpią do społecznej agencji najmu, mogą również liczyć się na dofinansowanie w czynszu. My zachęcamy właścicieli mieszkań do zgłaszania lokali, do współtworzenia tego programu, który zwiększy dostępność mieszkań w Poznaniu, a także odpowie na potrzeby osób poszukujących stabilnego najmu. Te zgłoszenia mieszkań można zrobić za pomocą formularza dostępnego na stronie san.poznań.pl. Więcej szczegółów można też poznać na stronie internetowej ZKZD.
5: Mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Dodam, że sporym zainteresowaniem cieszy się też program Mieszkanie do Remontu. W naszym magazynie teraz zabierzemy Was do Lubonia. Będzie o hali, która ma powstać w tym mieście.
3: Kończymy przygotowania do ogłoszenia przetargu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zakończymy budowę hali widowiskowej, koncertowej przy Ośrodku Kultury na około 200 osób. Tym samym będziemy mogli w większym zakresie zapraszać teatry, w tym współpracując z Teatrem Muzycznym, choćby na wspaniałe przedstawienia dla mieszkańców, którzy przyjdą na te przedstawienia pieszo.
5: A gdzie obecnie odbywają się spektakle, różne wydarzenia?
3: W mniejszym zakresie, w Ośrodku Kultury, ale to przy publiczności do 100 osób to zdecydowanie za mało.

0: A dziś ze mną w studio przy 27 grudnia w Poznaniu.
1: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Tak, szczególnie, chociaż już też widzimy to, że cały rok są w zasadzie szeroko odwiedzane, ale no wakacje to jest ten szczyt sezonu turystycznego i rzeczywiście na terenie naszej poznańskiej dyrekcji lasów, głównie w Wielkopolsce, możemy wiele miejsc ciekawych zwiedzić.
0: Dziś do mojego studia przyszedł pan z mapą, tak?
1: Tak, przyniosłem mapę, taką tradycyjną mapę papierową, którą mamy jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu do dyspozycji dla Państwa, jak się spotykamy z mieszkańcami regionu na wszelkiego rodzaju piknikach, festynach, to zawsze ją mamy pod ręką, rozdajemy, ponieważ tutaj też oprócz tego, że widzimy, jakie mamy szlaki turystyczne i gdzie te nasze nadleśnictwa sięgają, z tyłu tej mapy mamy konkretne już propozycje wycieczek, to co możemy zobaczyć. I tutaj rzeczywiście tego troszkę jest.
0: To może pokrótce powiedzmy, jest tego tyle, że nie starczyłoby nam naszego czasu antenowego, ale pokrótce powiemy między innymi, co czeka na wszystkich mieszkańców, którzy zdecydują się właśnie, by skorzystać z takiej mapy.
1: Tutaj kilka takich najważniejszych, może na teraz, informacji, to polecam szczególnie wybrać się do nadleśnictwa Koło. To już teren Wielkopolski Wschodniej, ale tam mamy wyjątkowe miejsce, które nadleśnictwo Koło wraz z gminą i ze stowarzyszeniami archeologicznymi utrzymuje. To są, my je nazywamy tak, wielkopolskimi piramidami, czyli miejsca pochówków grobowców megalitycznych, no robią wrażenie, bo to wiek szacowany ponad 5000 lat, także warto ten park kulturowy zobaczyć.
0: To nieco dalej Poznania, a bliżej jest stolicy Wielkopolski?
1: Bliżej to na pewno Mała Białowieża i Czeszewski Las, czyli nadleśnictwo Jarocin, przeprawiamy się Wartą poprzez promem po prostu płyniemy przez Wartę, promem liniowym i uwaga, promem sterują leśnicy, którzy 2 lata patent sternika śródlądowego robili, także to jest na pewno miejsce wyjątkowe, miejsce, które podziwiał również Henryk Sienkiewicz i pisał w swoich powieściach o tych właśnie lasach żerkowsko-czeszewskich.
0: A tutaj widzę też jest wieża widokowa z głową w chmurach.
1: Tak, i to jest miejsce obok Leszna, tutaj na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa. Wieża powstała wraz we współpracy z samorządowcami, z gminą Osieczna. Miejsce również bardzo ciekawe, możemy wdrapać się, wejść na szczyt wieży drewnianej, widokowej i podziwiać właśnie tą panoramę lasów na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa.
0: Co jeszcze ciekawego można zobaczyć?
1: Na pewno tu z bliskiej naszej poznańskiej perspektywy ciekawymi miejscami może pochwalić się nadleśnictwo w Oszakowice. No Państwo na pewno znają Boszkowo, Jezioro Dominickie, słynne miejsce nie tylko dla Wielkopolan, ale tam też mamy miejsca przyrodniczo bardzo ciekawe. Mamy tam populację jelonka rogacza, on teraz właśnie w czerwcu, czyli owada największego chrząszcza, będzie miał rójkę, będą latać te jelonki, można nagrać filmy, zobaczyć jak one ze sobą walczą, bo te walki samców i jelonków przypominają zapasy sumo. No one się po prostu przepychają na gałęzi i próbują, czy też na pniu zrzucić jeden drugiego.
0: I powiedzmy słuchaczom, że jelonki rogacze przypominają...
1: No przypominają po prostu jelenie, no bo stąd ta nazwa tych żuwaczek, one mają po prostu takie charakterystyczne, wręcz majestatyczne te żuwaczki, duże, no jest to duży owad, on robi przez to też wrażenie, także warto wyjechać, pojechać na nadleśnictwo w Oszakowice, zobaczyć ten spektakl przyrody, tam też mamy takie miejsce nietypowe dla Wielkopolski, bo retorty kojarzą nam się z Bieszczadami, a tam jest jedyna taka w naszym regionie Wielkopolski czynna retorta, gdzie jest wypalany węgiel drzewny.
0: Czyli jeśli ktoś nie chce wyjechać w Bieszczady, w nasze polskie Bieszczady, no to może tutaj nieco bliżej właśnie mieć trochę namiastkę tego regionu.
1: Tak, zgadza się. I też przy tej mapie warto powiedzieć o tym, że jak ją weźmiemy w ręce, to ona nie jest zbytnio szczegółowa. To jest... pewien zarys, kontur takiej naszej...
0: Czyli jak ktoś lubi konkrety, hasłowo.
1: Jak ktoś lubi konkrety, to powinien ściągnąć sobie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach. I to do tego zawsze namawiamy. Ta aplikacja jest przez Lasy Państwowe utrzymywana darmowo od bodajże 2013 roku. Każdy z Państwa powinien taką aplikację sobie pobrać i używać ją. Tam są szlaki, to jest wszystko w powiększeniu, są różne mapy i na pewno Państwo w lesie się wtedy nie zgubią.
0: Zachęcamy do leśnych klimatów, a szczególnie w wakacje, które dosłownie za chwilę, ale przy okazji może też przypomnijmy,

0: jakie zasady obowiązują tych, którzy do lasu przyjeżdżają.
1: Tak, to taki leśny savoir-vivre, jak my to nazywamy. No tak, żeby Państwu tutaj przybliżyć, naszym słuchaczom, to poznańscy leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, 25 nadleśnictw, my rocznie zbieramy śmieci, których koszt utylizacji to 3 miliony złotych. Jakbyśmy to śmieci zebrali w kubły takie, które każdy z nas przy domu ma, to jest 65 tysięcy kubów, czyli patrząc na Leszno, które tutaj mamy blisko miasto 70-tysięczne, no to to takie Leszno zbieramy, można powiedzieć. Także to jest cały czas za dużo, to jest wstyd dla nas Polaków, że my w tych lasach zostawiamy śmieci, dlatego pracujemy z młodymi pokoleniami poprzez edukację. Widzimy, że wśród już młodszych pokoleń to jest w ogóle absolutnie passé. Mamy problem gdzieś właśnie pod dużymi miastami. Tutaj Poznań niestety pokazuje nam to, że są to śmieci już często jakieś takie specjalistyczne, my to nazywamy, czyli jakieś opony, pozostałości elementów samochodów, czyli ktoś tego nie chce zutylizować w sposób legalny, wywozi to do lasu. No ale też walczymy z tym poprzez działania Straży Leśnej, Policji i Straży Pożarnej.
0: A niektóre z tych odpadów mogą przyczynić się do pożaru, szczególnie gdy mamy upały?
1: Oczywiście, że tak. I tutaj mieliśmy sytuację niedawno, całkiem niedawno, bodajże 2 miesiące temu, blisko Poznania, Biskupice, Państwo kojarzą, były wyrzucone do lasu rozpuszczalniki, ustalili to strażacy, substancja łatwopalna, opakowana w karnistry, ktoś po prostu wyrzucił ponad 600 litrów. Także to się zdarza cały czas. Ale też mówiąc o takim po prostu turyście, który idzie do lasu, to zasada niezostawiania po sobie śladów jest bardzo dobrą zasadą, a wręcz i wielu z naszych słuchaczy, bo też takich spotykamy w lesie, idzie krok dalej i zabiera torbę i sami jeszcze te śmieci do domu zabierają ze sobą i wyrzucają, co jest bardzo dobrą postawą.
0: I tu mi się przypomina akcja Zabierz 5 z lasu?
1: Tak jest, Zabierz 5 z lasu, akcja Lasów Państwowych i taka postawa jest jak najbardziej na czasie. Dodatkowo, jeśli nasz wzrok jest zawsze i słuch wytężony, jeśli widzimy gdzieś, będąc w lesie, jakieś zarzewie ognia, dymu, no to od razu alarmujmy na 112, to jest dobra praktyka. Cały czas pamiętajmy o tym, że lasy w Polsce są w czołówce, jeśli chodzi o palność lasów w Europie, po Hiszpanii i Portugalii, także warto też odnotować, że większość tych zdarzeń, które my poprzez 112 właśnie otrzymujemy o pożarach lasów, czyli można powiedzieć, że nasi mieszkańcy są wyczuleni i szybko alarmują.
0: Niestety w lasach jest nadal sucho, pożar więc nie trudno. A mimo, że to początek lata, to już doświadczyliśmy upałów w Poznaniu i regionie, ale na tym nie koniec.
2: W upały przede wszystkim musimy zadbać o nawodnienie organizmu. Tu z pomocą przychodzą zdroje wodne, a więc urządzenia, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. W Poznaniu mamy już 10 zdrojów typu 3 w jednym, a więc takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. Mamy też urządzenia montowane wcześniej, służące najczęściej tylko do napełniania butelki. One należą też do różnych instytucji, często do zarządu dróg miejskich, a przez naszą spółkę są eksploatowane. Kolejna rzecz związana z wodą, o której powinniśmy pamiętać przy okazji upałów, to podlewanie ogrodów. Jeżeli to możliwe, róbmy to albo bardzo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, lub wręcz w nocy, co jest możliwe chociażby dla posiadaczy zautomatyzowanych systemów nawadniania. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli wszyscy ruszymy do ogródków na przykład około godziny 20-21, ciśnienie wody nieuchronnie spadnie i będzie to odczuwalne szczególnie tam, gdzie mamy niską zabudowę, osiedla domów jednorodzinnych i nie ma niestety sposobu na to, by całkowicie zapobiegać takim zjawiskom po naszej stronie, czyli po stronie dostawcy wody. Ilość wody pompowanej do systemu no nie może nagle bardzo wzrosnąć, nie możemy też w cudzysłowie zapobiegawczo utrzymywać zbyt wysokiego ciśnienia w sieci.
0: Pamiętajmy o tym wszystkim w tych letnich miesiącach.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Ruszyły wakacje. Dla niektórych wcale nie oznacza to letniego wypoczynku.
4: Ponad setka ochotników stanęła pod bramą 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, by rozpocząć swoją przygodę z mundurem. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Właśnie rozpoczynamy wakacje z WOT, bo też rozpoczęły się po prostu wakacje. Dlaczego wakacje z WOT? Ano dlatego, że jest to trening wojskowy, jest to standardowe szkolenie podstawowe i wyrównawcze, jakie Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą w ciągu całego roku. Ten projekt skierowany jest do pełnoletniej młodzieży, uczniów i studentów, którzy mogą odbyć przeszkolenie wojskowe, nie tracąc jednocześnie tego czasu nauki. Wykorzystując sezon letni, wykorzystując moment, gdy właśnie zakończył się rok szkolny, można właśnie odbyć takie dwutygodniowe szkolenie podstawowe, które kończy się uroczystą przysięgą wojskową. Od tego momentu ochotnik staje się już pełnoprawnie żołnierzem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Co zatem czeka ochotników? Dokonują ostatnich formalności, to znaczy wypełniają dokumentację, pobierają sprzęt, który będzie potrzebny podczas szkolenia. Następnie czeka ich trening wojskowy. Będą musieli zaznajomić się z podstawą rzemiosła wojskowego. To jest między innymi trening strzelecki, to jest bezpieczne i efektywne posługiwanie się bronią, to jest medycyna pola walki, to są podstawy taktyki, czy też topografii i orientacji w terenie.
0: A pierwszy termin wakacji z WOT właśnie się rozpoczął. Kolejny termin już w sierpniu. W naszym magazynie czas na Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Będzie garść propozycji z biblioteki.
5: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. 2 lipca o godzinie 18 zapraszamy Państwa do Filii Sztuki na spotkanie z Pawłem Cieliczko, autorem książki Doktor Poznańskiego Czerwca. To jest opowieść o absolutnie niezwykłym człowieku, doktorze Józefie Granatowiczu, który w czerwcu 56 roku powziął decyzję o wprowadzeniu w szpitalu stanu wyjątkowego. Wysłał wszystkich pacjentów, którzy mogli opuścić szpital, do domów, ponieważ spodziewał się, że jako szpital, jako lekarze będą mieli mnóstwo pracy. Wysłał też przyszłe pielęgniarki na ulicę Poznania, aby tam opatrywały rannych. I dzięki temu jego tej umiejętności przewidywania też tych ofiar poznańskiego czerwca prawdopodobnie mamy mniej, ponieważ udało się dużą część opatrzeć i uratować ich życie. A ta karta czerwcowa doktora Granatowicza to nie jest pierwsza karta historyczna w jego życiu, dlatego że on był także lekarzem podczas Powstania Warszawskiego, więc te doświadczenia, działania w bardzo niebezpiecznych i nieoczywistych warunkach miał spore. To spotkanie 2 lipca o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. Natomiast 7 lipca we wtorek, także o 18, zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich na spotkanie literackie z kryminałem retro, kryminałem Junkier, którego autorem jest Maciej Brzeziński, który będzie naszym gościem. I to jest kryminał, który dzieje się na przełomie XIX i XX wieku w Poznaniu i w Śremie, więc bardzo wielkopolskie klimaty. Poznaniem wstrząsa fala zbrodni. Przy wszystkich ofiarach zostaje znaleziony tajemniczy przedmiot. Skąd on się wziął? Co ma z tym wspólnego śledczy i w jaki sposób można rozwiązać tę zagadkę? Tego dowiedzą się Państwo z książki. Natomiast z tego spotkania z Maciejem Brzezińskim dowiedzą się Państwo między innymi o tym, skąd czerpał wiedzę o tym Poznaniu i Śremie sprzed ponad 100 lat i w jaki sposób w ogóle przygotowuje się dzisiaj pisarz do pisania tak wymagającego gatunku, jakim jest kryminał retro. Dlatego, że z jednej strony musi być intryga kryminalna, a z drugiej też wiemy, że są tacy czytelnicy, którzy bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie historyczne dane. Więc w jaki sposób Maciej Brzeziński się przygotowywał do pisania Junkra? O tym 7 lipca we wtorek o 18.
0: Ale to nie jedyne wydarzenia w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu w wakacje.
5: Zapraszamy też oczywiście na spotkania dla dzieci, dlatego że w naszych filiach trwają wakacje i akcje wakacyjne związane ze słynnymi ludźmi, bo dzisiaj to lato ma temat właśnie związany ze słynnymi ludźmi. Mamy nadzieję, że być może nasi czytelnicy też niedługo będą sławni. Natomiast zapraszamy też oczywiście na czytaty i tak 4 lipca warsztaty teatralne z Aż Teatrem, czyli spotkanie z baśniami oraz teatrem. Może się okaże, że znane nam baśniowe historie będą miały zupełnie inne zakończenia niż te, których się spodziewamy. A 18 lipca warsztaty astronomiczne z Patrykiem Oko oraz spacer po niebie w mobilnym planetarium, czyli spojrzymy w gwiazdy, spojrzymy w niebo, zastanowimy się, co ciekawego czeka nas na niebie w te wakacje, a będzie przecież zaćmienie, więc będzie co oglądać. Skąd się biorą te wszystkie zjawiska na naszym niebie? O tym będzie można się dowiedzieć 18 lipca w sobotę. Czytaty to jest cykl zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat i oczywiście też dla rodziców, ponieważ naszą ambicją jest to, żeby te zajęcia były interesujące też dla tych nieco starszych i żeby po wyjściu z biblioteki dzieci i dorośli mieli po prostu o czym rozmawiać i czego poszukiwać w książkach. Na ostatni akord lipca zapraszamy Państwa koncertowo 31 lipca. Koncert Jakuba Dery, koncert fortepianowy. Bardzo ciekawy, zróżnicowany repertuar, bo będzie i muzyka romantyczna, i bardziej współczesna. I na ten koncert wstęp jest wolny, natomiast obowiązują zapisy, także prosimy o kontakt z biblioteką wszystkich fanów fortepianu.
0: A po lipcu nadejdzie sierpień.
5: Nadejdzie sierpień i w sierpniu też kolejne wydarzenia, kolejne czytatowe spotkania. Będziemy spotykać się z Elizją Piotrowską, będziemy spotykać się także z Markiem Oliwerem Fiedlerem, który opowie o genie podróżnika i o całej rodzinie Fiedlerów i o muzeum, które ta rodzina prowadzi. Spotkamy się też z Bogusiem Janiszewskim i Maksem Skorwiterem. Poznamy tajemnicę tworzenia książek. Będziemy także mieć oczywiście spotkania w Klubie Książki. Będziemy również bliżej poznawać kulturę ukraińską. Będzie nowa wystawa, więc przez całe wakacje zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to, że w soboty Biblioteka Raczyńskich w lipcu i w sierpniu jest nieczynna, a między 6 i 17 lipca nieczynna będzie wypożyczalnia tutaj na Placu Wolności, ponieważ będziemy przeprowadzać skontrum, czyli kontrolny spis księgozbiorów, czyli będziemy sprawdzać, czy wszystko to, co powinno być na półkach, faktycznie na nich jest. No i w związku z tym przez te 2 tygodnie wypożyczalnia w głównym gmachu będzie nieczynna, natomiast zapraszamy do filii.
0: I z pewnością wakacje to taki idealny moment, by to zrobić, a zrobić to trzeba.
5: Zrobić to trzeba, to jest nakaz ustawowy nałożony przez biblioteki i oczywiście takie zamknięcie zawsze jest problematyczne, bo wiemy doskonale, że nasi czytelnicy zawsze chcą skorzystać z naszych zbiorów. Natomiast w wakacje ten ruch bywa trochę mniejszy. Uprzedzamy zatem o tym, żeby przygotować się, żeby przyjść do biblioteki wcześniej i jeżeli ktoś właśnie w tym czasie między 6 a 17 lipca przebywa na urlopie, to żeby o te wakacyjne lektury zadbać wcześniej.
0: Ruch bywa mniejszy, powiedziała pani, ale nie oznacza to, że poznaniacy, poznajanki nie sięgają po książki, bo są tacy, którzy przez cały rok czytają, a wakacje to taki doskonały moment, by zaczytać się, by sięgnąć po książkę, bo często w ciągu roku nie mamy czasu, a tutaj plaża, pociąg, samolot, można książkę do ręki wziąć. Ostatnio tak obserwuję poznanianki, poznaniaków i widzę, że czytają i to sporo w takich różnych miejscach i ławki, i właśnie w tramwajach, w autobusach.
5: Oczywiście bywa mniejszy ruch w bibliotece, ale absolutnie nie zamiera, tym bardziej, że są tacy czytelnicy, którzy przychodzą do nas właśnie szczególnie wtedy, kiedy mają wolne, szukając książek na urlop. I to są przeróżne wybory, dlatego że, tak jak pan wspomniał, czasami nie ma czasu, żeby przeczytać w trakcie roku wybrane książki i zostawia się je na wakacje. Są tacy, którzy sprawdzają wtedy na przykład książki, które były nagrodzone w różnych konkursach. Są wielbiciele kryminału, są tacy, którzy poszukują cały czas książek podróżniczych, bo to nie do końca jest tak, że szukamy tylko rzeczy w internecie. Przewodniki cały czas cieszą się zainteresowaniem, zwłaszcza, że mnóstwo pięknych książek podróżniczych jest teraz publikowanych. I to są książki, które łączą trochę informacji praktycznych, a też bardzo dużo takich ciekawostek, więc te współczesne, nazwijmy to przewodniki, są już pisane w zupełnie inny sposób, no bo wiadomo, że część takich podstawowych informacji najłatwiej znaleźć w internecie i one tam też będą najbardziej aktualne, natomiast dużo tych książek podróżniczych to są też takie wrażenia autorów, osób, które mieszkały, mieszkają w różnych krajach na temat tego, czym te kraje się różnią od innych, co jest taką, co jest stałym elementem w życiu ich mieszkańców, więc myślę, że te książki podróżnicze, tak samo jak reportaże podróżnicze, pozwalają nam na trochę inne spojrzenie na te miejsca, które być może będą naszym wakacyjnym kierunkiem.
0: Z pewnością słuchacze przyzwyczaili się do naszych cyklicznych spotkań i teraz może na koniec, pani Katarzyno, czego pani życzy wszystkim na wakacje, które właśnie ruszyły?
5: O, ja na wakacje życzę, żeby każdy miał czas i możliwość spędzić je tak, jakby chciał, żeby nie zabrakło nam pięknych widoków, dobrego towarzystwa i oczywiście świetnych lektur.
0: A kto nie może wyjechać, musi zostać w Poznaniu?
5: No to tych zapraszamy do biblioteki po to, żeby sobie poczytać i żeby być może zabrać książkę, właśnie tak jak pan mówił, na ławkę, do parku, nad jezioro, bo przecież mamy w Poznaniu dużo miejsc, gdzie można spędzać te wakacje i to lato w mieście wcale nie musi być takie straszne.
0: Do czego na naszej antenie zachęcała
5: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
0: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. A ze mną?
6: Anna Gruszka, witam serdecznie. W zamku wakacje na dworze. Zapraszamy dzieciaki w lipcu i sierpniu do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty do wspólnego spędzania czasu. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje aż do września spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21:30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorithm Illusion. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć.
0: Będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
6: To zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22:00. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina, na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami.
0: Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
6: Anna Gruszka.
0: Dzięki bardzo za rozmowę.
6: Dzięki również.
0: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie poznańskiego zamku.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu będzie o budowie mieszkań w Poznaniu. W programie też dłuższa rozmowa w studio z Agnieszką Nowak-Dębińską z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Będzie m.in. garść letnich porad, jak dbać o nasze rośliny, szczególnie w upały. W programie powiemy też o inwestycji na osiedlu kwiatowym w Poznaniu. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zakończył postępowanie przetargowe dotyczące budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Kopanina.
7: To właśnie tam, w miejsce starych paraków, powstanie 161 mieszkań komunalnych. To postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w listopadzie 2025 roku. Otwarcie oferty nastąpiło 16 marca. W przetargu wzięły udział 4 firmy i po analizie złożonych propozycji 30 kwietnia wybrano najkorzystniejszą ofertę. Dalsze jednak rzeczy związane z podpisaniem umowy zostały wstrzymane ze względu na odwołanie do przetargu. Teraz już ta procedura się zakończyła, więc już za moment będziemy zawierać umowę i głównemu wykonawcy zostanie przekazany teren robót. Przy Kopaninie powstanie 161 lokali. To będą 3 pięciokondygnacyjne budynki. Będą to lokale 1, 2 i 3 pokojowe, ale też oczywiście projekt tego osiedla obejmuje zagospodarowanie terenów wokół budynku. Zaplanowano plac zabaw, parkingi, pomieszczenia do przechowywania rowerów czy infrastrukturę, która będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnościami. Myślę, że bardzo dobrą wiadomością, szczególnie dla seniorów i rodziców z moimi dziećmi, będzie fakt, że w każdej klatce schodowej będzie znajdować się winda. Myślę, że to spore ułatwienie i duży komfort dla tych osób. Ważnym elementem tej inwestycji jest dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To dzięki temu wsparciu będziemy mogli zrealizować tą inwestycję. No i mam nadzieję, że już wkrótce na Kopaninie pojawią się pierwsze maszyny, które przystąpią do realizacji tego właśnie projektu.
0: A mówił nam Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę, a w moim studio przed 27 grudnia w Poznaniu zagościła
8: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
0: Witam pięknie.
8: Witam również.
0: Naszą rozmowę zaczniemy od Krzysztofa.
8: Informowaliśmy już Państwa wcześniej, że nasz dąb Krzysztof bierze udział w konkursie organizowanym przez Fundację Gaja na drzewo roku 2026. Od 1 czerwca można głosować między innymi na Krzysztofa. Serdecznie i gorąco zachęcamy do oddawania głosów, bo czas mija już w tym miesiącu. Na oddanie głosów mamy czas tylko do 30 czerwca. W tajemnicy powiem, że Krzysztof jest w czołówce, że mamy o co walczyć, mamy o co się bić. Przypomnę, że jeżeli uda nam się zdobyć tytuł Drzewa Roku, Krzysztof przejdzie do europejskiego konkursu na Europejskie Drzewo Roku. Dlatego gorąco i serdecznie zapraszamy. Głosowanie jest proste. Wchodzicie Państwo na stronę drzeworoku.pl, logujecie się tam Państwo, podając swojego maila. Na maila przychodzi link, do którego trzeba wejść i po prostu zagłosować na Drzewo Roku. Warto zajrzeć do spamu, bo mamy sporo głosów, że takie maile nie dochodzą. Niestety lądują one w spamie, także warto zajrzeć, sprawdzić i oddać głos na Krzysztofa. Mamy się o co bić.
0: A kto nie widział tego wyjątkowego drzewa na poznańskiej Wildzie, warto by odwiedził to miejsce i schował się chociażby w cieniu.
8: Zgadza się, zwłaszcza, że jest co podziwiać. Krzysztof, no mimo swojego sędziwego wieku, jest pięknym, dorodnym drzewem. Jego wiek szacowany jest między 250 a 300 lat. Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i stoi tak naprawdę w sercu Wildy, przy ulicy Garczyńskiego i Prądzyńskiego. Daje cień bawiącym się dzieciom i daje dużo radości z samego bycia, że jest piękny, że możemy go podziwiać. Warto też dodać, że jakiś czas temu zebrano żołędzie z Krzysztofa. Pobliskie szkoły otrzymały owoce Krzysztofa, żołędzie, aby wyhodować sadzonki. Udało nam się dotrzeć ostatnio do szkoły podstawowej na Wildzie, gdzie rosną dwa małe krzyśki. Mają się bardzo dobrze. Są pielęgnowane przez pana pracownika ze szkoły. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak wyglądają, zapraszamy na Facebooka Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu albo na naszą stronę. Tam można podziwiać zarówno Krzysztofa, jak i małe krzyśki.
0: Czyli jest nadzieja, że z tych małych drzewek wyrosną ogromne dęby.
8: Tak. Taką mamy nadzieję. Pewnie już tego nie doczekamy, ale duża szansa jest, ponieważ faktycznie pieczołowicie się nimi zajmuje pan, który tam pracuje.
0: To może teraz z poznańskiej Wildy przeniesiemy się na poznańską Cytadelę, bo tam również dzieje się i to sporo.
8: Zgadza się, na Cytadeli oczywiście. Może zacznę od tego, że wkrótce będziemy mogli Państwa zaprosić do ogrodu kwiatów letnich. Jest wymieniana ekspozycja z kwiatów wiosennych, już sadzone są kwiaty letnie. Także za chwilę będziemy mogli podziwiać piękny kobierzec kwiatów.
0: Jakich na przykład, powiedzmy, jakie gatunki zobaczymy na poznańskiej Cytadeli?
8: Nie zdradzę gatunków. Powiem tylko, że będzie kolorowo, pięknie i pachnąco. A gatunki zapraszamy, żebyście Państwo przybyli na Cytadelę i obejrzeli.
0: To muszę sobie jakiś weekend zaplanować. Widzi Pani, zorganizowała mi Pani weekend, bo jestem ciekaw, co będzie w tym miejscu.
8: Koniecznie. Warto zajrzeć też do rozarium. Tam rosną nasze kijanki, które wiosną apelowaliśmy, aby nie wpuszczać psów, bo był złożony skrzek. Kijanki mają się coraz lepiej, są coraz większe. Widać je, jak pięknie już sobie pływają i radzą.
0: Jest coś dla oka, ale przede wszystkim dla ucha.
8: Tak, zgadza się. I dla oka, i dla ucha, i dla węchu. Proszę Państwa, kwitną lipy. To jest obłędny zapach. To naprawdę warto się wybrać na spacer, choćby dla samego zapachu lipy. Ale jeśli wsłuchamy się w to, będzie słychać dźwięczenie pszczół i innych owadów zapylających. Po prostu poezja, zarówno dla ucha, oka i węchu.
0: Nie zapominajmy, że lipa pięknie pachnie, ale jest bardzo zdrowa.
8: Zgadza się, lipa jest bardzo zdrowa, a biorąc pod uwagę, że mamy małą pasiekę naszą na Cytadeli, także tym bardziej się cieszymy, bo będzie miód lipowy, który z pewnością, tak jak w poprzednich latach, przekażemy pewnie seniorom.
0: Teraz przechodzimy sobie do kolejnego tematu.
8: Mamy od Państwa wiele zapytań o miejsca do grillowania i na ognisko. I Zarząd Zieleni Miejskiej ma dwa takie miejsca w Poznaniu. Jest to Polana Biwakowa przy Parku Szelongowskim. To jedno z najbardziej popularnych w mieście i lubianych miejsc do organizacji ogniska. I oczywiście nasze szachty. Malowniczy teren rekreacyjny na południu Poznania. I o ile w przypadku Polany Biwakowej nie obowiązują żadne zapisy, decyduje po prostu kolejność przybycia, to w przypadku chęci organizacji ogniska czy grilla na szachtach konieczna jest wcześniejsza rezerwacja i wystarczy wysłać zgłoszenie na adres kancelaria@zzmpoznań.pl i poczekać na potwierdzenie. Mówiąc o ogniskach i o grillach, pamiętajmy, rozpalamy ogień wyłącznie w przygotowanych do tego miejscach. Nie pozostawiajmy ogniska bez nadzoru i po zakończeniu dokładnie należy zgasić ogień i oczywiście zabrać ze sobą śmieci, tak aby kolejne osoby również mogły skorzystać z tego miejsca. Na pewno niedługo już będę mogła Państwa poinformować o oddaniu Parku Czarneckiego. Trwają ostatnie odbiory techniczne, także z niecierpliwością wielką czekamy na Park Czarneckiego. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze tego lata będziemy mogli cieszyć się z ogródków Zakrzewskiego. Tam również trwają już próby przy fontannie. Widać, że te prace toczą się pełną parą i wszystko wskazuje na to, że już niedługo zakończymy. Poznańskie Inwestycje Miejskie zakończyły też remont kładki na Cytadeli. Natomiast z takich ciekawych rzeczy rozpoczyna się remont w amfiteatrze na Cytadeli, gdzie powstanie ogród miododajny. Przy okazji pobytu na szachtach warto zwrócić uwagę, apelowaliśmy do Państwa, że gdzieś tam do pierwszego tygodnia lipca, do końca pierwszego tygodnia lipca możliwe będą utrudnienia w poruszaniu się alejkami spacerowymi, z tego względu, że we współpracy z Zakładem Lasów Poznańskich prowadzone będą prace pielęgnacyjne. Do tych prac niestety zmusiła nas troszkę pogoda ostatnia. Silne burze, deszcze spowodowały, że sporo suchych gałęzi jest połamanych i ze względów bezpieczeństwa musimy po prostu je usunąć.
0: Pozwoli Pani, to teraz muszę zapytać o pewien wyjątkowy park. Park astronomiczny w Poznaniu.
8: Zgadza się. Mamy piękny park imienia Jana Heweliusza. Od 2020 roku w jego centralnej części stoi 8 wykonanych przez wielkopolskiego artystę Krzysztofa Wizę rzeźb. Wszystkie rzeźby wykonane są z konarów drzew i spotkać tam możemy między innymi patrona parku Jana Heweliusza, Mikołaja Kopernika, Małego Księcia, postaci związane z astronomią, wyobraźnią i odkrywaniem wszechświata. Jak często z drewnem bywa, wymaga ono troski. Działanie deszczu, słońca, mrozu i pleśni odciska oczywiście swoje piętno na drewnie. Dlatego w tym roku zadbaliśmy o te rzeźby i ponownie zostały zaimpregnowane. Dzięki temu drewno dłużej zachowa kolor i kształt, a figury będą chronione przed warunkami atmosferycznymi. Z pewnością nie jest to jeden z popularniejszych parków w Poznaniu, jednakże gorąco zachęcamy do odwiedzenia, bo jest po prostu pięknie.
0: Lato to taki czas, gdy no, trzeba szczególnie dbać o te rośliny.
8: Z pewnością warto jest regularnie podlewać, może nie jakieś duże ilości, ale regularnie i nie wystawiać ich na ostre promienie słońca. Ale mówiąc o roślinach, nie zapominajmy też o ptakach. Nasi mali przyjaciele potrzebują wody, szczególnie w mieście. Pamiętajmy, żeby wystawić podstawki z wodą dla ptaków i owadów. One nie przeżyją bez naszej pomocy.
0: Również dla owadów?
8: Zgadza się. Wystarczy do małego podstawka włożyć kilka kamyków, aby owad mógł przysiąść, żeby się nie utopił i uratujemy im życie. Na koniec serdecznie zachęcam jeszcze do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka. Już niedługo będziecie Państwo mogli znaleźć informacje o planowanych przez nas spacerach dendrologicznych na poznańskiej Cytadeli. Wszelkie informacje o terminie, o możliwości zapisów znajdziecie Państwo właśnie na naszej stronie i na Facebooku. Serdecznie zapraszam.
0: A o tym wszystkim na naszej antenie, w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
8: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
0: Ja Pani bardzo dziękuję za to spotkanie i co do zobaczenia, do usłyszenia.
8: Dziękuję również, mam nadzieję na kolejne spotkanie z Państwem.
0: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Będzie o zielonych punktach kontrolnych.
9: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim i przyjeżdżając na taki punkt kontrolny, powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy no właśnie punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator. Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy, czyli odciskamy tymi igiełkami, co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne, one są takie bardzo dokładne, także 1 centymetr na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka.
0: A tymczasem Kobylnica i Luboń to 2 nowe miejsca na mapie zielonych punktów kontrolnych w powiecie poznańskim. Czas na osiedle kwiatowe w Poznaniu. Trwa wdrażanie nowej organizacji ruchu na osiedlowych ulicach. Zmiany mają na celu uporządkowanie oznakowania i poprawę bezpieczeństwa. Obecnie trwają prace związane z wymianą i montażem znaków pionowych. Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona do końca lipca. Do czasu zakończenia wszystkich prac kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i nie jeździć na pamięć, ponieważ oznakowanie poszczególnych ulic zmienia się sukcesywnie. Całkowity koszt wdrażania nowej organizacji ruchu wynosi prawie 150 tysięcy złotych.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Agnieszka Jerz. Miłość, o której zapomniałam. Czyta dla Państwa Wojtek Masiak. Czerwone światło. Niby nic się nie stało, przecież to normalne, że w centrum Warszawy jest dużo sygnalizacji świetlnych, które działają w świetnie znanym trybie. Zielone, pomarańczowe, czerwone. Czasem się przejdzie płynnie przez jezdnię, a czasem trzeba będzie poczekać na chodniku. Ale po pierwsze, biegła i miała nadzieję zdążyć. Po drugie, w tym miejscu coś ewidentnie było nie tak. Kierowcy mieli zdecydowane fory. Mogli sobie jechać i jechać. Piesi zaś musieli czekać, a potem sprintem przekraczać ulicę. I po trzecie, najważniejsze, odebrała ten fakt jako zły znak. A ona rozpaczliwie potrzebowała dobrego znaku, żeby się upewnić, że wszechświat jednak jej sprzyja i wszystko będzie dobrze. Tym sygnałem mogło być i cholerne zielone światło. Zdążyła, udało się, sukces. Los ją widzi i jej kibicuje. Ale nie, kolejny psztyczek w nos. Sprzątnęła z ramienia rozmokły płatek śniegu i mocniej nasunęła na siebie poły płaszcza. Poczuła, że się trzęsie. Zima nie chciała odpuścić. Początek marca, a z nieba padała mokra kaszka manna, zmieniając się na ziemi w brudną breję. Do tego było szaro. Od kilku dni niebo wisiało nad miastem ciężkim ołowiem, nie dopuszczając żadnego przebłysku słońca. Tak bardzo potrzebowała jasności, blasku, nadziei i optymizmu, bo wszystko się chrzaniło. Nie wiedziała, co robić, tak bardzo się pogubiła. Poczuła wilgoć w kąciku oka. — Hej, Anka, nie zawsze można mieć fart, co? — usłyszała głos z tyłu. Rozpoznała go. Marek, kolega z działu marketingu. Wesoły 50-latek, który zawsze wszystkich rozśmieszał przy porannej kawie. Teraz też nie wypadał z roli. — No, nie zawsze — odchrząknęła. Przetarła wierzchem dłoni policzek. I jeszcze ta pogoda leci na twarz i za kołnierz. Uśmiechnęła się, choć wcale nie miała na to ochoty. Przyjemnie nie jest, zresztą nie tylko na zewnątrz. Zdziwiła się. To ostatnie zdanie zostało powiedziane poważnie. Spojrzała na Marka. No, wzruszył ramionami. To się porobiło, co? Było dobrze i komu to przeszkadzało? Szpicem buta postukał w krawężnik. Nic nie może przecież wiecznie trwać, odparła. Trochę głupio, ale to było pierwsze, co przyszło jej do głowy. Dziś rano, kiedy wychodziła z domu, w radiu leciała akurat ta piosenka Anny Jantar. To był pierwszy zły znak. W jej życiu było kilka takich piosenek, z którymi wiązały się ważne dla niej wydarzenia. Nigdy nie słuchała ich z obojętnością. Niosły silne emocje. Czy z tą też tak będzie? Drugi znak to... Nie, do tego nie chciała wracać wspomnieniami. Ciekawe, co jeszcze ją dziś spotka. Do północy zostało trochę czasu. Los może się wykazać. Pasuje. Marek pokiwał głową. Przeczuwałem, że tak będzie, kiedy zmienili nam prezesa. Ale wiesz, oni na górze ciągle uskuteczniają jakieś gierki, układy i układziki. My to jesteśmy szara masa, która po prostu pracuje, żeby była kasa na tych wyżej. To zawsze było jasne. Nikt tego nie zmieniał, a ten chłopaczek, znaczy, to inny typ. Bezwzględny i pewnie ma swoich do wsadzenia na nasze miejsce. Podobno, obejrzał się przez ramię, 13 osób ma polecieć. Tak sobie to wyliczył, żeby nie podpadło pod zwolnienia grupowe. Dupek syknął. Podobno, zgodziła się Anka. Plotki sunęły po firmie jak sygnał światłowodem, czyli błyskawicznie. Napięcie rosło, nikt nie czuł się pewnie. I to z każdego działu porówno. Taki jest sprawiedliwy. Prychnął. O tym też słyszała. One w biurze zarządu pracowały we trzy. Prawdopodobieństwo, że padnie na nią, było zatem wysokie. Szczególnie, że Anka była najstarsza. Co z tego, że najbardziej doświadczona, skoro młody prezes cenił inne wartości, a zwłaszcza te widoczne na pierwszy rzut oka? Boisz się? Pytanie Marka tak ją zdumiało, że po prostu otworzyła usta i bezgłośnie je zamknęła. Bo ja, kuźwa, tak, wypalił. Nigdy go takim nie widziała. Firmowy śmieszek, rozbawiacz, dusza towarzystwa, teraz wyglądał jak przestraszony chłopiec. 5 dych na karku to nie jest dobry wiek na szukanie nowej pracy, nawet w Warszawie. Kiedyś miałem pomysł, żeby może zmienić, ale wszędzie młodzi, inny styl, nie pasuje, a kredyt się nam nie spłaci. Czesne za szkołę wysokie, żona by chciała w tym roku na wakacje na Dominikanę. To nie są tanie rzeczy, a ona pracuje w urzędzie. Ty masz pewnie lepiej, jakby co, bo ty to jesteś żoną i w domu jest jakiś dobrze zarabiający facet. Chyba kiedyś o nim wspominałaś, co? Właśnie. Dobra, co ma być, to będzie. Nie poradzimy. Trzeba to jakoś zneutralizować. Umówiliśmy się w barze za rogiem, tam, gdzie te różowe flamingi. Marketing, rachunkowość i kontroling. Ale biuro zarządu też może wpaść. Spojrzał na nią zachęcająco. Dzięki, ale mam już plany. Wsunęła rękę do kieszeni płaszcza. Papier był zimny. Poczuła jednak, jakby ją parzył. Jak chcesz, ale jakby co, to miejsce przy stoliku się znajdzie. No, wreszcie zielone. To do zobaczenia. Marek ruszył szybkim krokiem naprzód. Cześć, powiedziała już do jego pleców. Weszła na pasy. Przed chwilą spieszyło się jej, chciała wręcz przefrunąć przez jezdnię, a teraz jej nogi zrobiły się ciężkie, ramiona zaś się zgarbiły. Marek do końca zepsuł jej humor. Skoro nawet taki jajcarz się boi, to znaczy, że te zwolnienia są tuż, tuż i nikt nie może czuć się bezpiecznie. Była od niego młodsza, ale też wolałaby się nie rozglądać za nową pracą, szczególnie w jej obecnej sytuacji. Sięgnęła ręką do kieszeni i wyjęła z niej kopertę. Poczuła, jak jej puls przyspiesza. Ile można czekać i zdawać się na los, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się dziś rano. Przeszył ją dreszcz. Przed oczami miała teraz scenę, gdy ona i... szlak, syknęła. Nagły podmuch wiatru wyrwał jej kopertę z ręki. Już weszła na krawężnik, a kątem oka zauważyła, że zielone mruga, o czym dodatkowo informował irytujący dźwięk. Koperta poderwała się do góry, po czym pikującym lotem zaczęła opadać na jezdnię kilka metrów od Anki. Przez moment się zawahała, ale odruch był silniejszy. Zrobiła nagły zwrot, okręciła się i wróciła na pasy. Już prawie doszła tam, gdzie powinien wylądować biały prostokąt, gdy on nagle zmienił tor lotu. Nie osiadł łagodnie na asfalcie tuż obok jej butów, tylko został gwałtownie pchnięty w stronę krawężnika i kratki ściekowej. Rzuciła się za nim, a potem wydarzyły się 3 rzeczy jednocześnie. Palce Anki złapały róg koperty w ostatniej chwili, gdy już prawie zniknęła w czeluści odpływu. Uf, sapnęła z ulgą. Kobieta, kierująca granatowym SUV-em, skręciła w prawo, mimo że zielona strzałka już zgasła. Ucieszyła się, że zdąży przed sznurem samochodów sunących z lewej strony. Nie zauważyła skulonej kobiecej postaci tuż przy krawężniku. Ktoś krzyknął głośno: o Boże! Palce się zacisnęły i rozprostowały. Puszczona koperta zapadła się w wilgotną ciemność. Bezwładne ciało Anki upadło na jezdnię. Przez chwilę jeszcze z niedowierzaniem obserwowała nagłą zmianę pozycji, nie rozumiejąc, co się wydarzyło i dlaczego pochyla się nad nią tyle ludzi. Nic pani nie jest? Nie można jej ruszać. Dzwonię po karetkę. Czerwone było, po co pani jechała? Ale ją walnął. Walnęła kobieta. No jasne. Mój Boże, nie chciałam, no przecież nie chciałam. Słyszała to jak przez mgłę. Twarze zaczęły się rozmazywać, głosy cichnąć. Przypomniała sobie o kopercie. Poderwała się na te myśli jak ci, których się reanimuje defibrylatorem. Przez chwilę znowu widziała świat w pionie, siedziała na jezdni i się rozglądała. Próbowała wstać, ale nagle poczuła się tak, jakby ją poraził prąd. Ostry, przeszywający ból przemknął przez jej głowę. Chciała krzyknąć, ale nie mogła wydobyć głosu. Miała wrażenie, że jej ciało nie należy już do niej. Patrzyła, jak bezwładnie osuwa się na ziemię, a ona nic nie może z tym zrobić. Widziała pochylających się nad nim ludzi, usłyszała dźwięk karetki. Aż nagle to wszystko zniknęło, przykryte oślepiającym blaskiem. Znalazła się w jasnym, opromienionym korytarzu, na końcu którego było światło. tego właśnie potrzebowała, takiej jasnej nadziei. Zaczęła iść w jej stronę.
0: Powieść Radia Pogoda.

siły. Tak się zdarzało, kiedy była bardzo, bardzo niewyspana, ale czuła, że to nie to. To co? Poruszyła ręką, żeby przetrzeć oczy. Poczuła delikatne szarpnięcie, jakby miała przywiązany do nadgarstka sznurek. Obudziła się, usłyszała. To chyba było o niej. Zamrugała, ale powieki nadal ważyły zbyt dużo. Słyszy mnie pani? Chciała potwierdzić. Nie mogła jednak wydobyć z siebie głosu. Miała spierzchnięte usta i wysuszone gardło. Próbowała przełknąć ślinę, lecz nie była w stanie. Zaraz pomogę. Kobiecy głos rozległ się teraz bardzo blisko. Poczuła, że ktoś dotyka jej dłoni. Jestem pielęgniarką, wszystko będzie dobrze. Pielęgniarką, czyli była w szpitalu. Ale dlaczego? Co się stało? To gazik, przemywam pani usta. Teraz drugi. Może go pani delikatnie possać. Zabiorę już. Lepiej, prawda? A teraz oczy. Niech przez chwilę te okłady poleżą i spróbuje pani na mnie popatrzeć, dobrze? Pokiwała głową. To mogła zrobić. Poproszę lekarza, zaraz wrócę. Czuła ciepło na powiekach. Gdyby nie fakt, że znajdowała się w szpitalu, byłoby to nawet przyjemne. Skoro jednak się tu znalazła, to znaczyło, że wydarzyło się coś poważnego. Co się jej stało? Zawał albo udar? Może zemdlała? Ale niby dlaczego? A może to poważna choroba, ta okropna na R, już w zaawansowanym stanie? Dzień dobry, Marek Tomasik, jestem lekarzem. Mam dyżur na OIOM-ie. OIOM. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Znała ten skrót. Tu trafiali ci, którzy byli w naprawdę złym stanie. Jedni stąd wychodzili, ale dla innych był to ostatni przystanek przed śmiercią. Denerwuje się pani? Znowu usłyszała głos lekarza. Tak, wyszeptała. Głos wydobył się z jej ust. Czuła to, ale nie rozpoznawała siebie w tym brzmieniu. Co się... Dlaczego tu jestem? Niech się pani nie boi. Wygląda na to, że najgorsze już za panią, choć napędziła nam tu pani wszystkim niezłego stracha. Koledzy ściągali panią z tamtej strony. Jasny rozbłysk w głowie, tunel, światło. Szła tam. Z nadzieją i ciekawością, co jest na końcu tej drogi. Okazało się, że szpital. Wydaje się, że fizycznie jest pani w niezłej kondycji, choć to bardzo wstępna diagnoza. Tak mówimy każdemu, kto uciekł spod kosy. Lekarz się zaśmiał. Zdejmę gaziki. Pielęgniarka nachyliła się nad nią i delikatnie dotknęła jej powiek. Zamrugała kilka razy i wreszcie zobaczyła świat wokół. Biała pościel, białe ściany, dookoła różna aparatura, w głębi przeszklone pomieszczenie. Jak się nazywa? Chyba dyżurka. Przeniosła wzrok na prawo. Najpierw zobaczyła twarz pielęgniarki. Blondynka, młoda, może 30-letnia. Lekarz, misiowaty szatyn z brodą, był mniej więcej o 10 lat starszy. Sprawdzę odruchy, dobrze? Zapytał. Jej gardło znowu wyschło. Czuje pani? Dotknął jej dłoni. Pokiwała głową. A tu? Jego dłoń przesuwała się w górę, potem powędrowała w stronę stopy. Cały czas potakiwała. Nie było z nią źle. Miała dwie ręce i dwie nogi. Delikatnie dotknęła swojej twarzy. Tu chyba też wszystko było w porządku. Pić, szepnęła. Tylko odrobinę do possania. Pielęgniarka znowu podała jej zwilżony gazik. Przyssała się do niego. Jaka to była przyjemność. Co się stało? Powtórzyła pytanie. Miała pani wypadek, odpowiedział lekarz. Poświecę pani w oczy. To nie będzie miłe, ale potrwa tylko chwilę. Jasne światło latarki nie było już tak przyjemne jak ta nęcąca poświata na końcu tunelu. Odruchowo zmrużyła oczy. Dobrze. Czy jej się wydawało, czy to dobrze zabrzmiało tak, jakby lekarz się na nim potknął? Na razie to tyle, nie będę pani męczył. Musi pani dużo odpoczywać. Jaki wypadek? Zapytała. Samochód panią potrącił. Przyglądał się jej. Samochód. Powtórzyła po nim. Nie pamiętała żadnego wypadku. Żadnego samochodu. Tak, może mieć pani przejściowe zaburzenia pamięci. To się nazywa niepamięć wsteczna. Nie pamięta pani ani samego wypadku, ani tego, co się wydarzyło bezpośrednio przed nim. Przypomnę sobie. Wszystko przed panią. Teraz niech pani odpoczywa, a ja zaraz do pani wrócę. Nie sam.
Odwrócił się

0: i poszedł do drzwi. Niech się pani nie martwi. Jest pani w najlepszym z możliwych miejsc i przecież z dodatkową opieką. Pielęgniarka się do niej uśmiechnęła. Dobrze. Poczuła się zmęczona i oszołomiona. Nigdy wcześniej nie przeżyła niczego podobnego. Zapominała o różnych sprawach, na pewno, to znaczy tak, pewnie tak, każdy przecież zapomina, na przykład o... Nie pamiętała, o czym zapominała. Poczuła, że jej usta układają się w uśmiech. Jaki to absurd, nie pamiętać tego, o czym się zapomina. Właśnie, pogoda ducha jest najważniejsza. Pielęgniarka dotknęła jej ramienia. Jak długo tu będę? Zapytała. O tym zadecyduje lekarz. No tak, a on poszedł. A jak długo tu jestem? Od tygodnia. Od tygodnia? Aż się lekko uniosła. I przez cały ten czas leżałam? Tak po prostu leżałam? No, u nas się nie tańczy, zażartowała pielęgniarka. Ale to długo. Dlaczego? Widać, organizm tyle potrzebował. Doktor powiedział przecież, że przyjechała pani do nas w ciężkim stanie. Niech pani odpoczywa. Regeneracja jest ważna. Na wszystko przyjdzie czas później. A teraz... Teraz przyszedł do pani ktoś inny. Pielęgniarka odwróciła się do drzwi. Jej wzrok także powędrował w tamtym kierunku. W progu stało dwóch lekarzy. Ten, którego już widziała, i jakiś inny. Wyższy, też dość masywny, ale bez brzuszka. Pomyślała, że ten nowy zjawił się tu na konsultację. Coś jednak jest z nią nie tak, to dlatego padło to dobrze. Znowu poczuła, że serce zaczyna jej szybciej bić. I to jest prawidłowa reakcja, powiedział ten misiowaty brodacz, patrząc na monitor. Drugi nic nie mówił, tylko jej się przyglądał. W taki sposób zupełnie niemedyczny, niepewnie i tak jakby chciało mu się płakać. Zdenerwowała się jeszcze bardziej. Niesamowite, jak ten sprzęt odczytuje emocje. Pielęgniarka również spojrzała na monitor, który odnotował przyspieszone tętno. Doktorze, może pan podejść do pacjentki? Zwróciła się do nowo przybyłego. Tak, Adam, przekazuje ci chwilowo naszą podopieczną. Brodaty się uśmiechnął. Lekarz podszedł do niej i przysiadł z boku łóżka. Pomyślała, że jest przystojny, tylko zmęczony. Miał podkrążone oczy i lekki zarost, chyba nieplanowany. Doktor Adam Rosiak, oddział ortopedii, przeczytała napis na plakietce. Przestraszyła się jeszcze bardziej. Czyli jednak się połamała, pewnie kręgosłup. Już nigdy nie będzie mogła chodzić. Ogarnęła ją panika. Wykresy na monitorze zafalowały. Już, no już. Doktor Rosiak położył swoją dłoń na jej dłoni. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Będzie dobrze. Zobaczysz. Mówił do niej jak do dziecka. Będzie dobrze. Powtórzył i pogłaskał ją po głowie. Zdumiewało ją to coraz bardziej. To, co chciał jej przekazać, musiało być okropne. O, i puls wraca do normy. Ucieszyła się pielęgniarka. Dotyk naprawdę leczy. Ania, ortopeda ścisnął jej dłoń. To ja. Przecież to ja. Ja? Jaki ja? I jaka Ania? Co tu się działo? Przepraszam, ale ja nic nie rozumiem. Kim jest Ania i kim pan jest? Patrzyła na niego. Zauważyła, że wymienił spojrzenie z brodaczem. Byli zakłopotani i nawet tego nie kryli. Ania, to ja, Adam, twój mąż. Wpatrywała się w niego, w tę twarz, którą zobaczyła po raz pierwszy w życiu przed kilkoma minutami. To ona jest Anną i ma męża? Nagle poczuła się straszliwie zmęczona, przytłoczona. Zapragnęła znowu się znaleźć w tamtym cichym, jasnym tunelu i iść przed siebie, jak najdalej stąd. Zamknęła oczy.
1: Powieść Radia Pogoda.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Pani Aniu, przewozimy panią na salę. Tym razem pielęgniarka była inna, starsza, z krótkimi srebrnymi włosami. Pani Aniu. To było do niej, bo tak miała na imię. Powiedzieli jej przecież tamten lekarz i jej mąż. Jej mąż Adam. Czy ona wtedy zemdlała? Czy ja zemdlałam? Zapytała. Kobieta, która stała przy jej łóżku, wzbudzała zaufanie. Miała takie spokojne niebieskie oczy. Zapadła pani w sen. To może się zdarzać, pani organizm jest rozregulowany. Anna patrzyła na nią. To nie było to. Obie to wiedziały. Ponadto silne emocje mogą się objawiać niespodziewanymi efektami. Bywa, że sposobem na poradzenie sobie z nimi jest odcięcie świadomości, które można odebrać jako utratę przytomności. Więc jednak zemdlała. Poproszę kogoś do pomocy i pojedziemy na oddział. Pielęgniarka już się odwróciła, lecz Anka złapała ją za poły fartucha. Niebieskie oczy znowu na nią spojrzały, tym razem ze zdziwieniem. Adam Rosiak to mój mąż. Anka powiedziała to w taki sposób, jakby sama nie mogła zdecydować, czy zrobić z tego pytanie, czy twierdzenie. Tak, to pani mąż i bardzo dobry specjalista. Właśnie operuje, ale kiedy skończy, przyjdzie do pani. Nie pamiętam. Ja nic nie pamiętam. Anka poczuła, że ogarnia ją panika. Tak samo było, gdy się ocknęła z tego snu zemdlenia i przypomniała sobie, co się wydarzyło przy jej łóżku. Pielęgniarka usiadła na krześle postawionym obok łóżka. Tak się zdarza. Domyślam się, że to musi być dziwne, okropne uczucie, ale będziemy nad tym pracować. Przyjdzie do pani psycholog, będziecie o tym rozmawiać. Doświadczenie uczy, że ten stan może być przemijający, że potem pamięć zaczyna wracać. Lekarz mówił, że zapomina się to, co było przed samym wypadkiem, a ja nie pamiętam nic. Zupełnie nic. Anka poczuła, że łzy napływają jej do oczu. Nic, rozumie pani? Pielęgniarka przykryła jej dłoń swoją. Chyba rozumiem, choć trudno to sobie wyobrazić. Ja panią znam. Zna mnie pani? Anka się zdumiała. Nie tylko ja. Przychodziła pani czasem do doktora Rosiaka. Kiedyś częściej, ostatnio rzadziej, ale nadal. Bywało, że rozmawiałyśmy. Przykro mi. Anka pokręciła głową. Nie ma powodu. A pani jest Zofia Sykut, pielęgniarka na oddziale ortopedii. Pracuje razem z pani mężem. Anka miała mętlik w głowie i tyle pytań. Od którego by... A ja kim ja jestem? Kim pani jest? Powtórzyła po niej pielęgniarka. Tak, kim jestem? Co robię? Gdzie pracuję? Jak wyglądam? To wszystko spłynęło na nią falą. Aż tak dokładnie, nie wiem, ale pracuje pani w jakiejś firmie w centrum Warszawy. Blisko stacji, metra, chyba ONZ. Doktor opowiadał, że ma pani do szpitala dobry dojazd SKM-ką. Dlatego nie potrzebuje pani samochodu. Zostawia go pani na stacji. Na stacji? Przy torach. Mieszkacie państwo pod Warszawą, chyba w Okuniewie. Okuniew? Nic jej ta nazwa nie mówiła. Czasami przychodzą do doktora dzieci, to znaczy państwa dzieci. Poczuła, że robi jej się słabo. Najpierw gorąco, a później zimno. Wszystko w porządku? Pielęgniarka przyłożyła palce do jej nadgarstka. Niepotrzebnie tyle pani mówię. Doktor miałby pretensje i słusznie. Chciała się podnieść, ale Anka złapała ją za rękę. Przecież to jest moje życie. Moje. Czuła, że za chwilę się rozpłacze. Ja muszę wiedzieć. I będzie pani wiedziała, tylko to musi się dziać powoli. Przejedziemy na oddział, przyjdzie pani mąż, psycholog, wszystko się ułoży. Dzieci, ile ich jest? Dwoje. Anka odruchowo dotknęła swojego brzucha, a więc była matką. Tu wyhodowała dwoje dzieci i wydała je na świat. Ile mają lat, chłopcy, dziewczynki? Książkowo. Pielęgniarka się uśmiechnęła. Córka i syn. Córka jest starsza, studiuje, właśnie wyjechała za granicę. Syn jest w liceum, chyba w trzeciej klasie. Anka obracała w głowie uzyskane informacje. Mam takie duże dzieci? Zdziwiła się. To ile ja mam lat? Nie wiem dokładnie, ale jest pani młodsza od doktora, tak z kilka lat, 10 może. Da mi pani lusterko, proszę. Bardzo proszę. Poczuła, że musi się zobaczyć. Nie dość, że nie miała pojęcia o swojej rodzinie, to jeszcze nie wiedziała nic o sobie. Nawet tego, jak wygląda. Obserwowała swoje ciało, szczupłe, może nawet za bardzo, ale mogła przecież zmarnieć tutaj, w tej sali. Na pewno ją jakoś karmili tymi rurkami, ale to nie to samo. Skórę miała jasną, z delikatnymi piegami, dłonie zaskakująco duże jak na jej posturę. Paznokcie czerwone, chyba kiedyś ładnie pomalowane, ale część z nich miała rysy. Z jednego odpadł kawałek lakieru. Włosy oklapnięte, matowe w kolorze ciepłego brązu. Czy to jej naturalny kolor? To wiedziała, bo tyle mogła zobaczyć, ale twarz? Jak wyglądała jej twarz? Zaraz pani przyniosę i wtedy pojedziemy na oddział. Anka pokiwała głową. Pielęgniarka wróciła po kilku minutach. W dłoni trzymała okrągłe, złote pudełko. Takie lusterko mam, ze swojej kosmetyczki. Wyciągnęła je w stronę Anki. Anka wzięła od niej przedmiot, nacisnęła guziczek zwalniający zapięcie i wieczko odskoczyło. Poczuła, że jej palce drżą. Przysunęła srebrną taflę do twarzy. Zobaczyła w niej przestraszone zielonkawe oczy, rozlane sińce pod nimi, sporą szramę ciągnącą się od skroni do ust. Wargi miała wysuszone, ale w ładnym, różowawym kolorze. Sporo piegów, kształtne brwi. Przejechała językiem po zębach, podniosła górną wargę. Zęby też miała ładne. Włosy do ramienia, gęste, proste. Czy to był ich prawdziwy kolor? Wyglądała dobrze, mimo tego, co przeszła. Ładna, na co dzień chyba zadbana kobieta, Anna Rosiak. Ona. Czyli kto? Jak się pani ma? Mężczyzna, który podszedł do jej łóżka, nie miał na sobie fartucha. Odcinał się od wszechobecnej bieli niebieskością swojej koszuli. Dół miał bardziej stonowany. Brązowe, sztruksowe spodnie i brązowe buty. Marek Siemiński, psycholog. Anka wychyliła się w jego stronę. Proszę leżeć, powiedział łagodnie. Już się należałam, odparła. Dostała łóżko z pilotem i kiedy tylko za Zofią Sykut zamknęły się drzwi, natychmiast zrobiła z niego użytek i podniosła przód łóżka, tam, gdzie znajdowała się jej głowa. Próbowała wstać, ale na to było chyba jeszcze za wcześnie. Zauważyła, co teraz ją jakoś zawstydziło, że założono jej cewnik. Z boku ramy zwisał przezroczysty worek wypełniony ciemnożółtym płynem. Poza tym wiedziała już, jak wygląda dzięki pożyczonemu lusterku. Jej głos zdawał się żadnej z tych przykrych okoliczności nie dostrzegać. Teraz mogła się lepiej przyjrzeć jego twarzy. Były na niej spokojny uśmiech, zmarszczki, bruzda między brwiami. Z daleka, pewnie z powodu szczupłej sylwetki, wyglądał młodziej. Teraz oceniała go na mniej więcej 60 lat. Między jego jasnymi włosami dostrzegła siwe pasma. Przeniosła spojrzenie na koszulę. Do kieszeni była wpięta tabliczka Marek Siemiński, tak jak się przedstawił, a poniżej psychoonkolog, przeczytała. Onkolog? Poczuła w ustach smak żółci. Sięgnęła po chusteczkę, żeby przetrzeć wargi i po kubek stojący na stoliku obok. Wolno jej było już pić małymi łykami i tylko wodę. Zawsze to jednak coś. Tak, pokiwał głową, ale ta dodatkowa specjalizacja nie ma w pani przypadku znaczenia. Etatowy psycholog pojechał na konferencję. Poproszono mnie w zastępstwie. Postaram się sprostać i... Na chwilę przerwał. Dobrze panią przywitać w tych nowych okolicznościach, dokończył. Oczywiście będzie pani miała spotkania terapeutyczne, podczas których będzie pani pracowała nad przywracaniem pamięci. Ale to jeszcze nie teraz, bo teraz to taki rekonesans, rozeznanie. Rekonesans. Znam to słowo. Znam wiele różnych słów, psychoonkologa też, ale nie wiem nic o sobie. Nic, rozumie pan? Anka poczuła, że zaczyna się rozklejać. Jak to jest możliwe, że jedno zostaje, a drugie znika? Przecież jeśli coś mnie trzepnęło w głowę, to powinnam nie wiedzieć nic, nie umieć nic, może nawet nie mówić. I od nowa się uczyć, że to jest krzesło, wskazała palcem na mebel, na którym siedział jej gość. A to lampa, kołdra, podłoga, drzwi. Palec kierował się w stronę kolejnych przedmiotów. Ja to wszystko wiem. Wiem, a kim jestem? Nie. Sięgnęła po chusteczkę.
0: Powieść Radia Pogoda.
2: Oh. mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani róż. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
1: Pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: promocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja.

0: pogoda z tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Panna Mariana.

0: jeszcze cię w pieśni. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg,

0: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan.

mówią, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tam.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: Meteopogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.